Dobry wieczór, drodzy Państwo. Przy mikrofonie Marian Księżycowy, a to jest audycja Piosenki z końca czasów. Kilka minut temu gwiazdy wybiły północ, a to oznacza, że nad całą Atlantydą mamy już.

Słuchają Państwo audycji Piosenki z Końca Czasu. Przy mikrofonie wciąż Marian Księżycowy. Nad Atlantydą dziś spadają gwiazdy, jak świąteczne cacka pozłacane, jak to mówił kiedyś poeta. Gorąco polecam nastawić wieczorem czapki, może która wpadnie.

tobie się tak wydaje. Kuloodporny i pełna impregnacja uczuć, tak sobie radę daję, tylko czasami mi, ale te czasy i przypadki i odmiany, z tego zawsze byłem noga. I nawet jeśli stoję, to wrażenie mam, że wciąż napieram tak jak tank, tak jak tank. Wrażenia plus tabletki plus garnitur i te rzeczy, i ciągle nikt nic nie wie, a może wie i tylko ja nic nie wiem. A czy to nie jest

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry, 6:31 na zegarach, a więc zaczynamy Aferanek, najlepszą pobudkę w mieście. Do godziny 10 oczywiście z wami. No i co? Chyba jesień się już odezwała powoli.

Piąty dzień października, poniedziałek, dzień dobry raz jeszcze. Igor, Faustyna, Apolinary, Bartłomiej, Rajmund, Donat, Flavia, Tulia, Konstancjusz, Wiktoryn i Galla. To oni obchodzą swoje imieniny dzisiaj. Najlepszego życzymy oczywiście. Światowy Dzień Nauczyciela. No to wszystkim nauczycielom również najlepszego, cierpliwości. To chyba przede wszystkim Światowy Dzień Mieszkalnictwa również. No to najlepszego można życzyć, chociaż tutaj tak łatwo nie jest.

0: Autopromocja.
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Aferanek. Aferanek. Najlepsza pobudka.

0: gorąco Fountain z DC, moi drodzy, na naszej antenie. Skinty Fia, taki tytuł. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem i że tutaj nikogo ten tytuł boleśnie będzie w moim wykonaniu. Przepiękne koncerty grają, tak słyszałem.
1: A to ja nie słyszałem, album musiał się wybrać kiedyś, a to byłeś
0: trzeba usłyszeć. No, tak wiesz, trzy po trzy można by powiedzieć. Jednym uchem byłem, jednym uchem nie byłem.
1: Ale mnie, słuchaj, nie obraziłeś tą wymową, mnie, czyli Mikołaja Pokorzyńskiego, a kto to mówił, to Kamil Strużyński oczywiście, bo nas nie przedstawiałem jeszcze, słuchaj. Serwisy informacyjne dzisiaj to Marcel Kujawa.
0: I tak do godziny 10, moi drodzy. Do 10 dużo punktów programu, to na pewno. Je trzeba sobie przejrzeć i do nich trzeba sobie zajrzeć. Po godzinie 7 na przykład zajrzymy sobie do porannej prasy, tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Po godzinie 7.30 to będzie czas na serwis komunikacyjny. Jak sytuacja na drogach wygląda? Spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Potem kalendarium historyczne, kalendarium muzyczne, no i serwis sportowy na 10 minut przed godziną 8.
1: 5 minut z kolei po godzinie 8 to płyta tygodnia, oczywiście nowa, no bo poniedziałek mamy. 8.20 to przynęta kulturalna, 8.30 to wybuch kontrolowany Jagny Jaśkowiak, czyli dawka chemii właśnie od niej. Potem 9.05 przegląd wydarzeń z Poznania i okolic, a 9.30 to angielskie śniadanie.
0: Tak, z Jamesem Shanahanem i The English Breakfast. W międzyczasie jeszcze lista aferowych nowości, tak jak teraz. Michał Wojtek do nas przychodzi.
1: Stare kioski.

zawsze świeci słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma słońca. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu.

0: Raporty pogodowe właśnie spadają na nasze stoły. No wiemy, jak pogoda wygląda już we Wrocławiu. A jak w Poznaniu wygląda?
1: 10 stopni Celsjusza maksymalnie o poranku, moi drodzy. I to jest takie 10, już bardzo chłodne 10. Więc i kurtka, i czapka, i bluza do tego wszystkiego by się przydała. Nie mówię o puchowej kurtce zimowej, no bo to jeszcze przesada. Bo potem do 20 stopni Celsjusza na termometrach będziemy mieli w trakcie dnia opad. Żaden.
0: Nie powinien wystąpić faktycznie i dopiero w środę najprędzej. Jeśli w ogóle, przynajmniej tak na tą chwilę wyglądają właśnie prognozy pogody. 1018 hektopaskali. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, lekko będzie spadać do wieczoru. Wiatr około godziny 12 wzrośnie, ale delikatnie do 15 km na godzinę. Maksymalnie w porywach do 30. No i te chmury już nas atakują od rana. Mgły również lokalnie mogą wystąpić do godziny 9.
1: Słońce zajdzie po 18:20.

0: Szanowny pan Marcel Kujawa już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak humor w poniedziałek dopisuje?
1: No może być, tak jak zawsze.
0: Tak jak zawsze, czyli zmęczony jeszcze bez kawy i z serwisem informacyjnym.
1: Tak, za to z serwisem informacyjnym zgadza się.
0: Czyli wszystko się zgadza. Moi drodzy, o maratonie na pewno będzie. Jeżeli biegliście, możecie nam wysłać zdjęcia albo informacja faranek@afera.com.pl. Zapraszamy was bardzo do godziny 10. Tymczasem same szczegóły teraz o godzinie 6:57.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. W Stolicy Wielkopolskiej odbyła się 25. edycja Poznań Maratonu. Tegoroczna trasa biegu została zmieniona i prowadziła przez Park Sołacki, Cytadelę czy Stary Rynek. Wśród mężczyzn triumfował Etiopczyk Barecza Geleto, który metę przekroczył z czasem 2 godziny 11 minut i 35 sekund. U pani najlepsza okazała się Kenijka Betty Chepkwonyi. Tuż za podium na 4. miejscu uplasowała się Polka Monika Brzozowska. Z kolei najlepszym Polakiem był Mateusz Lipiński, 8. miejsce z nowym rekordem życiowym.
2: To też był cel, no i dzisiaj jeszcze były mistrzostwa polskich studentów, więc co teraz też się załapałem. Także pierwszy Poznaniak, pierwszy Polak i pierwszy student. Naprawdę cel wykonany na dzisiaj.
1: Mimo wyraźnie ponad 5000 zapisanych biegaczy, ostatecznie frekwencyjnie nie udało się złamać tej bariery. Na starcie 25. Poznań Maratonu stanęły 4602 osoby.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Od dzisiaj można głosować w poznańskim budżecie obywatelskim 2027. Łączna pula wynosi 33,5 miliona złotych i jest to o 2 miliony więcej niż rok temu. Poznaniacy mają do wyboru łącznie 158 projektów. Głosować może każdy mieszkaniec miasta. W przypadku dzieci poniżej 13 roku życia konieczna jest zgoda rodzica. Wybory odbywają się elektronicznie. Zagłosować można na 5 projektów, 3 ogólnomiejskie i 2 rejonowe. Wybory trwają do 30 października. Ich wyniki poznamy 30 listopada.
3: Informacje nie tylko z regionu.
1: Jesień już w pełni, a to oznacza, że sezon grzewczy za pasem. Pytania budzi kwestia gotowości polskiej energetyki na najbliższą zimę. Minister energii Miłosz Motyka twierdzi, że Polska obecnie wydobywa więcej węgla.
4: Optymalizacja kosztu, zwiększenie efektywności wydobycia to jest fakt. Przy mniejszej liczbie zatrudnionych, także tych w administracji, my zwiększyliśmy efektywność wydobycia i Polska Grupa Górnicza wydobędzie w tym roku 1 000 000 ton węgla więcej. Dzięki czemu byliśmy w stanie też więcej energii elektrycznej wyeksportować do naszych sąsiadów, pomagając im przetrwać trudny czas wyłączenia ograniczenia mocy produkcyjnej w tych elektrowniach jądrowych.
1: Polityk zapewnia też, że magazyny są w pełni zaopatrzone w gaz, a dostawy zostały zabezpieczone. To samo ma się tyczyć ropy naftowej. Rezerwy pozostają nienaruszone, a jej import ma zagwarantowaną ciągłość. W szpitalu imienia Raszei powstał pokój rodzinny. Przez

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: 7 godzina na zegarach. Zapraszamy drogą kurę. A oczywiście jak zwykle.

0: 5 dzień października mamy w kalendarzu. To poniedziałek, moi drodzy, do weekendu zostały nam 4 dni.
1: Igor, Faustyna, Apolinary, Bartłomiej, Rajmund, Donat, Flavia, Tulia, Konstancjusz, Wiktoryn i Galla. To oni obchodzą swoje imieniny. Najlepszego życzymy. Światowy Dzień Nauczyciela. No proszę, no to najlepszego wszystkim życzymy i Światowy Dzień Mieszkalnictwa.
0: Tak, to wszystko w kalendarzu, moi drodzy. Przysłowie jest jeszcze wpisane. Spokojnie, nie przejmujmy się tym. Ale to dopiero po godzinie 8 nam się trafi. Tymczasem my przygotowujemy się już do porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Wszystkie informacje już za chwil kilka. Warto sobie kawę zrobić, warto się przygotować, warto zasiąść, no i posłuchać, co tam, panie, w polityce.

0: Przegląd porannej prasy na 4 minuty po godzinie 7. Zaczynamy od Gazety Wyborczej oczywiście.
1: Tak, moi drodzy, na pierwszej stronie o tym, że coraz więcej funkcjonariuszy odzyskuje emerytury. No i o sposobie na dezubekizację, pisze Leszek Kostrzewski. Byli funkcjonariusze służb w PRL odzyskują pełne emerytury w procesach sądowych, ale coraz częściej na podstawie niepozornego zapisu w prawie. Tak zwana ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od 2017 roku. Po obniżce świadczeń byli funkcjonariusze organów bezpieczeństwa PRL dostają w wielu przypadkach emeryturę minimalną. Dzisiaj to jest około 1700.

0: 700 zł na rękę. Ustawa zakłada obniżkę emerytur funkcjonariuszy służb i policjantów, którzy choć jeden dzień przepracowali w strukturach uznanych przez Instytut Pamięci Narodowej za organy państwa totalitarnego. Ich katalog znacznie rozszerzono, dodając na przykład pracowników Wydziałów Łączności, policjantów, którzy w PRL przeszli szkolenia oficerskie i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, czy nawet informatyków z Departamentu PESEL. Decyzja o obniczkach dostało w sumie blisko 40 tysięcy osób, w tym 8 tysięcy wdów i dzieci pobierających po funkcjonariuszach rentę rodzinną. O nowych władzach, o nowym podejściu, o wygranych w sądach i co dalej z tą sytuacją przeczytamy na stronie pierwszej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Dodatkowo nad tym artykułem o Nagrodzie Literackiej Nike 2026 przeczytamy. Szczepan Twardoch laureatem Nike. W tym roku wybór jurorów i czytelników był zgodny. Obie nagrody powędrowały w ręce Szczepana Twardocha za powieść Nul. I o tym na stronie pierwszej oraz w temacie dnia w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, na stronie czwartej oraz na stronie piątej. Nie boi się stawiać ważnych pytań w trudnych czasach. Szczepan Twardoch po raz pierwszy z tą nagrodą literacką. To w dzisiejszej Gazecie Wyborczej.
1: Krali prawnik oligarchów, to w Gazecie Rzeczpospolita. Dzięki Przemysławowi Kralowi prawnikiem w Polsce został człowiek prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Odkrywamy kolejne karty z przyszłości prezesa Zonda Krypto, tak pisze Izabela Kacprzak właśnie o ludziach Kremla i o powiązaniach kryptogiełdy. To na stronie trzeciej więcej możecie przeczytać. Rozmowa z prokuratorem generalnym w latach 2010-2016. To na stronie 14 i 15. Chociażby tam taki cytat, między innymi mądry nadzór służbowy ograniczony nie we wszystkich sprawach łączący się z odpowiedzialnością nadzorcy jest niezbędny. Więcej właśnie na 14 i 15 stronie Rzeczpospolitej przeczytacie. Z kolei o AI, które uderza w polskie sklepy, pisze Michał Duszczyk. Chatboty, którym Polacy coraz chętniej powierzają doradztwo zakupowe, w niemal co drugim przypadku wprowadzają w błąd. Zmyślają usterki produktów od rodzimych sprzedawców i polecają tańsze zamienniki z importu. Algorytm nie weryfikuje antestów ani faktycznego wykorzystania sprzętu. Opiera się na statystyce i poleca to, o czym w sieci powiedziano najwięcej. Tak mówi Jerzy Krawczyk, prezes Trust Me I.O. A o ojcostwie, które jest do naprawy, to z kolei Mateusz Mikowski. Na jedynce i rozwinięcie tego tekstu na stronie 11 ponad 3,6 tysiąca spraw rocznie o zaprzestanie ojcostwa trafia do polskich sądów z powodu przestarzałych przepisów. To Gazeta Rzeczpospolita.
0: Zaglądamy również do dziennika Gazety Prawnej. Moi drodzy, o benzynie tutaj przeczytamy, która znów niemal najtańsza w Unii Europejskiej jest, tak pisze Marceli Sommer. Niższe ceny to efekt ustępstwa prezydenta w sporze z rządem o podatek od ponadnormatywnych zysków firm paliwowych. W tle trendy, które mogły zaszkodzić gospodarce, się znajdują również. No a za nami pierwszy weekend ponownego obowiązywania programu CPN, na który składają się obniżka VAT i akcyzy na paliwo oraz mechanizm wyliczania cen maksymalnych benzyny i oleju napędowego. Ceny na stacjach, które pod koniec września forsowały pułap 8 zł za benzynę, za litr benzyny, no i 9 zł za litr oleju napędowego, od poniedziałku włącznie nie mogą przekraczać 6 zł 73 groszy za benzynę, 95, 7,59 zł za litr benzyny 98, no i 7 zł 88 groszy za litr diesla. O tym więcej na stronie pierwszej oraz na stronie drugiej i na stronie trzeciej w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. O polskich inwestycjach za granicą przeczytamy również na jedynce. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec roku 2025 krajowe podmioty zainwestowały na rynkach zagranicznych 162 miliardy złotych. W porównaniu z poprzednim rokiem wartość zagranicznych lokat spadła o 6 miliardów złotych. Mniej było również nowych inwestycji. W zeszłym roku na zakup nowych akcji i udziałów nabycie zagranicznych obligacji i z tytułu reinwestycji zysków wypłynęło z Polski niemal 8,7 miliarda złotych, o połowę mniej niż rok wcześniej. No i o tym więcej na stronie pierwszej oraz na stronie drugiej. Dodatkowo na stronie pierwszej jeszcze o testamencie, który będzie można nagrać, ale przy świadkach, bo rząd kończy pracę nad zmianami w prawie spadkowym. Projekt wprowadzenia możliwości nagrania testamentu ustnego zmienia zasady dotyczące świadków i skraca ważność testamentu ustnego. O tym na stronie pierwszej oraz na stronie ósmej w dzienniku Gazecie Prawnej.
1: W Głosie Wielkopolskim Natalia Szewczyk na jedynce zadaje pytanie. Albo Amerykanie, albo, no właśnie, potwierdziły się wiosenne informacje Głosu Wielkopolskiego. Poznańska baza wojsk amerykańskich w rzeczywistości miałaby zostać zlokalizowana pod Obornikami. Jest jedno, ale na 1500 hektarów gruntów przymierzano się nie tylko na podbudowę magazynów, ale technologicznie zaawansowane fabryki tajwańskich urządzeń elektronicznych. Teraz okoliczni mieszkańcy są ciekawi, co się stanie, jeśli po odrolnieniu terenów Amerykanie zdecydują się wybrać inną lokalizację. Władze Obornik są sceptyczne. O tym więcej na stronie piątej przeczytacie. O nowym dworcu również, który ma być w Poznaniu. Fakty i mity o budowie, o której tak potrzebujemy. To Szymon Paś na jedynce pisze. Czy będzie on lepszy? O, to konkretne pytanie zostało zadane. I kiedy powstanie? No właśnie, no bo jeśli już robić, to chyba coś lepszego, prawda?
0: No tak można by powiedzieć. 10 minut po godzinie 7, moi drodzy. No prawie 11. My tymi informacjami kończymy przegląd porannej prasy na antenie. Courtney Barnett, bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Poszukujemy m.in. prezenterów audycji popołudniowych i weekendowych, autorów serwisów informacyjnych oraz reporterów miejskich, muzycznych, kulturalnych i sportowych. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. Poniedziałki o godzinie 22 w Radiu Afera.
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki.

0: No dobrze, z racji, że kilka tych dni jesieni już minęło, no to ja cię muszę spytać, Kamilu drogi, jaką ty jesień lubisz?
1: Taką najładniejszą.
0: Złotą.
1: Taką złotą, taką piękną, taką delikatnie ciepłą jeszcze i słoneczną.
0: A ty chciałbyś tak, żeby ta jesień tak wyglądała? Nie było tak pięknie.
1: Było tak i jest tak czasami również. Dzisiaj po prostu jakoś tak w tym momencie zimniej, ale potem, moi drodzy, będzie pięknie, bo będzie i słońce, i prawie 20 stopni na termometrach, więc wszystko się dzisiaj idealnie ułoży.
0: I liście zaczną spadać. O,
1: no, te to już zaczęły spadać i to dawno
0: to
1: temu.
0: To faktycznie, ale wiesz, wszystkie jeszcze takie czasami zielone.
1: Tak jak zielono na naszej antenie, moi drodzy, od aferowych nowości, bo na tę listę właśnie sobie zaglądamy.
0: Père Lachaise to właśnie najnowszy utwór, bo nie potrafi znaleźć wyjścia, zapowiadający kolejny nowy album, który już w pierwszej połowie 2027 roku. No i ja tak też nie bez powodu pytałem o tą ładną czy brzydką jesień, bo było to na antenie właśnie.
1: Tak, to ten singiel, moi drodzy, 2027 to tak naprawdę za tydzień, nie? Tak jakoś można powiedzieć. Nawet nie cały tydzień. Więc za chwilę, moi drodzy, spodziewajmy się albumu od Père Lachaise. Tymczasem jeszcze ten singiel. To było to.

0: Jak pięknie się na końcu jeszcze zrobiło. To Perla 6, moi drodzy, i było to na naszej antenie, a wszystkie informacje na ten temat znajdziecie na stronie afera.com.pl.
1: A my do was wracamy z konkursem. Koncert rozdajemy na All in Two Jazz Laboratorium już w tę niedzielę. Zagrają 11 października o godzinie 19 w klubie Dwa Progi, a wyjściówka jak zwykle, jak przeważnie, jest podwójna, także wybrać się można z kimś ulubionym.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie. Możecie pisać pod numer 7148 w treści takiej wiadomości, wpisywać afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe, chyba związane ze Światowym Dniem Nauczyciela dzisiaj.
1: No, tak myślę, tym bardziej, że laboratorium gra, to coś chemicznego trzeba wymyśleć. 8.30 to też dawka chemii tam w wybuchu kontrolowanym od Jagny Jaśkowiak, to ewentualnie można się inspirować, ale SMS-y można wysyłać już dziś. To jeszcze raz, 7148 o treści afera, podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, co najważniejszego pamiętacie z lekcji chemii. O, może w ten sposób, wraz z uzasadnieniem koniecznie.
0: Złotówka 23 grosze to koszt takiej wiadomości. Do 10 czekamy. Chciałbym

0: Jakby ktoś zapomniał numery, to jeszcze przypomnimy, żeby zgarnąć wejściówkę, to 7148 na jazz, a inny numer z kolei to 61 875 02 13.
1: Zapraszamy was bardzo serdecznie. Jak tam sytuacja na drogach, moi drodzy? Czy może jakieś korki, może jakieś utrudnienia? Za chwilę serwis komunikacyjny.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.31, Marcel Kujawa, zapraszam. Obecnie termometry pokazują 7 stopni Celsjusza najcieplej. Będzie po godzinie 14, wtedy temperatura wyniesie ponad 20 stopni. Zaglądamy teraz na poznańskie drogi. Zakorkowane są ronda Kaponiera, Śródka i Rataje. Na Ratajach kolizja, więc tam musicie uważać. Do tego też korek na S11 na wysokości Gądek w stronę Poznania. Do tego też stoi Miestochowska do Świętego Wawrzyńca, Lutycka do ronda Obornickiego, a także gęsto na skrzyżowaniu Bałtyckiej z Gdyńską. Ruszają prace na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej, Madańskiego i Prądzyńskiego. W związku z tym nastąpi tam zmiana w organizacji ruchu. W pierwszym etapie zamknięte zostanie połączenie ulic Fabrycznej i Prądzyńskiego. Ograniczony zostanie również ruch na ulicy Fabrycznej. Do tego piesi będą musieli poruszać się tylko drugą stroną ulicy. W drugim etapie zamknięta zostanie część skrzyżowania na połączeniu ulic Madańskiego i Fabrycznej. W związku z pracami swoją trasę zmienia też linia autobusowa numer 171. Szczegóły na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Jeżeli macie więcej informacji, co słychać na poznańskich drogach, dzwońcie 61 875 02 13.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

0: 25 minut nam zostało do godziny 8, moi drodzy. To oznacza, że zaglądamy sobie do kalendarium historycznego.
1: Tak jest, 1938 rok, 5 dnia października. Wtedy z eksperymentalnej stacji telewizyjnej w warszawskim wieżowcu Prudential wyemitowano pierwszy w Polsce program telewizyjny, który był oglądany, no uwaga, zgadnij ilu odbiornikach.
0: 10.
1: 4.
0: To się przeliczyłem.
1: Nawet nie 10. Rok 1949. Wtedy Polska uznała Chińską Republikę Ludową i nawiązała z nią stosunki dyplomatyczne. No to jeszcze może 1964. Melchior Wańkowicz został aresztowany pod zarzutem współpracy z Radiem Wolna Europa. Nie to, co teraz wszystko można.
0: Tak, moi drodzy. Rok 2000. 5 dnia października. Wtedy to na antenie TVP1. Uwaga, wyemitowany pierwszy odcinek serialu Plebania.
1: Tej plebanii?
0: Tej plebanii właśnie. Moi drodzy, jakie to wspaniałe jest twórstwo filmowe, można tak chyba to powiedzieć. To bardziej twórstwo telewizyjne.
1: Ja jeszcze o jednym wspaniałym...
0: 1829 odcinków.
1: O!
0: 12 sezonów.
1: I ja tylko Tracza chyba kojarzę. I Osę, z tych bohaterów.
0: To dużo.
1: I jeszcze Proboszcz był.
0: Tak.
1: Tylko to się z ranczem może pomieszać. Jeszcze 1983, wtedy Lech Wałęsa został ogłoszony laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, a teraz na Facebooku treści wstawia też niczego sobie, prawda?
0: Tak, moi drodzy. Zaglądamy do kalendarium muzycznego również. I tutaj data roku 93. Wtedy to Mezzy Star wydają So Tonight That I Might See. Taki album właśnie o takim tytule. No i na tym albumie chyba jedna z najpopularniejszych piosenek od tej grupy.
1: Fade Into You. Na pewno znacie. Posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9.30.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Food Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: skoro o tej jesieni tak już rozmawialiśmy, to można i o wiośnie trochę. To dość podobne, myślę, jeśli chodzi o pory roku, no to zbliżone do siebie z tą zmianą z ciepłych na zimne klimaty i na odwrót.
1: Poczekaj, bo ja nie wiem, czy ja dobrze rozumiem. One są zbliżone do siebie dlatego, że są porami roku, tak?
0: Że są podobnymi do siebie, symetrycznymi porami roku.
1: Na przeciwległymi porami
0: tak.
1: roku.
0: No a ty... to za sprawą dziwnej wiosny, właśnie, którą słyszymy również na antenie.
1: Jakoś można to ubrać, moi drodzy, jakoś można to ugryźć. Nie wiem jak, może właśnie w taki sposób.
0: Czasami rozebrać można też.
1: Można na listę aferowych nowości też się przenieść i zobaczyć, że tutaj dziwna wiosna właśnie się szykuje do prezentacji naszego swojego najnowszego singla. Zbliża się noc. To lista aferowych nowości.

0: Prawie 10 minut nam zostało do godziny 8. Moi drodzy, to oznacza, że do świata sportu sobie zaglądamy. Reprezentacja?
1: Reprezentacja. Oczywiście. Przez weekend w końcu się trochę odkuliśmy. 6-0 z Rumunią. 3 bramki Roberta Lewandowskiego. Ostatni hat-trick, który w kadrze strzelił, to rok 2019. Także trochę musiało na niego poczekać. No i co? Można powiedzieć, że Jan Urban trochę przynajmniej odpuścił na razie z odchodzeniem z kadry. O, w ten sposób do tego podejdziemy. Inne ciekawe spotkania, które
0: albo
1: weekend...
0: odpuścił z byciem zwalnianym bardziej.
1: No może w ten sposób właśnie. Francja-Włochy to 1-1. Co tam jeszcze takiego ciekawego było? No Anglia z Chorwacją to 7-0. Niesamowity to był mecz w wykonaniu Anglików. Hiszpania z Czechami to 3-1. No i tak, Polska-Rumunia to już wiadomo, 6-0. Wczoraj z kolei rozpoczęła się czwarta kolejka z tych sześciu, jeśli chodzi o fazę grupową Ligi Narodów. Tam Azerbejdżan z Litwą 1-0, Kosowo z Austrią 1-1, Malta z Andorą 1-0, Grecja nie daje się cały czas Niemcom, to 0-0. Przypominam, że pierwsze spotkanie z nimi wygrali 1-0. Holandia 2-1 z Serbami, Portugalia 2-1 z Norwegią wygrała, Walia przegrała z Danią 0-1, a Izrael zremisował z Irlandią 1-1. Dzisiaj jeszcze oczywiście spotkania, jest ich sporo, bo 8-8. Kolejne jeszcze jutro. Dla nas najważniejsze to oczywiście o 20:45 gramy z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei Rumunia gra ze Szwecją, to również o 20:45. No jeśli ktoś by był znudzony naszym spotkaniem, to o tej samej godzinie Włochy z Turcją grają, Francja z Belgią, także na pewno jest co oglądać. Na pewno będzie również co oglądać o 18:15, bo wtedy reprezentacja Polski U21 gra z Włochami o awans na Mistrzostwa Europy do lat 21. No i są bardzo blisko. Jedynie właśnie to spotkanie ich dzieli. To można powiedzieć taka rozgrzewka przed tym spotkaniem Polaków z Bośniakami. Z kolei jeszcze w niedzielę kobieca drużyna FC Barcelony rozbiła na Camp Nou 7-0 Real Madryt, a znaczący udział w efektownym zwycięstwie miała Ewa Pajor, która strzeliła gola i zanotowała 2 asysty. To wszystko, jeśli chodzi o piłkę nożną.
0: Zaglądamy również do tego, co w świecie tenisa, moi drodzy, bo China Open trwa. No i na jakim ładnym etapie już jesteśmy. Zacznijmy od tego, co działo się w weekend, bo to warto przypomnieć. W piątek niestety Magdalena Frank przegrywa z Nikolą Bartunkową. To 2-6 i 2-6. Dodatkowo do tego wszystkiego Maja Chwalińska również swój mecz przegrywa. Ta mierzyła się z Dajaną Jastrzębską, no i przegrała 3-6 i 1-6. Tak wyglądały spotkania w singlu kobiet w miniony piątek. Jeżeli chodzi o sobotę, no to tutaj mogliśmy oglądać Igę Świątek w 1/32 finału. Ta wygrywa z Xin Yu Gao 6-2 i 6-3. No i w niedzielę mogliśmy oglądać inne spotkania, ale żadnego spotkania z naszymi reprezentantkami. No bo nasze reprezentantki wypadły oprócz Igi Świątek. Jeden dzień przerwy, 1/16 finału to dzisiaj. No i dzisiejsze spotkanie Igi Świątek zostało już zakończone. Ta mierzyła się z Doną Vekić. No i to spotkanie wygrywa. 4-6 w pierwszym secie Iga Świątek przegrywa, więc nie bez problemów. No a potem 7-6 i 6-2 w 1/16 finału. Jeżeli chodzi o panów, no to mogliśmy w piątek oglądać spotkanie Huberta Hurkacza. Ten zmierzył się z Arturem Geą. 7-6, 6-7 i 6-2 wygrywa ten mecz. Potem niedzielne spotkanie ćwierćfinałowe Huberta Hurkacza to znowu wygrana. Wygrał z Karenem Khachanovem 7-6 i 6-2. Kolejny mecz to mecz półfinałowy, który będziemy mogli oglądać już dzisiaj po godzinie 9. To spotkanie się rozpocznie. Hubert Hurkacz zmierzy się z Aleksem Deminorem, więc może to być naprawdę ciężkie spotkanie, ale za naszego tenisistę jak zawsze kciuki trzymamy. Patrząc na to, co będzie się działo w deblu, moi drodzy, i co działo się w deblu, no to tutaj, chociaż odpadła z turnieju singlowego, to nadal w turnieju turnieju deblowym została, ponieważ Maja Chwalińska grała wczoraj w parze z Nicolą Burtunkową przeciwko Katrin McNally i Janice Tien. Te nasza reprezentantka i para naszej reprezentantki to spotkanie wygrała 6-2 i 6-2. Kolejny mecz, w którym Maję Chwalińską będziemy mogli oglądać, odbędzie się, moi drodzy, nie wiem kiedy. Nie wiem kiedy, bo nie jest chyba zaplanowany z tego, co widzę.
1: Bardzo możliwe, że bo tych spotkań jeszcze jest sporo, że czekamy na tą godzinę, no ale wiemy, że czekamy, to najważniejsza chyba wiadomość.
0: Bo to 1/16 finału była.
1: No właśnie, na koniec niestety smutna wiadomość dla żużlowców. Nie udało się Skorpionom awansować do Ekstraligi w rewanżowym meczu barażowym. Skorpiony przegrały właśnie w Gorzowie ze Stalą 41-49. No i ta różnica 4 punktów wywalczona w Poznaniu na nic się zdała. Jeszcze ostatnią wiadomością z żużlowego świata jest mistrz Polski z Torunia, który nie pozwolił Petard Sparcie choćby przez chwilę nawet łudzić się, że odrobi ona straty z pierwszego meczu finału. PGE Ekstraliga drugi rok z rzędu należy do ekipy Press Grupy Deweloperskiej z Torunia, która wygrała właśnie w rewanżu.
0: I to wszystko w informacjach sportowych. 5 minut nam zostało do godziny 8:00. We'll be right back.

0: 3 minuty do godziny 8 zostały.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Studiowanie w Polsce jest coraz droższe. Z najnowszego raportu Portfel Studenta wynika, że przeciętne miesięczne wydatki studenta przekroczyły 4000 zł. Najwięcej pochłaniają opłaty za zakwaterowanie. Coraz więcej studentów łączy naukę z pracą. Odsetek niepracujących w tej grupie wynosi 37%. Presja ekonomiczna źle wpływa na nastroje wśród studentów.
2: Co bardzo istotne, studenci coraz mocniej odczuwają presję związaną z kosztami życia i uważniej podchodzą do planowania budżetu. Mniej jest osób niż przed rokiem, które oceniają swoją sytuację jako raczej dobrą, a więcej postrzegają ją jako negatywną.
1: Mówił dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. Więcej w tym temacie usłyszycie w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów Radia Afera po godzinie 20. Audycję możecie również śledzić w serwisie YouTube.
3: O zdrowiu w Radiu Afera.
1: Szpital Kliniczny imienia Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z nową metodą leczenia padaczki lekoopornej. Specjaliści z tej placówki przeprowadzili pierwsze operacje polegające na wszczepieniu stymulatora nerwu błędnego. Są to pierwsze takie zabiegi w Wielkopolsce. Oznacza to, że pacjenci chorzy na padaczkę lekooporną nie będą musieli wyjeżdżać poza województwo na leczenie. Metodę wszczepienia stymulatora nerwu błędnego stosuje się u chorych, u których napadów padaczki nie da się kontrolować lekami. Stymulacja za pomocą wszczepionego narzędzia umożliwia zmniejszenie napadów o połowę u 60% pacjentów, a u niektórych daje szansę na całkowite wyeliminowanie drgawek.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: W Wielkopolsce rusza program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior. W jego ramach zaplanowano szereg prelekcji dla starszych mieszkańców, które mają im uświadomić zagrożenie czekające na nich w sieci i nie tylko. Najpopularniejszą metodą oszukiwania seniorów nadal jest sposób na tak zwaną legendę.
4: Ponad 80% przestępstw, których ofiarami stają się seniorzy, to są przestępstwa przeciwko mieniu. To nie są tylko oszustwa, to są też kradzieże.

0: będą wspólnie debatować i spędzać czas na inicjatywach kulturalnych. Hasło tegorocznej edycji brzmi Oto wszystko czynię nowe. Wszystko otworzy koncert studentów Akademii Muzycznej w Kościele Luterańskim Łaski Bożej. Centralnym punktem wydarzenia będzie ekumeniczna msza święta w kościele pod wezwaniem świętej Moniki na Strzeszynie. Jej celebransami będą metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński i prezbiter Marek Głodek. Ekumeniczne święto Biblii sięga w Poznaniu 40 lat wstecz, a od 2002 celebracje odbywają się w zorganizowanej formule. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam o 8.57.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Godzina 8 na zegarku wybiła. To oznacza, że zapraszamy kurę po raz kolejny na antenę.

0: Piąty dzień października. Igor Faustyna, Apolinary, Bartłomiej, Rajmund, Donat, Flawia, Tulia, Konstancjusz, Wiktoryn i Galla obchodzą imieniny. Najlepszego życzymy.
1: Moi drodzy, mamy też poniedziałek w kalendarzu. To oznacza, że tylko 4 dni do weekendu nam zostały, więc spokojnie, zaraz wszystko się zmieni, zaraz wszystko na nowo.
0: To zawsze potrafisz
1: Będzie pocieszyć. Wspaniale. Optymistycznie trzeba podchodzić do tego, bo o, jak można inaczej niż optymistycznie. Światowy Dzień Nauczyciela mamy jeszcze w kalendarzu. To rzecz jedna. Światowy Dzień Mieszkalnictwa to rzecz numer 2. No i rzecz numer 3 to przysłowie na dzisiaj.
0: W październiku, gdy liść z drzewa nie sporo opada, późną to wiosnę zapowiada. A mówiłem ci, że jesień z wiosną jest powiązana.
1: No i proszę bardzo, jak to wszystko połączyłeś? To już wiedziałeś na samym początku.
0: Ja wiedziałem.
1: Mieli nas w pierwszej połowie, moi drodzy. A my mamy przed sobą płytę tygodnia. To już za chwil kilka. Tymczasem jeszcze The Great White Light i The Last Day on Earth. To tytuł

0: No i w tym tygodniu taką płytę tygodnia przynosi nam Polki, czyli polsko-kanadyjski zespół folkowy. No i nie wiem jak ty, ale ja gdy tylko słyszę jakiś folk, no to zaraz Wiedźmina mam przed oczami.
1: Tak, aż
0: to,
1: tak?
0: Cokolwiek by to nie było.
1: O, tak to kulturowo wszystko jest programowane, moi drodzy. Raz pograł w grę, albo raz przeczytał książkę i posłuchał soundtracku.
0: Marketing dobry robiony, co?
1: I wszystko zostało zmienione w twojej głowie. Wszystko się poprzestawiało i zakodowało na nowo. No tak jak kodują tę muzykę, moi drodzy. Suka biłgorajska, suka mielecka, fidel płocka. Taki skład tego zespołu właśnie. Zespołu Polki. No i zespół Polki przynoszą nam 11 kawałków.
0: A w albumie Modern Tank, bo chyba tego nie powiedzieliśmy. My jak zwykle na koniec zaglądamy.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
4: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
5: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
4: Magazyn reporterów Radia Afera.
6: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
4: W każdy poniedziałek o 20.
7: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
4: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja.
8: Tęsknię za tym, gdy tak długie były dni. Sierpień powoli kończył się.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Ależ te nowości muzyczne po godzinie 8 nam się łączą. Znowu folk, tylko w jeszcze bardziej nowoczesnym wydaniu, bo wtedy taki mieszany z elektroniką, teraz mieszany z rapem, z wulgaryzmami. O, może w tę stronę?
1: No, może w jakimś kierunku można pójść, moi drodzy. Właśnie w takim, jak proponuje nam Wasylkowski na liście aferowych nowości. Baba Siana!
0: Czyli wozu lżej.
1: A to się jeszcze okaże.

0: Czuję się Wiedźminem, to cytat z Walsylkowskiego właśnie sprzed chwili, z Baby z Siana, z tego utworu w sensie. Widzisz, tylko ja mam takie skojarzenia folku z Wiedźminem.
1: Jak folk, to Wiedźmin, moi drodzy. I tak tę kulturę zostawmy i w ogóle jej nie rozszerzajmy. Albo bardziej nie zawężajmy. O,
0: a może
1: z taką myślą. Może z taką.
0: W ten sposób.
1: To też jest jakiś pomysł. Baba z Siana to była lista aferowych nowości, moi drodzy, która za nami w tym momencie jeszcze Melody's Echo Chamber na naszej antenie, a już za chwilę kilka zajrzymy sobie, co dobrego w kulturze. Do teatru łazisz?
0: Łażę, zdarza się.
1: No, to będziesz wiedział, na co możesz sobie połaść.
0: Wdech i wydech.

0: No stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Początek października, zaraz nabór do afery, potem na groby, po choinkę i nowy rok. Cykl, koło, rzeka nigdy nie zawraca i takie tam. Słyszałeś o najstarszym micie mezopotamskim? No, ja też w sumie nie. A to są wydarzenia na dzisiejszy wieczór. Ja jestem Michalina Jonas.
0: Przynęta kulturalna.
2: Nadszedł już czas prezentacji kolejnej rezydencji artystycznej w Centrum Kultury Zamek. Tym razem zobaczyć możemy instalację Rzeka pakistańskiego artysty Kadira Hiatiala. Splotą się w niej dwa nurty, naszej poznańskiej Warty oraz rzeki Indus. I Hiatal zestawia je ze sobą i poszukuje podobieństw, w jaki sposób woda kształtuje krajobraz, podtrzymuje życie i przechowuje pamięć. Wystawę możesz zobaczyć od godziny 12 do 19 w laboratorium w Centrum Kultury Zamek. Gdyby z imienia Wisława Szymborska wyciąć litery i je poprzestawiać, mógłbyś posklejać na przykład bywała i szyła, czyli dokładnie to, co możesz wykonać podczas warsztatów Wyklejaj jak Szymborska. Korzystając z różnych materiałów, wycinków, zdjęć i haseł, skomponujesz autorskie kartki pocztowe metodą kolażową. A zainspirują cię do tego słynne wyklejanki noblistki, bo i ona wykorzystywała swoje prace jako karteczki własnego wyrobu, aby wysłać je znajomym. Start warsztatów o 17 w Bibliotece Raczyńskich.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: stoicie, czy nie stoicie w tych korkach, jak to jest w końcu?
1: No, jedni stoją, drudzy nie stoją. Można się wypowiedzieć w jedną i w drugą stronę a propos tego wszystkiego. 50-50 są szanse.
0: Wydaje mi się, że mogłem się narazić, bo jednak w tej chwili trochę stoi tego Poznania. Stoją również nie tylko w poznaniacy w autach, no ale również na tramwajach, w tramwajach właśnie, bo takie muszą omijać teatralkę. Od rana w centrum Poznania tworzą się właśnie duże korki tramwajowe. Wszystko przez rozpoczęty w weekend remont na moście teatralnym.
1: No widzisz, tramwajarze się nie spodziewali, że będzie remont. Pojechali wszyscy tak samo jak zawsze tą samą drogą. No i okazało się, że ups, tutaj korki. No tak naprawdę to prawdopodobnie wiedzieli.
0: Pewnie tak.
1: Tylko chyba ktoś tutaj źle tym wszystkim pozarządzał. Olbrzymi korek, moi drodzy, tramwajowy. Przy moście teatralnym na ulicy Fredry, na Roosevelta, no te tramwaje stoją, myślę, że tutaj aż od końcówki Cytadeli.
0: To prawda, trochę to na pewno tam jeszcze poczekacie. No ja bym się zastanawiał, czy czasami nie łatwiej już wysiąść i iść z buta, chociaż no jak nie masz przystanku, no to
1: no wtedy przegonisz ten tramwaj, na który miałeś wsiąść i sobie poczekasz 3 minutki na przystanku i będzie ten, który miał jechać godzinę wcześniej.
0: Hetmańska i Arciszewskiego również się korkuje przy rondzie Starołęka, no ale to chyba znacie te wszystkie punkty, prawda?
1: Lutyjska, Jaskowskiego, całe centrum Aleje Niepodległości, Królowej Jadwigi, rondo Kaponiera, rondo Śródka, rondo Rataje, rondo Starołęka, wszystko zakorkowane.
0: No ale można powiedzieć. Taką muzyką to da się chyba wytrzymać.
1: No tak, i można jeszcze zadzwonić 618750213 w sprawach drogowych albo mail aferanek@afera.com.pl. Zapraszamy do godziny 10:00.

0: Za chwilę trochę chemii na antenie, no to można słuchać i się uczyć, bo w konkursie będziemy pytać.
1: Tak, moi drodzy, więc jak coś zapamiętacie, to możecie potem powiedzieć i odpowiedzieć w naszym konkursie. Będziemy przypominać, co jest do wygrania.
0: No, do wygrania teraz? Jest laboratorium.
1: O, dobrze, to maksymalne, co wam powiemy w tym momencie. A propos chemii, to teraz w wybuchu kontrolowanym. A, 28 minut do 9.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Cześć, ja mam na imię Jagna i dziś do akcji wkraczają dwaj panowie z legendarnego Instytutu Badań Medycznych Rockefellera, John Howard Northrop oraz Wendell Stanley. To oni odpowiadają za preparację enzymów i białek wirusowych czystej postaci. Northrop był typem naukowca rtęci. Absolutnie nieskazitelna precyzja, niesamowity spokój i podejście, mniej gadania, więcej czystych kryształów. W 1930 roku Northrop nie tylko skrystalizował pepsynę, ale zastosował tak rygorystyczne testy fizykochemiczne, że nikt nie mógł podważyć jego wyników. Zaraz potem skrystalizował trypsynę i chemotrypsynę, kolejne enzymy trawienne. Pokazał czarno na białym, że enzymy to bezdyskusyjne białka. Northrop dowodził też coś niesamowitego, że enzymy powstają najpierw w formie nieaktywnej i dopiero w odpowiednim środowisku, na przykład kwasie żołądkowym, aktywują się do działania. Bez tego nasz żołądek strawiłby sam siebie. O ile Northrop zamknął temat enzymów, o tyle Wendell zadał sobie pytanie, a co z wirusami? W tamtych czasach nikt naprawdę nie wiedział, czym jest wirus. Mówiono na nie przesączalne czynniki zakaźne, coś tak małego, że przechodziło przez najgęstsze filtry. Wywoływało choroby, ale nikt nie potrafił tego zobaczyć ani dotknąć. Stanley wziął na warsztat wirusa mozaiki tytoniu, który dziesiątkował plantację tytoniu. W 1935 roku przefiltrował litry soku z zakaźnych roślin i wyizolował z nich czyste, lśniące kryształki. Te kryształki można było schować do słoiczka, postawić na półce i wyglądały jak zwykła martwa sól czy cukier. Ale gdy rozpuszczono je w wodzie i wcierano w zdrowy liść tytoniu, wirus budził się i błyskawicznie go zakażał. Stanley pokazał, że wirusy stoją na samej granicy między tym, co martwe, a tym, co żywe. Pokazał, że wirus w swojej podstawowej strukturze to po prostu białko i kwasy nukleinowe. Instytut Rockefellera stał się podnoszącą poprzeczkę stolicą światowej biochemii. W 1946 roku Szwedzka Akademia przyznała im Nobla. Cała dzisiejsza walka z wirusami oraz produkcja nowoczesnych szczepionek opierają się na odkryciu Stanleya, że wirusy to konkretne struktury białkowe, które można rozłożyć i zbadać. Metody krystalizacji opracowane przez Northropa otworzyły drzwi do badania struktury 3D białek za pomocą promieni X, co dzisiaj pozwala projektować celowane leki na raka czy choroby genetyczne. Wszystkie tabletki ułatwiające trawienie z pepsyną na przykład to bezpośrednie wykorzystanie czystych enzymów, które nauczyliśmy się pozyskiwać dzięki Northropowi.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
4: Autopromocja.
5: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play, English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
4: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16.30.
6: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21.00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
4: Autopromocja.

0: No i czego się dowiedziałeś?
1: Aha, dlaczego tu nie o to pytasz?
0: Dlaczego się dowiedziałeś?
1: Ja nie jestem od dowiadywania się.
0: O kwasach rybonukleinowych, o kwasach nukleinowych.
1: O enzymach coś tam się dowiedziałem, że to muszą się dopiero aktywnić w naszym żołądku.
0: Że enzym plus enzym to enzym, a minus enzym, enzym razy plus enzym to minus enzym.
1: To po polsku było teraz?
0: No.
1: Dwa minusy dają plus, są plusy dodatnie i są plusy ujemne.
0: A propos tych plusów dodatnich, moi drodzy, no to przypomnijmy. All Into Jazz to cykl koncertowy oczywiście w dwóch progach. W najbliższą niedzielę Laboratorium tam zagra. Zapraszamy bardzo serdecznie, bo to rzadko się zdarza, że na Laboratorium można się wybrać. 7148 to numer w treści afera, wasze imię i nazwisko. No i odpowiedź na pytania konkursowe.
1: Co najważniejszego pamiętacie z lekcji chemii? Niekoniecznie wybuchu kontrolowanego, ale po prostu wraz z uzasadnieniem takiej odpowiedzi możecie wysyłać do godziny 10 oczywiście. My pytamy z racji Światowego Dnia Nauczyciela.
0: No właśnie, złotówka i 23 grosze to koszt wiadomości. W Laboratorium to się wszystko połączy i do 10 wyślę. Yeah.

0: Być może spalę jedną z odpowiedzi, ale taką najważniejszą zasadą, regułą z chemii, którą pamiętam i którą pamiętać powinien każdy chemik młody, no to właśnie, pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody. No i ta zasada chroni przed wybuchem chociażby tej substancji, którą byśmy stworzyli, gdyby stało się na odwrót.
1: Tak, czyli... albo można zrobić wybuch kontrolowany, chociaż chyba w domu to się nie opłaca. U nas już był wybuch kontrolowany, moi drodzy, my przechodzimy na listę aferowych nowości i tutaj Janek Słowiński do nas przychodzi.
0: No właśnie, dość szkoły, dość studiów, my ciągle o tym, a tu wolny dzień proponuję.
1: No, mi to jest świetny pomysł, proszę bardzo.

0: A wiesz, jak ja zapamiętywałem tą regułę? Właśnie, że pamiętaj, chemiku młody, zawsze wlewaj kwas do wody?
1: W taki sposób, że to wierszyki łatwo się zapamiętuje.
0: Nie, właśnie nie, kompletnie mi to nic nie dawało. Próbowałem zapamiętać tak na logikę, ale na odwrót. Nie wiem, czy znasz tą zasadę.
1: Nie znam zasady na logikę, na odwrót. No, bardzo proszę wytłumaczyć.
0: No już ci mówię. Kiedy pijesz wodę,
1: aha,
0: a w żołądku masz kwas żołądkowy,
1: aha,
0: no to wlewasz wodę do kwasu,
1: aha,
0: żołądkowego.
1: Tak.
0: No i ja sobie myślę, dobra, to jak będę robił chemię, będę mieszał kwas z wodą, no to muszę zrobić na odwrót, wlać kwas do wody, niż jak piję wodę, bo wtedy wlewam wodę do kwasu. I jest coś takiego, jest efekt przekory właśnie w psychologii znany, jest to szeroko pojęta asocjacja przez kontrast i mnemotechniką się to nazywa, słuchaj. Ja bardzo wiele w trakcie nauki w swoim życiu właśnie zapamiętywałem jakiś reguł, że aha, tutaj jest na logikę, a tutaj w razie czego na odwrót.
1: Pan mądry nam się wylosował.
0: Tylko wiesz co?
1: Wow.
0: Nie zawsze pamiętam, czy to ma być na logikę, czy na odwrót.
1: No to trzeba sobie stworzyć pałac myśli w głowie i w tym pałacu myśli stworzyć pokój jeden i pokój numer dwa. W jednym pokoju zatrzymujesz rzeczy na logikę, a w drugim pokoju zatrzymujesz rzeczy na odwrót.
0: Do tego jakąś mapę myśli jeszcze by trzeba było.
1: Ale to już nie musisz w głowie, tylko możesz sobie na kartce rozrysować, że wchodzisz w prawo, to masz ten, wchodzisz w lewo, to masz ten. I się nie pogubisz wtedy.
0: Dziękuję ci bardzo za to. Szkoda, że już po mojej edukacji.
1: No cóż, wiesz co, masz jeszcze trochę przed sobą życia, więc miejmy nadzieję, że ci się przyda.

0: No i tak moglibyśmy się podzielić pół na pół, ale moi drodzy, serwis informacyjny przygotował tylko on jeden, Marcel Kujawa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: To się dzielimy czy nie dzielimy?
1: Nie, no to jest tylko mój serwis, ja go przeczytam i tak niech będzie.
0: To na 3 minuty przed 9.
1: Marcel Kujawa, zapraszam od rana gorąco na moście teatralnym w stronę Ronda Caponiera. Wszystko przez rozpoczęty remont odcinka Fredry, most teatralny. Wiele tramwajów zostało skierowanych objazdami przez ulicę Roosevelta. Na miejscu pracują już przedstawiciele MPK, którzy ręcznie sterują ruchem po to, by rozładować korki. Należy spodziewać się opóźnień w komunikacji.
2: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Radny Andrzej Prędkę domaga się zmian na torowisku na Królowej Jadwigi. Działacz postuluje wydzielenie znajdujących się tam torów. To z racji intensywności ruchu tramwajowego i postojów składów na niewydzielonym obszarze. Do tego tramwaje tam mijają samochody w bardzo bliskiej odległości, co powoduje ryzyko kolizji. Podobne rozwiązanie wprowadzono tymczasowo w lato w 2025 roku podczas remontu torowiska na Świętego Rocha. Postawiono wówczas słupki oddzielające, jednak nie zdecydowano się wprowadzić takiej metody na stałe. Póki co włodarze miasta nie odpowiedzieli jeszcze na interpretację radnego Prędkę.
2: Mecze, wyniki, emocje.
1: Enea Basket Poznań z pierwszą przegraną w sezonie. Ekipa z Frytla uległa spójni Stargard 94-99. Była to trzecia kolejka PZKosz pierwszej ligi. Poznańska drużyna świetnie zaczęła mecz, wygrywając pierwszą kwartę 31-17. W drugiej kwarcie było już remisowo. Po zejściu do szatni to spójnia prowadziła grę, a Basket cały czas starał się gonić. Wysiłek nie przyniósł jednak efektów.
3: Zaczęliśmy według planu, czyli agresywnie w obronie, napędzaliśmy atak, a że potem tego nie uszanowaliśmy, no to stało się, co się stało. Spójnia trochę nas dogoniła, potem nam już było ciężko rytm złapać.
1: Podsumował silny skrzydłowy Basketu Poznań Michał Samsonowicz. Obecnie poznańska drużyna zajmuje 5. miejsce w tabeli. Następny mecz w niedzielę w Łodzi z tamtejszym ŁKS-em. Aquanet promuje poznańską kranówkę. Spółka ruszyła z akcją Kranówka Poznańska. Ma ona pokazać, że woda z kranów w stolicy Wielkopolski jest napojem dobrym i bezpiecznym. Kranówka pojawia się też w menu restauracji w Poznaniu.
4: Jest wiele lokali gastronomicznych w Poznaniu, które serwuje darmową kranówkę, niezależnie od tego, czy my ruszamy z jakąś kampanią, czy też nie. Natomiast już na start mamy kilkanaścioro partnerów i wierzymy w to, że ta akcja będzie nabierała rozpędu.
1: Mówił rzecznik prasowy Aquanetu Przemysław Ciupka. Z okazji akcji spółka uruchomiła interaktywną mapę z lokalami, w których serwuje się darmową kranówkę z Poznania. Dla podkreślenia współpracy na karafkach z napojem bądź na serwetkach obecne będzie logo akcji Aquanetu. I to wszystko w tym serwisie na ostatni dziś. Ostatni zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 9 wybiła drugą kurę. Zapraszamy co godzinę podczas aferanku.

0: Złamałem się, kupiłem, a teraz jak ta akcja się rozszerzy i wejdzie jeszcze w tamto miejsce, w którym byłem, to pójdę, spojrzę panu w oczy i powiem, i widzi pan, czyja racja? Czyja racja teraz?
1: Słuchaj, ja ci przyznaję rację, chociaż niestety znając tą drugą stronę gastronomii, to wiem, że za dużo władzy kelnerzy nie mają, wiesz? Że czasami nawet mogą tą granówkę ci przynieść, a potem mogą przynieść papiery, w sensie kończące umowę czy coś tam. Nie, no nie żeby aż tak było źle, ale no czasami to od nie kelnerów zależy.
0: No to prawda, miejmy nadzieję, że będzie się to zmieniać. Moi drodzy, wracając do rzeczy ważnych, no to mamy poniedziałek, to 5 dzień października, do weekendu zostały nam 4 dni.
1: I to najważniejsza informacja. Igor, Faustyna, Apolinary to druga ważna informacja, czyli wasze imieniny.
0: Bartłomiej, Rajmund, Donat, Flavia, Tulia, Konstancjusz, Wiktoryn i Galla to również wasze imieniny. Wszystkiego dobrego życzymy. Światowy Dzień Nauczyciela, Światowy Dzień Mieszkalnictwa. Takie dwa święta w kalendarzu wpisane mamy.
1: No to nauczycielom najlepszego, oczywiście.
0: I mieszkaniom również, żeby tanie były.

0: to nie raz.
1: I to nie raz, ale ja tak spoglądam sobie do Głosu Wielkopolskiego teraz i widzę, że miała miejsce inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. To oznacza, że studenci zaczęli, to zaczęli bardzo dobrze, jeżeli cały most teatralny całego Roosevelta stoi, a oni w tych tramwajach prawdopodobnie ślęczą.
0: A to w tej chwili zaczęła się ta inauguracja?
1: Nie, no inauguracja to miała miejsce już, panie kolego, ale po inauguracji to się chodzi na uczelnię. Okay. Nie wiem, czy wiesz. Trzeba chodzić na zajęcia, na wykłady, na ćwiczenia, laboratoria, jakieś tam inne rzeczy się znajdują
2: tak
1: w tym wszystkim. No i przyjechali sobie do Poznania na studia. Niektórzy po raz pierwszy prawdopodobnie, na pierwszy rok studiów i teraz ślęczą w tym tramwaju i się zastanawiają, co my dobrego sobie zrobiliśmy.
0: Co my, ty tak cały czas będzie to wyglądać, wy tak żyjecie?
1: Tutaj w tym Poznaniu tak żyjecie. Można też spojrzeć na dworzec Poznań Główny i zadać sobie pytanie, wy tutaj tak żyjecie?
0: A właśnie. No to już od kilku lat chyba takie pytanie sobie zadajemy, jeśli chodzi o ten bochenek chleba. Nasz piękny, nie bochenek, przepraszam, no...
1: Chlebak.
0: Chlebak, no właśnie. Miejsce, w którym trzymamy chleb przecież. No, takie oto, co wiemy o Nowym Dworcu w Poznaniu, przedstawia właśnie w artykule Szymon Paź. To już wspominaliśmy 2 godziny temu, ale teraz chcielibyśmy rozwinąć właśnie ten temat. No, jak się okazało, dworzec, który był budowany ponad 14 lat temu, no to właśnie nie tylko dworzec, bo też centrum handlowe, dobrze wszystkim znane.
1: Tak się okazało teraz?
0: No nie, no wtedy się okazało, bo to tak w początkowych planach nie było. Nie miało być przynajmniej połączonego tego centrum handlowego. No i co, 14 lat ma właśnie dworzec główny w Poznaniu, a kilka lat później już zaczęli myśleć o jego przebudowie.
1: Tak, moi drodzy, bo 14 lat, budynek 14-letni.
0: To stary już.
1: A ja bym zburzył, ja bym postawił coś nowego, no pieniądze trzeba wydać.
0: To oczywiście.
1: Najlepiej tak na kolejne 14 lat. A tak serio, moi drodzy, no to koncepcji na ten moment nie mam. Na koncepcję poczekamy prawdopodobnie jeszcze około 2 lat na nowy dworzec Poznań Główny. No i teraz pytanie, czy ten nowy dworzec Poznań Główny powstanie w miejscu tego chlebaka, czy powstanie w miejscu starego dworca Poznań Główny, ale nie starego tego nowego starego, tylko starego starego dworca Poznań Główny. No i tak będziemy się tymi pomysłami prawdopodobnie przerzucać, no bo jedna strona mówi, że stary dworzec Poznań Główny to trzeba by wyburzyć i w sumie to już jesteśmy na etapie, w którym moglibyśmy to robić, a druga strona, czyli na przykład konserwator zabytków w Poznaniu, mówi, że tego dworca wyburzać nie można, bo jest to zabytek. No i tak się przerzucamy od kilku lat i prawdopodobnie kolejne kilka lat również będziemy się przerzucać.
0: Ale zabytek chyba też słabo zadbany może w ogóle, bo jak spoglądam na niektóre zdjęcia, jak on wyglądał przed laty, a teraz, no to jest tragedia jakaś po prostu. To tak odnowić na pewno by trzeba było, no skoro zabytek, a sercem w ogóle nowego Poznania Głównego ma być tak zwana płyta transferowa, która wyrośnie na południe od mostu dworcowego, ponad torami, na poziomie mostu. To przede wszystkim konstrukcja nad projektowanym układem torowym, która ma umożliwić funkcjonowanie dworca oraz zabudowy towarzyszącej, w tym komunikację, dostęp do mediów i obsługę zabudowy, tłumaczy Łukasz Oleński, rzecznik miejskiej pracowni urbanistycznej.
1: Tak, moi drodzy, i koncepcji może być kilka. Mogą być koncepcje budżetowe, mogą być koncepcje rozwinięte, mogą być koncepcje mało ingerujące w aktualny wygląd poznańskiego dworca głównego. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwija, no bo sam budynek nie jest jedynym problemem, ale również mamy duże problemy, jeżeli chodzi o przepustowość poznańskiego dworca głównego. Tych szlaków torowych, jak można by to nazwać, jest zdecydowanie za mało, no i przez to już przed Poznaniem pociągi na przykład czasami muszą czekać, żeby w ogóle do Poznania wjechać, albo żeby przez Poznań po prostu przejechać i jechać dalej.
0: Co prowadzi do coraz większych opóźnień, co może później tak, takie pytanie zostało też zadane. Obawiam się, że ostatecznie wygra wariant oszczędnościowy, komentuje Łukasz Wojdanowicz ze Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, które walczy o lepszy Poznań Główny od czasu budowy chlebaka właśnie. No i czy ta oszczędność w czymś pomoże, czy za kilkanaście lat znowu będzie trzeba od nowa wymyślać koncepcję?
1: Można zrobić trasę dobrze, Ale to chyba nie byłoby w naszym stylu.
0: A po troszku.
1: Tak myślę, tak myślę. To tyle o Poznaniu Głównym, moi drodzy. Wiem, że nie przekazaliśmy wam żadnych informacji, ale my również żadnych informacji nie mamy. No to możemy konceptualizować pewne koncepcje, które są konceptualizującymi się koncepcjami w tym momencie.
0: No i pośmiać się chociaż raz na jakiś czas.
1: To prawda. Poniedziałek to optymistycznie trzeba. Miejmy nadzieję, że w żadnych pociągach, pociągowych korkach nie stoicie.

0: Autopromocja.
1: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. W Poznaniu nie ma lepszego miejsca, żeby rozwijać zainteresowanie dźwiękiem. Nabieramy m.in. producentów studia nagrań i realizatorów studia emisyjnego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera. Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Siła działania sercem Poznania. Zagłosuj do 15 listopada i przyznaj nagrodę mieszkańców w konkursie Poznański Wolontariusz Roku. Wybierz spośród kandydatur zgłoszonych w pierwszym etapie konkursu. Wejdź na www.poznań.pl/wolontariusz/roku i oddaj swój głos. Doceni różnorodność w działaniu. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Poznania oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
0: Reklama.

0: Na 19 minut po godzinie 9 przychodzi do nas Szymon Norkowski. No i podobno już kończy z indie popem, przynajmniej na jakąś chwilę.
1: Tak, moi drodzy, bo wydaje swój najnowszy singiel. Ten singiel nazywa się, uwaga, CWG. Zastanawiamy się, co znaczy CWG.
0: Nie mam pojęcia. Parę skrótów w internecie znalazłem, ale raczej nic, co
1: ale
0: pasuje.
1: Ale jakiś taki twój wewnętrzny.
0: Czuję wolność gitara.
1: Coraz większe glany to propozycja od Darii Kamrowskiej, która realizuje naszą audycję. Jest to jakiś pomysł. Może się to wszystko okaże, moi drodzy. To lista nowości.

0: No to ja mam kolejną propozycję. Mhm. Ciągle wstaję głodny.
1: To ty w sensie czytasz coś teraz? Czy to jest
0: nie,
1: twoje
0: no, a
1: jakieś
0: propos
1: wyznanie?
0: CWG od
1: ciągle
0: Szymona
1: wstaję
0: Norkowskiego.
1: Głodny, proszę bardzo.
0: A ciągle wstaję głodny. To jest dobrze.
1: Chroniczne wybuchy głowy. O, jeszcze od Darii.
0: Tak, propozycja kolejna. Jeżeli macie swoje aferanek, @afera.com.pl. Co może znaczyć CWG? Tak nie słuchając tekstu, nie słuchając wytłumaczenia samego, które w kawałku mamy. Może macie jakąś swoją własną propozycję. Możecie też mieć propozycję, moi drodzy, chemiczną w naszym konkursie, ponieważ pytamy dzisiaj właśnie o wasze wspomnienia z lekcji chemii. A dlaczego? Bo mamy wejściówki na laboratorium, które to w dwóch progach już w najbliższą niedzielę zagra.
1: Z racji All Into Jazz to właśnie o godzinie 19. 7148 pod tą bramkę SMS-ową wysyłacie wiadomości o treści afera, podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, co najważniejszego z lekcji chemii pamiętacie, wraz z uzasadnieniem oczywiście.
0: Do godziny 10 czekamy na wasze odpowiedzi. Złotówka i 23 grosze to koszt takiego SMS-a. 7148. 7148 to jest numer SMS. Chemiczne wybuchy głowy?
1: Też można.
0: Tak, też można.
1: Dużo tych w końcu.
0: To CWG rozwinąć w ten sposób. Zapraszamy bardzo serdecznie. Do 10.

0: No ja przepraszam, że do tego wrócę, ale muszę. Afera@afera.com.pl. Tutaj wysyłacie swoje odpowiedzi. No i słuchaczka Maja do nas napisała, że tak przy poniedziałku i przy porannej pracy to centralny wydział głupoty.
1: Taka głupałka się odpala od razu? Od początku tygodnia?
0: No myślę, że jak ktoś idzie do pracy i swojej pracy na przykład nie lubi.
1: A, w ten sposób.
0: No to może to być centralny wydział głupoty.
1: Może być faktycznie.
0: Nie wiem, czy określiłbym tak nas jako centralny wydział głupoty, może centralny wydział geniuszu, bardziej w tym kierunku.
1: To aż pochlebiasz zaraz nam.
0: No tutaj. Tak, ale to ja, a nie wy. Aferanek@afera.com.pl. Na pochlebstwa również czekamy, moi drodzy, do godziny 10. A propos tego, że ciągle wstajemy głodni, no to już za chwilę zajrzymy sobie do English Breakfast razem z Jamesem Shanahanem. Zostańcie z nami.
1: To już niedługo.

0: That's Guiding Light. And as we guide our way into the week, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, look after yourself.
1: Autopromocja. Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu

0: Do piątku do godziny 12 możecie oddawać swoje głosy na aferzastą listę właśnie przebojów Radia Afera. Notowanie to już w piątek o godzinie 20 oczywiście. A propos, jedną z propozycji to Michał Sochacki i Użyj Mnie, najnowszy jego singiel.
1: Tak, moi drodzy, to ta lista nowości, to ten kawałek na liście nowości i to właśnie ten kawałek na aferzastą może zagościć. Spoglądamy sobie na notowanie, które było, no bo to przed chwilą 1761. O, Friends Forever od Septembi wygrali. Jak będzie w tym tygodniu, to od was zależy. Afera.com.pl/aferzasta. Zapraszamy.

0: Kamilu, jak często ci się zdarzało przed laty gdzieś tam w podstawówce o 22 przychodzić do rodziców i takie, no na jutro potrzebuję blok techniczny.
1: Mamo, potrzebuję krepę na jutro.
0: A4 i do tego...
2: Skąd ja ci wezmę krepę o 23?
0: A co to jest krepa w ogóle?
1: Nie wiesz, co to jest krepa? Nigdy nie miałeś do szkoły krepy przynieść?
0: Nie mam pojęcia.
1: Taka bibuła, tylko inna.
0: A no to bibuła, no to oczywiście.
1: No nie, no krepa to nie bibuła, krepa to bibuła, ale inna.
0: Tkanina jakaś,
1: nie znam,
0: widzę.
1: Nie znam definicji krepy. Ale tak, oczywiście zdarzały się takie momenty i to pewnie nie raz, nie dwa. Najlepiej było, jak trzeba było zielnik zrobić.
0: O.
1: I okazywało się, że ten zielnik jest na jutro.
0: Aha,
1: a kiedy się dowiedziałeś?
0: Schnąć.
1: Kiedy się dowiedziałeś, że ten zielnik masz do zrobienia?
0: Dzisiaj.
1: No to dzisiaj pani powiedziała.
0: Oczywiście, że tak. Tak było.
1: Albo
0: było...
1: wyhodować jakieś ziarenko, żeby wyrosło tam.
0: Rzeżuchę na przykład. Albo,
1: z tego ziarenka coś. Albo rzeżuchę.
0: A propos chemii, to były też takie, że kredkę się dawało tam i sól się zbierała. Na niej też było takie zadanie, też na to
1: uwielbiam
0: trzeba było...
1: zadanie typu kredkę się daje.
0: No, kredkę się daje, ja się nie znam na chemii. Słuchajcie, oprócz tego bibuła to częsty przypadek. To rzeczywiście trzeba było mieć szafę w bibule całą. Na wszelki wypadek może kasztany też się zbiera, słuchaj. I podobno takich kasztanów jest mało w Poznaniu. Mało można ich znaleźć, no bo właśnie do szkoły są potrzebne do robienia tych ludzików. No i słuchaj, gdzie one się znajdują? W internecie.
1: Pod kasztanowcami.
0: Nie, to też.
1: Się pomyliłem.
0: Właśnie zebrali wszystkie.
1: Wszystkie
0: sobie
1: wzięli.
0: Tak. I w necie sprzedają. Mm-hmm. Wyobraź sobie.
1: To ciekawe.
0: Kilo za 6 zł jakoś można kupić, także w jakiejś wyjątkowej sytuacji może rano gdzieś tam się można umówić. No,
1: to okazja. Jak kilogram kasztana za 6 zł, no chyba, że się chce zjeść tego kasztana, to nie wiem, czy takie by dały radę, szczerze mówiąc.
0: Jadalne są również.
1: No
0: również.
1: Ale w Polsce nie rosną.
0: No raczej nie, z tego co mi wiadomo. Również, no, kasztana też można użyć w celach kosmetycznych. Gdzieś tam mają też swoje zastosowanie, znajdują. No ale właśnie, biznes. Biznes przede wszystkim.
1: Tak, więc jeżeli macie dużo kasztanów, moi drodzy, ja nic nie mówię. Ja tylko pokazuję opcje.

0: A ty, Marcelu, o czym zapominałeś chwilę przed pójściem do szkoły? Mam na myśli chwilę przed pójściem się spać, może o bardziej.
1: Jak chodzisz się spać zamiast chodzisz spać, to dodatkowe dobre pytanie.
2: Nie, no tak klasycznie chyba czasami w bloku technicznego na plastykę.
0: To raz.
1: Zapomniałeś kiedyś, że zielnik trzeba zrobić?
2: Zielnik nie, nie, akurat o tym pamiętałem, wiesz?
1: A rzeżuchę posadzić?
2: To też pamiętałem, o rzeżuchę też pamiętałem, no.
1: Mamy tutaj prawdziwego ucznia.
2: Nie, ale blok mi się zdarzał zapominać farbek też czasami, takich rzeczy plastycznych głównie.
1: A mieliście to... kiedyś w szkole takie zadanie, że macie przynieść na przykład warzywa i robicie sałatkę?
2: No nie, oczywiście.
3: Ja nigdy takich zajęć
2: nie
3: miałem.
2: Nie.
1: O, to ja kiedyś miałem w podstawówce takie zadanie i nie zgadniecie, czego zapomniałem.
3: Warzyw?
1: Tak. I rano trzeba było jechać szybko do sklepu przed szkołą, żeby
3: ale
1: kupić warzywa.
3: Świeżutkie były.
1: Skąd ja ci o 23 warzywa wytrzasnę?
0: Świeżutkie były, tak jak teraz najświeższe informacje, bo to serwis informacyjny na 3 minuty przed godziną 7:10.
2: Marcel Kujawa, zapraszam. Co ze stałą bazą amerykańskich żołnierzy w Wielkopolsce? Medialne spekulacje oscylowały wokół Poznania, Powidza, Obornik, Wrocławia i Oleśnicy. Przedstawiciele resortu obrony wskazują, że Amerykanie mają przygotowane już dwie opcje. Nie zdradzono jednak, jakie to lokalizacje. Rozmowy na temat otwarcia bazy są na zaawansowanym etapie.
4: Prezydent Trump już któryś raz podkreśla, że jest bliski tej decyzji. W zeszłym tygodniu razem z ministrem Zelenskim byliśmy w Stanach Zjednoczonych. Kolejne rozmowy. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych też była na zachodzie Polski, oglądała potencjalne lokalizacje. Dzisiaj robimy wszystko, żeby ta decyzja zapadła jak najszybciej.
2: Mówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Decyzja o bazie zapadnie najprawdopodobniej pod koniec tego roku. Priorytetem ma być na razie doprowadzenie do wiążących decyzji politycznych, a potem dojdzie do kalkulacji kosztów otwarcia bazy.
5: Biznes, pieniądze, kariera.
2: Od weekendu ponownie działa program CPN. Dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, a cena oleju napędowego wynosi co najwyżej 7,88, co sprawia, że ceny paliw są wyższe niż zazwyczaj.
6: Źródłem problemu nie są oczywiście polskie podatki, tylko ropa po 100 dolarów, rekordowe marże na dieslu i w ostatnim czasie słaby złoty, gdzie za dolara płacimy już prawie 3,90. Dopóki to się nie zmieni, obniżka podatku będzie przesunięciem rachunku, a nie jego zmniejszeniem.
2: Mówił wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Niższe ceny w porównaniu z zeszłym tygodniem to efekt obniżki VAT-u z 23% na 8%, a także akcyzy, która wynosi unijne minimum. Program CPN, który te zmiany wprowadził, został sfinansowany z nałożonego podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. System kaucyjny w Polsce ma już rok. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje, że od wprowadzenia systemu Polacy zwrócili 5 miliardów butelek i puszek. Resort twierdzi, że logistycznie przedsięwzięcie też się sprawdziło. W kwestii awaryjności maszyn do zwrotu ministerstwo uważa, że jest to efekt przepełniania urządzeń, a nie ich wad. Czy możemy spodziewać się w przyszłości rozszerzenia systemu kaucji?
7: Jeżeli spodziewają się Państwo, że od 1 stycznia małpki zostaną objęte rzeczywiście systemem kaucyjnym, to jeszcze troszeczkę za wcześnie. My jesteśmy w tym momencie na etapie jeszcze wewnętrznych prac w resorcie nad wnioskiem o wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu. Ten rządowy proces legislacyjny wymaga konsultacji. To zajmie co najmniej kilka miesięcy. Nie mówiąc już o pracach parlamentarnych, potem podpisie prezydenckim.
2: Mówił w Aferanku rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski. Resort szykuje też ustawę o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Akt ma pokryć utracone przychody gminnych sortowni, które przestały oddawać zebrane butelki do firm recyklingowych z powodu systemu kaucyjnego.
5: Informacje z bułgarskiej.
2: I remisowy sparing Lecha Poznań. Kolejorz wykorzystał długą przerwę reprezentacyjną do tego, by utrzymać swoich zawodników w rytmie meczowym. Rywalem Lecha była drużyna z zaplecza Bundesligi Energii Cottbus. Mecz zakończył się wynikiem 2-2. Mistrz Polski dwukrotnie musiał odrabiać straty. Do siatki dla niebiesko-białych trafiali kolejno Janik Aniero i Leo Bengtsson. W składzie na mecz zabrakło Joao Moutinho i Alakhyara Sayed Manesha z powodu zdrowotnych. Ten drugi ma zmagać się z urazem mięśniowym. Dokładna długość absencji Irańczyka nie jest znana, natomiast szacuje się, że

0: A jesteś przekonany, że nie godzina siódma jednak?
1: Nie, raczej nie godzina siódma.
0: Raczej
1: dziesiąta już 0:02.
0: 0:02 właśnie. Bardzo szybko ten czas mija. Szczególnie na aferanku, szczególnie w takiej ekipie, no bo dzisiaj Daria Kamarowska, Marcel Kujawa, Kamil Strużyński i Mikołaj Pokorzyński. Piąty dzień października, poniedziałek, a imieniny obchodzi dzisiaj Igor, Faustyna, Apolinary, Bartłomiej, Rajmund, Donat, Flawia, Tulia, Konstancjusz, Wiktoryn i Galla. Najlepszego życzymy.
1: Światowy Dzień Mieszkalnictwa w kalendarzu mamy. Dodatkowo mamy Światowy Dzień Nauczyciela, moi drodzy. No i to połączenie konkursowo-nauczycielskie dało nam pytanie, co najlepiej pamiętacie z lekcji chemii. Odpowiedzi kilka do nas spłynęło, bardzo rozbudowanych, to warto dodać. Niestety możemy wybrać tylko jedną osobę, która na laboratorium się wybierze. Na lekcji chemii nauczyłam się, że wszystko może wejść w reakcję, ale nie z każdym warto. Pamiętam też w reakcji syntezy i analizy. Synteza łączy, analiza rozkłada, a ja po latach nadal nie wiem, czy bardziej jestem produktem syntezy, czy wynikiem analizy i że istnieją reakcje łańcuchowe. Jedna zła odpowiedź i leci cała lawina reakcji. Chemia się przydaje w życiu, czasem lepiej niż psycholog, tak napisała do nas Joanna. Joanno, wspaniała odpowiedź, wybierzesz się na koncert laboratorium. Wszystkie informacje i szczegóły w wiadomości zwrotnej SMS-owej.
0: Poetycko wręcz Joanna napisała, bym
1: bardzo
0: powiedział.
1: Bardzo poetycko.
0: A dodatkowo może kogoś zabrać ze sobą, o tym pamiętajmy. No cóż, przedstawiliśmy naszą ekipę, wszystkiego najlepszego życzyliśmy i nauczycielom, i z racji imienin, no to teraz najlepszego trzeba życzyć Brianowi Johnsonowi.
1: Tak, moi drodzy, bo zaglądamy na sam koniec, jak zawsze, do kartki z kalendarza. I to rok 1947. Wtedy właśnie Brian Johnson się urodził. A skąd znamy Briana Johnsona? Oczywiście, że z AC/DC.
0: No, jego charakterystyczny wokal niedługo będziemy mogli usłyszeć. To przecież właśnie AC/DC. Dzięki, do usłyszenia, siema.
1: Cześć.

0: Autopromocja.
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

pressure. I guess that's how we make up songs.

0: Autopromocja.
1: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie. Afera to miejsce dla ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
3: Poniedziałek, godzina 21. Now kick this one here for me and my
4: team. Afera!
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Reklama.
3: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów.

0: Prawo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brandshopu.
1: Reklama Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Interesuje nas nie tylko dźwięk. Zapraszamy m.in. content creatorów, grafików i montażystów, operatorów kamery czy kandydatów do działu technicznego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Siła działania sercem Poznania. Do 11 października zgłoś kandydatki i kandydatów do konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2026. Wejdź na www.poznań.pl/wolontariusz/roku i wypełnij formularz. Podaj dobro dalej. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Poznania oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja. Radio Afera. www.afera.com.pl.
1: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
0: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
2: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
0: Magazyn reporterów Radia Afera.
3: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
0: W każdy poniedziałek o 20. Japonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radio Afera. Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Początek października, zaraz nabór do afery, potem na groby, po choinkę i nowy rok. Cykl, koło, rzeka nigdy nie zawraca i takie tam. Słyszałeś o najstarszym micie mezopotamskim? No, ja też w sumie nie. A to są wydarzenia na dzisiejszy wieczór. Ja jestem Michalina Jonas.
0: Przynęta kulturalna.
2: Nadszedł już czas prezentacji kolejnej rezydencji artystycznej w Centrum Kultury Zamek. Tym razem zobaczyć możemy instalację Rzeka pakistańskiego artysty Kadira Hiatiala. Splotą się w niej dwa nurty, naszej poznańskiej Warty oraz rzeki Indus. Hiatal zostawia je ze sobą i poszukuje podobieństw, w jaki sposób woda kształtuje krajobraz, podtrzymuje życie i przechowuje pamięć. Wystawę możesz zobaczyć od godziny 12 do 19 w laboratorium w Centrum Kultury Zamek. Gdyby z imienia Wisława Szymborska wyciąć litery i je poprzestawiać, mógłbyś posklejać na przykład bywała i szyła, czyli dokładnie to, co możesz wykonać podczas warsztatów Wyklejaj jak Szymborska. Korzystając z różnych materiałów, wycinków, zdjęć i haseł, skomponujesz autorskie kartki pocztowe metodą kolażową. A zainspirują cię do tego słynne wyklejanki noblistki, bo i ona wykorzystywała swoje prace jako karteczki własnego wyrobu, aby wysłać je znajomym. Start warsztatów o 17 w Bibliotece Raczyńskich.

0: Autopromocja.
1: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. Poniedziałki o godzinie 20.

0: nasz kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
1: Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

świeci słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu.

Noc czekałeś, aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępnić.

Ja wiem, z czym rozmowy, czy tam trzep od rzęsnej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po cienku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

byle za bardzo nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych propsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Autopromocja. Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Putrenovation. Poniedziałek, 16:30.
1: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio

0: Autopromocja.
1: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
2: Poniedziałek, godzina 21.
3: W każdy wtorek o 20.
4: Kowboje na falach,
5: czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
3: Zapraszają
4: Bolo,
3: Lolo i Jolo.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Słuchasz.

0: Autopromocja.
1: Ej, chyba się przypala.
2: Jeszcze nie.
1: A ten dym?
2: To kwestia interpretacji. O jedzeniu. Mądrze, głupio i bez zadęcia. Gadka z mleczkiem. W każdy wtorek o 8:30.
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
3: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

więcej nie chcę miewać kompleksów. Wpadać w dziury głębokie jak piekło.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Siła działania sercem Poznania. Do 11.

0: /wolontariusz/roku i wypełnij formularz. Podaj dobro dalej. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Poznania oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
1: Dzień dobry, ulotki.
2: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
3: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

Eterze.

0: Jack, it might never happen.
1: Think it already has, Suggs.
0: I go!
2: Wybiła godzina 15, więc czas na...
3: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Za konsoletą realizatorską Hanna Kowalska oraz Mikołaj Pluciński, a za mikrofonem Nina Frąckowiak. Zaczniemy może od imienin, bo dzisiaj imieniny obchodzą Igor, Faustyna, Apolinary, Bartłomiej, Rajmund, Donat, Flawia, Tulia, Kontancjusz, Wiktoryn i Galla. Życzymy im wszystkiego najlepszego, a z nietypowych świąt mamy Światowy Dzień Nauczyciela oraz Światowy Dzień Mieszkalnictwa. W dzisiejszym programie oczywiście będzie konkurs, nowość muzyczna, także nie regulujcie odbiorników.
4: Proszę Państwa, ustawmy się. Nasz wesoły kolowód przetańczy teraz przez 80-sy, 90-sy i...

Jest 15.05, więc oczywiście przychodzimy do Was z dzisiejszym konkursem. A do wygrania jest podwójna wejściówka na koncert Metro. Żeby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS-a na numer 7148, napisać afera, podać Wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe. A koszt wysłania SMS-a to złoty 23. Koncert Metro odbędzie się w czwartek, 8 października w dwóch progach. A jakie jest dzisiejsze pytanie konkursowe? Słuchajcie, w związku oczywiście z Światowym Dzień Nauczyciela postanowiłam zadać Wam takie pytanie. Jaka była taka najlepsza sytuacja z nauczycielem, której doświadczyliście? Może być zabawna, może być tragiczna. Oczywiście bardziej chyba byśmy rzutowali tutaj na te zabawne historie, ale czekam na Wasze odpowiedzi do końca godziny 16.

0: Autopromocja.
1: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Poszukujemy m.in. prezenterów audycji popołudniowych i weekendowych, autorów serwisów informacyjnych oraz reporterów miejskich, muzycznych, kulturalnych i sportowych. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.
4: Hurtownia na 98.

Dzisiejszą nowością muzyczną jest utwór Schody Tytusa Gaming i jak myślę sobie o schodach, to myślę, że takich najbardziej kultowych schodów można doświadczyć oczywiście w Warszawie. Dzisiaj słyszałam też nawet o kołobrzeskich schodach przy Molo, ale myślę, że poznańskie ruchome, a raczej nieruchome schody i tak pozostają najbardziej ikoniczne. Także posłuchajmy dzisiejszej nowości muzycznej, czyli Schody.

0: Słuchajcie, zapraszam was za chwilę na przynętę kulturalną. I tutaj właśnie w studiu tak wrzała tutaj rozmowa i nasi cudowni realizatorzy pytali się mnie, jaka jest moja ulubiona ryba. Otóż moją ulubioną rybą jest ryba ananasowa. Ona dosłownie wygląda jak ananas, z takich ciekawostek, jak ktoś się interesuje zwierzętami. No i myślę, że takim ulubionym jednak gatunkiem ryby u nas tutaj w aferze jest jednak jesiotr, który nam ciągle tutaj gości w postaci pluszaka. No ale myślę, że i tak najlepszą przynętą właśnie na te wszystkie ryby i tak jest przynęta kulturalna, zwłaszcza właśnie w Radiu Afera.
1: Mój stary to fanatyk kultury.
2: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
3: Początek października, zaraz nabór do afery, potem na groby, po choinkę i nowy rok. Cykl. Koło, rzeka nigdy nie zawraca i takie tam. Słyszałeś o najstarszym micie mezopotamskim? No, ja też w sumie nie. A to są wydarzenia na dzisiejszy wieczór. Ja jestem Michalina Jonas.
1: Przynęta kulturalna.
3: Nadszedł już czas prezentacji kolejnej rezydencji artystycznej w Centrum Kultury Zamek. Tym razem zobaczyć możemy instalację Rzeka pakistańskiego artysty Kadira Hiatiala. Splotą się w niej dwa nurty, naszej poznańskiej Warty oraz rzeki Indus. Hiatal zostawia je ze sobą i poszukuje podobieństw, w jaki sposób woda kształtuje krajobraz, podtrzymuje życie i przechowuje pamięć. Wystawę możesz zobaczyć od godziny 12 do 19 w laboratorium w Centrum Kultury Zamek. Gdyby z imienia Wisława Szymborska wyciąć litery i je poprzestawiać, mógłbyś posklejać na przykład bywała i szyła, czyli dokładnie to, co możesz wykonać podczas warsztatów Wyklejaj jak Szymborska. Korzystając z różnych materiałów, wycinków, zdjęć i haseł, skomponujesz autorskie kartki pocztowe metodą kolażową. A zainspirują cię do tego słynne wyklejanki noblistki, bo i ona wykorzystywała swoje prace jako karteczki własnego wyrobu, aby wysłać je znajomym. Start warsztatów o 17 w Bibliotece Raczyńskich.
4: Radio Afera. Rok

No i co? Przychodzę do was z oczywiście kalendarium. I Edyta Górniak pytała się nas, czy znacie angielski, a ja się was zapytam, czy znacie historię, no bo 237 lat temu miała miejsce rewolucja francuska, dokładnie oczywiście w 1789. Odbył się Marsz Kobiet na Wersal, no i po tym marszu król Ludwik XV powrócił do Paryża i zaakceptował deklarację praw człowieka i obywatela oraz konstytucję, przepraszam za pomyłkę, a w 1909 uruchomiono port drzewny w Toruniu i to miało miejsce 117 lat temu. No i w 1983 Lech Wałęsa został ogłoszony laureatem pokojowej Nagrody Nobla i miało to miejsce 43 lata temu. Także to tyle, myślę, jeżeli chodzi o dzisiejszą historię. A jeżeli chodzi o kalendarium muzyczne, to była premiera albumu Maisie Star So Tonight, Dry Might See w 1993 i właśnie na drugim debiutanckim albumie Maisie ukazał się taki sztandarowy, myślę, utwór, czyli Fade Into You.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Czas na serwis komunikacyjny. Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj bardzo słonecznie, 20 stopni i tak mniej więcej ma się utrzymywać do środy w Poznaniu. W czwartek 19, piątek 13, sobota 15 i znowu 13 w niedzielę. Także w miarę jeszcze mamy dość słoneczny październik. Jeżeli chodzi za to o korki, są dość duże w kierunku Poznania i w samym centrum. Między innymi remont mostu teatralnego i trasy S5, a na teatralce tramwaje stały od rana w korkach. Duże korki tramwajowe były spowodowane rozpoczętym w weekend remoncie na moście teatralnym. Tramwaje skierowano objazdami przez rondo Kaponiera, co spowodowało, że na ulicy Roosevelta trafiło więcej linii niż zazwyczaj. Widzę jeszcze, że korek jest spory przy Świętym Marcinie, przy moście teatralnym, tak jak już wcześniej wspomniałam. Jeszcze tutaj mamy przy skwerze Wojciecha Cieślewicza i z tego, co jeszcze widzę, przy Alejach Marcinkowskich też panuje dość duże oblężenie.
0: Autopromocja.
2: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
0: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
3: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
0: Magazyn reporterów Radia Afera.
4: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
0: W każdy poniedziałek o 20.
5: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
0: Autopromocja. Hurtownia. Na 98,6.

0: przypominam o dzisiejszym konkursie, a do wygrania jest podwójna wejściówka na koncert Metro, który odbędzie się 8 października w dwóch progach. A żeby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS-a na numer 7148, napisać afera, podać wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. A koszt takiego SMS-a to złoty 23. Jeżeli chodzi o dzisiejsze pytanie konkursowe, to nawiązując do dzisiejszego Światowego Dnia Nauczyciela, pytam was o wasze najbardziej śmieszne, niespotykane, dziwne sytuacje z nauczycielami, z jakimi mieliście do czynienia. Także czekam jeszcze do godziny 16 na wasze tutaj odpowiedzi. I tak jak wspominam, koszt wysłania SMS-a to złoty 23.
1: Nie będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu, batę, pot i szybkie spojrzenia, znowu muszę zapomnieć, portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź sobie.

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam swe rany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam swe rany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: Ogrzewalnia na Krańcowej przechodzi w tryb zimowy, a lokal będzie otwarty od 16 do 8 rano następnego dnia. I kierownik ogrzewalni Grzegorz Galbierczyk mówi o tym, co można w ogrzewalni uzyskać.
1: Jest to miejsce interwencyjne, więc tutaj mogą przychodzić osoby w kryzysie bezdomności i przede wszystkim mogą uzyskać taką przestrzeń do tego, żeby w bezpiecznych miejscu spędzić noc. Otrzymują ciepły posiłek, ciepłą herbatę, pomoc pracownika socjalnego. Mamy też tutaj wsparcie przedmedyczne, wsparcie psychologiczne.
0: Na nowy sezon zimowy wyremontowane zostały prysznice, a stare były użytkowane przez 11 lat. Grzegorz Galbierczyk dalej mówi o procedurach przyjęcia potrzebującego.
1: To jest miejsce, które ma taką kubaturę, jaką ma. Tu jest 45 osób, więc jest niewiele miejsca, a wiele do wykonania, bo każda osoba, która przychodzi do ogrzewalni, przechodzi przez śluzę sanitarną, więc kąpie się, przebiera się w świeżą odzież, pierze swoją odzież.
0: Ogrzewalnia skierowana jest do osób bezdomnych, które nie mają gdzie się podziać w czasie zimnych nocy i tutaj mogą spędzić czas w cieple. Oprócz tego takie osoby mają możliwość wykąpania się czy wyprania swoich rzeczy, a na każdego czeka ciepły posiłek i napój. Ale Grzegorz Galbierczyk mówi również o niebezpiecznych trendach.
1: My zauważamy duży wzrost osób nowych, które przychodzą, więc jak to wygląda, nie mamy takich danych. Czy to jest tendencja jakaś wzrastająca gwałtownie, ale na pewno jest bardzo dużo osób młodych, nowych i pań.
0: Jedynym czynnikiem uniemożliwiającym wstęp do ogrzewalni jest bycie pod wpływem alkoholu, a osoby z powyżej 1 promilem nie są wpuszczane. Jeżeli chodzi o zbiórkę, o szczegółach zbiórki karytasowej mówi Maria Książkiewicz.
2: Najpotrzebniejsze rzeczy to są czapki, szaliki, rękawiczki, termosy na żywność. I właśnie taką zbiórkę prowadzimy. Można włączyć się w nią albo fizycznie, przekazując darowizny, i to można zrobić albo szukając takiej zbiórki w swojej parafii czy szkole, albo do nas, do centrali Caritas przy ulicy Rynek Wildecki 4A do 5 listopada.
0: Bowiem Caritas prowadzi zbiórkę na okres zimowy, a organizacja zbiera szaliki, czapki, kurtki, termosy na picie czy żywność, a wszystko to, by wspomóc bezdomnych w tym trudnym czasie.

Przechodzę do Was z kolejną nowością muzyczną, a jest to Daj Mi Panie przez wykonawcę Marszałek, a premiera albumu, która jest jednocześnie powrotem Marszałka w szeregi Karot Komando, zaplanowana jest na 2 października 2026, więc już miało to miejsce, a my przesłuchajmy jeszcze raz właśnie Daj Mi Panie przez Marszałka.

nasza audycja dobiega końca. Jeszcze dostałam tutaj info od słuchacza, że na trasie tramwajowej na Piątkowską jest wstrzymanie ruchu. Linie stamtąd jadą na Połabską. Nawet się tak zrymowało nieźle. Dziękuję za dzisiejszą audycję. Za konsoletami realizatorskimi siedzieli Hanna Kowalska oraz Mikołaj Pluciński, a prowadziłam, prowadziłam ja, Nina Frąckowiak, i do usłyszenia. Do oczywiście zwycięzcy dzisiejszego konkursu odezwiemy się SMS-em.

0: wife has told me that I should tell you the truth. And you're, but you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care. But I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect?
1: Wybiła godzina 15:57 już za moment i czas na serwis informacyjny.
2: Jacek Dobiański, zapraszam. Jak zmieni się arena? Ruszyły prace, których celem będzie opracowanie koncepcji przebudowy poznańskiej hali. Dzięki temu będą mogły wrócić tam wydarzenia sportowe i kulturalne. Pojemność obiektu będzie wynosiła od 3,5 do 4,5 tysiąca osób. Ale to nie jedyne zmiany, które czekają arenę.
3: Oczywiście z zewnątrz ta charakterystyczna bryła areny pozostanie niezmieniona. Inwestycja więc podniesie standard technologiczny, funkcjonalny czy też estetyczny areny. Ma także poprawić efektywność energetyczną, zapewnić zgodność obiektu z obowiązującymi przepisami i normami, zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz dostosować budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2: Mówiła rzeczniczka Poznańskich Inwestycji Miejskich Paulina Nowicka-Szefer. Opracowywane obecnie dokumenty będą podstawą pod uzyskanie dofinansowania oraz przeprowadzenie przetargu na przebudowę hali. Dobre informacje dla pasażerów korzystających z dworca autobusowego na Górczynie. Od dziś znowu czynny jest plac postojowy dla autobusów. Jak podaje Zarząd Transportu Miejskiego, odnowiony teren został oddany do użytku przed terminem. Nie oznacza to jednak końca prac. W czwartek rozpocznie się instalacja wiatr przystankowych. Do tego czasu będzie można czekać na autobus, korzystając z ławek.
4: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
2: Czy grupy w poznańskich przedszkolach będą mniejsze? Z taką inicjatywą w Poznań wyszli poznańscy działacze Partii Razem. Propozycja przewiduje zmniejszenie maksymalnej liczebności grup przedszkolnych z 25 do 18 dzieci. Jak wskazali działacze, takie rozwiązanie pomoże utrzymać funkcjonowanie placówek, którym grozi zamknięcie.
5: Taką mamy logikę samorządową i budżetów samorządowych, że po zamknięciu placówki, otwarcie takiej placówki na nowo jest drogą przez mękę i straszną batalią. Więc żeby oszczędzić i dzieciom obecnym problemów i przyszłym pokoleniom poznańskich przedszkolaków trudności, lepiej, żeby te placówki zachowano, myśląc o demografii w perspektywie dłuższej niż rok.
2: Mówił Łukasz Garczewski z Partii Razem. Zbiórka podpisów pod inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie już trwa. Jeśli zebranych zostanie co najmniej 300 podpisów, projektem uchwały zajmą się miejscy radni.
4: Tym żyje świat.
2: W Hiszpanii odbędą się wcześniejsze wybory parlamentarne. Premier Pedro Sanchez zarządził głosowanie na 29 listopada. Decyzja zapadła po tym, jak parlament odrzucił dwa rządowe dekrety, które przewidywały ograniczenia podwyżek czynszów, eksmisji oraz zwiększenie podatku od wynajmu mieszkań. Tłem ich wydania był kryzys mieszkaniowy, który doprowadził do masowych protestów w Hiszpanii. Obecnie krajem rządzi mniejszościowa koalicja socjalistów oraz lewicowego ugrupowania Sumar przy wsparciu baskijskich i katalońskich nacjonalistów. Sondaże wskazują na sukces potencjalnej koalicji Partii Ludowej z reprezentującą radykalną prawicę partią Vox. To wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
7: Mamy 16.
6: Studencki patrol na 98,6.
7: Wracamy po weekendowej przerwie i spoglądamy na poznańskie uczelnie, zobaczyć, co się takiego dzieje, a dzieje się sporo, przede wszystkim inauguracje roków akademickich na uczelniach. Oprócz tego o 16:10 porozmawiamy o wydarzeniu, jakim jest uroczyste odsłonięcie ławeczki profesora Zygmunta Zagórskiego i o tym wydarzeniu opowie profesor Stanisław Mikołajczak. O 17:10 natomiast, czy jest nadzieja na poprawę rynku mieszkań w Polsce i o tym z profesorem doktorem habilitowanym Waldemarem Budnerem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Realizator moderatorką naszej audycji jest Olga Grumowicz, a przed mikrofonem Michał Bagiński. Zostańcie z nami, gramy do 18:00.

0: które nie jest przypadkowe, ponieważ właśnie ten zespół robi tribut dla Metalliki i dlatego, że 40 lat temu miała miejsce premiera albumu Master of Puppets. I to pytanie konkursowe brzmi, jaki jest wasz ulubiony utwór z albumu Master of Puppets Metalliki i dlaczego? SMS-y wysyłajcie numer 7148, koszt to złoty 23.
1: Autopromocja.
2: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Interesuje nas nie tylko dźwięk. Zapraszamy m.in. content creatorów, grafików i montażystów, operatorów kamery czy kandydatów do działu technicznego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
4: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Mamy 16.10 i także już na łączach ze mną pan profesor doktor habilitowany Stanisław Mikołajczak i porozmawiamy trochę o wydarzeniu, które ma się odbyć już w najbliższy piątek. Dzień dobry.
1: Tak, witam serdecznie.
0: To panie profesorze, jakbyśmy właśnie takim słowem wstępu, zanim przejdziemy do postaci, jaką był pan profesor Zagórski, tak opowiedzieli, o czym właściwie jest wydarzenie, a wydarzenie brzmi: uroczyste odsłonięcie ławeczki profesora Zygmunta Zagórskiego.
1: Tak, no więc odsłonięcie ławeczki to jest naprawdę wydarzenie w życiu akademickim bardzo istotne i ważne. I nie jest ono tego typu naukowego jak palmy uniwersyteckie, które się wybitnym profesorom przyznaje, czy jak doktorat honoris causa. Jest to wyróżnienie, powiedziałbym, takie bardziej społeczne, bardziej towarzyskie, które uwzględnia zarówno dokonania naukowe i organizacyjne profesora, jak i także jego osobowość i jego znaczenie dla społeczności. W tym wypadku dla społeczności poznańskich polskich językoznawców, a zwłaszcza społeczności Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ta uroczystość jest zorganizowana z okazji stulecia urodzin profesora Zygmunta Zagórskiego. Profesor urodził się w 1926 roku i to aż wierzyć się nie chce, że to już tyle czasu od tego momentu upłynęło. W piątek będzie najpierw część naukowa, która jak zwykle towarzyszy takim uroczystościom, gdzie będą wygłaszane referaty, no teraz już głównie uczniów, sympatyków naukowych pana profesora Zagórskiego, a po południu będzie tak kluczowa uroczystość odsłonięcia ławeczki profesora Zygmunta Zagórskiego na dziedzińcu PTPN-u. To wyróżnienie ławeczką jest naprawdę wielkie i pokazuje, że profesor Zagórski wpisuje się w poczet takich osób jak Heliodor Święcicki, jeden z założycieli Uniwersytetu Poznańskiego, jak Ignacy Łukasiewicz, chemik, wynalazca w ogóle całego przyszłego przemysłu petrochemicznego, jak profesor Stanisław Kozierowski, wybitny badacz topografii i toponimi Polski, jak Michał Sobeski, który jest jednym z założycieli uniwersytetu, jak Józef Kostrzewski, wybitny archeolog. I do tego wielkiego, wybitnego grona zostaje wpisany profesor Zygmunt Zagórski.
0: Myślę, że... właśnie, przepraszam, że tak, ponieważ chciałbym tak słuchaczom powiedzieć, że myślę, że zgodzi się pan profesor z określeniem, że właśnie pan profesor Zagórski był no takim pewnym, jest, ma szczególne miejsce w pana sercu, ponieważ promował pana rozprawę doktorską.
1: Kogo promował?
0: Pana rozprawę doktorską. I był pan, tak, był jego doktorantem.
1: Tak, ja byłem nie tylko jego doktorantem, ja na początku byłem jego studentem i to tak się moje losy studenckie układały, że pierwsze dwa lata słuchałem wykładów profesora Zagórskiego, potem zdawałem u niego końcowy egzamin po dwóch latach. Na trzecim i połowie czwartego roku byłem z kolei na ćwiczeniach z historii języka. Od trzeciego roku do końca byłem w kole naukowym, najpierw w sekcji językoznawczej Koła Polonistów, a później w kole językoznawców naszego uniwersytetu. No i potem po zrobieniu magisterki u profesora Kuraszkiewicza zostałem doktorantem pana profesora Zagórskiego. A od 1968 roku z panem profesorem Zagórskim przebywałem, jeśli tak można powiedzieć, przez 40 lat w jednym pokoju w kolegium Nowum, bo tam się mieściła dawniej polonistyka. Także moje związki z profesorem są od pierwszego dnia studiów aż do końca. Wiele, wiele dziesiątków lat.
0: To jakby pan powiedział, pan profesor, jak ukształtowała postać pana profesora Zagórskiego, pana karierę akademicką i to, jak się ona potoczyła?
1: No, więc bardzo dużo profesorowi zawdzięczam, bo jako wykładowca, jako studenta, to profesor był bardzo wymagającym doktorem, bo wtedy był doktorem. Wykłady miał, powiedziałbym, dwa lata spędziłem, dość trudne w odbiorze, bo jak się przychodziło na studia polonistyczne, to po polski była literatura i gramatyka. A tutaj na jego wykładach w ogóle gramatyki, o gramatyce się nie mówiło, pojawia się system językowy. System języka, żadna gramatyka. Pojawiało się bardzo dużo nowych terminów. Profesor doktor Zagórski zawsze ten termin nowo pojawiający się objaśniał raz, a potem już go używał jako wyjaśniony. Ale to była bardzo trudna bariera do przejścia. Ale ja miałem zainteresowania językoznawcze i na trzecim roku zjawiłem się właśnie w kole językoznawców, młodych językoznawców pod patronatem pana profesora Zagórskiego. I on jakby kształtował pierwsze moje zainteresowania językoznawcze, już takie parabadawcze, i podsunął mi tematy referatów. I tak się zaczęło. Tak się po prostu zaczęło, że jak potem zrobiłem studia, skończyłem magisterium, to profesor Kuraszkiewicz, który nie zajmował się tu moją problematyką stylistyką lingwistyczną, przekazał mnie panu profesorowi Zagórskiemu, wtedy już docentowi, bo on właśnie wchodził w tę problematykę. I tak się zaczął mój już taki, powiedziałbym, bliższy kontakt z profesorem Zagórskim jako w relacji uczeń mistrz na tym poziomie już naukowym.
0: A jakby tak pan jak mówiłem, profesor, tak przepraszam, się wtrącę, natomiast właśnie z tego długiej panu współpracy, jakby jakieś takie anegdoty mógł pan profesor przytoczyć, które by oddały właśnie osobę profesora Zagórskiego?
1: Profesor Zagórski miał taką opinię człowieka zdystansowanego, bardzo poważnego, który traktował współkolegów młodszych z pewnym dystansem. Jego cechą charakterystyczną było na przykład to, że zawsze zwracał się tytułem: panie magistrze, panie doktorze, i to trwało zawsze. No i właściwie tak moi koledzy mówili, jak ty z tym Zagórskim wytrzymujesz, bo on miał taką opinię dosyć surowego człowieka, a ja miałem z nim doskonałe stosunki. Siedzieliśmy w tym pokoju przez te 40 lat, ani razuśmy się nie przemówili, jak to się mówi, a z takich anegdot to mogę powiedzieć, że mieliśmy taki stolik między dwoma fotelikami, na którym leżała serwetka, również kwadratowa jak ten stolik, i na środku dzbanek. I tak się wytworzyła między nami taka gra po pewnym czasie, ale co po wielu latach, że ja byłem za asymetrią i tę serwetkę przekładałem w skos i asymetrycznie, a profesor zawsze symetrycznie, równolegle do brzegów stołu. I po pewnym czasie było wiadomo, kto był ostatni. Jak sylwetka była ułożona symetrycznie, to był profesor. Jak ja była asymetrycznie, to byłem ja. Trwało to wiele lat, nigdyśmy na ten temat nie rozmawiali, ale oczywiście doskonale wiedzieliśmy, że robimy coś takiego, nie wiem jak to nazwać, swojego, które nikomu nie przeszkadzało. Z profesorem jeździłem także na badania gwarowe, bo uczył, profesor prowadził najpierw badania dialektologiczne, tradycyjne, a później te nowoczesne, socjolingwistyczne na ziemiach odzyskanych. I on młodego swojego ucznia prosił o to, żeby prowadził badania terenowe, i w ramach takiego uczenia zabierał mnie na swoje badania i pokazywał mi, jak wyszukiwać informatorów, jak z nimi rozmawiać, jak to zapisywać, zwłaszcza te formy gwarowe trzeba było zapisywać. I to były zupełnie inne wyjazdy, bo wyjeżdżało się pociągiem, jechaliśmy w dwójkę, najpierw pociągiem, potem wspólna rozmowa. I obserwowałem wtedy zupełnie innego profesora Zagórskiego, który był bardzo ciepłym rozmówcą. Był zachowany dystans, ale to był bardzo ciepły rozmówca, który bardzo lubił słuchać dowcipów i bardzo, bardzo dobrze na nie reagował. Ale najbardziej mnie, że tak poruszał jego stosunek do chłopów, z którymi prowadził rozmowy. To był rzeczywiście bardzo taki z wielkim szacunkiem, z wielką sympatią prowadzone rozmowy. Także w takich sytuacjach, kiedy ten informator, bo tak to nazywaliśmy tych ludzi, nie wykazywał się odpowiednią inteligencją i profesor nigdy nie dawał znać, że mu to się nie podoba. Prowadził jeszcze zawsze po takich nieudanych pierwszych momentach. Przechodził jeszcze chwilę trochę i potem dziękował i rezygnowaliśmy. Także to było ten szacunek do tych ludzi był naprawdę szczery. I jak ja potem po wielu latach byłem w tych samych miejscach, gdzie przedtem był profesor Zagórski, to zawsze wspominali go jako takiego ciepłego, starszego pana, który wypytywał ich o bardzo dziwne rzeczy.
0: I jedną tym bardzo takim pozytywnym akcentem bardzo panu profesorowi dziękuję, że znalazł pan czas, żeby opowiedzieć.
1: Ale jeszcze bym chciał wam powiedzieć jedną, jeżeli można, jedną krótką historię taką dialektologiczną.
0: Tak, słuchamy.
1: Bola bardzo zabawna. Profesor Zagórski pytał o ćmę. Zasada była taka, że nie wolno było tej nazwy wymienić, bo trzeba było usłyszeć, jak ona brzmi w formie gwarowej. Więc mówił, co to jest za taki owad, który wieczorem lata i wpada do pokoju. Pani mówi, taka starsza, 90-letnia, mało inteligentna pani mówi, a tak, panie, wiem, to jest bociun. Nie, bociun chodzi po łące jeżaby, a to jest takie wieczorem, wlata do kuchni, jak jest światło, to tak lata koło lampy, takie małe. A tak, panie, wiem, to jest bociun. I potem jeszcze jej jeszcze raz coś podpowiadał, a ta pani ciągle mówiła, że to jest bociun. I profesor jeszcze zadał jej parę innych pytań, podziękował i wyszedł. To po prostu oddaje charakter tego człowieka, który miał szacunek do ludzi, którzy poświęcali mu swój czas i on to bardzo doceniał.
0: I tym akcentem bardzo panu profesorowi dziękuję, że znalazł pan czas, żeby przedstawić nam osobę, jaką był profesor Zygmunt Zagórski. I jeszcze przypominamy, że w najbliższy piątek o godzinie 15.30 startuje uroczystość i związana z nim wykład. Uroczyste odsłonięcie ławeczki profesora Zygmunta Zagórskiego. Jeszcze raz, panie profesorze, bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję. O 9.00 jest w kolegium Majus sesja naukowa.
0: Dziękujemy.

A teraz informacja w szczególności dla studentów i studentek Politechniki Poznańskiej, ponieważ już w najbliższą środę odbędzie się oficjalna inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Przy okazji mogę już tak delikatnie wam zaspoilerować, że na studenckim patrolu w ten sam dzień, czyli w środę, odbędzie się rozmowa z jego magnificencją, rektorem Politechniki Poznańskiej, Teofilem Jesionowskim, ale to tak na marginesie, tak jak mówię, jeżeli jesteście zainteresowani, gdzie się odbędzie to wydarzenie i o której godzinie, odsyłam wam na stronę put.poznań.pl.

0: voicemail with the playback.
1: Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone.
2: I jak co tydzień o 16.30 posłuchamy na temat coś, co przygotowało nam koło naukowe Put Renovation i no cóż, posłuchajmy.
3: Uwaga, uwaga, audycja archiwalna.
4: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16.30.
5: Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku Odrestaurowanych. Ja jestem Adam, razem ze mną w studiu dzisiaj po raz kolejny jest...
6: Alicja Maćkowiak.
5: Alicjo, byłaś ze mną w zeszłym tygodniu pochwalić się twoim działaniem w kole naukowym, twoim przejęciem roli jako koordynator marketingu, ale dzisiaj myślę, że na razie sobie z tematami z koła naukowego damy spokój, ponieważ... masz dosyć ciekawy temat prywatnie do przekazania, a mianowicie samochód, którym jeździsz, który myślę, że na uczelnianym parkingu wyróżnia się dosyć solidnie, więc powiedz mi trochę więcej na jego temat.
6: No to opowiem dzisiaj o samochodzie, który całkowicie zmienił moje życie. Dał mi pasję do motoryzacji, głównie japońskiej, i to nie jest tylko hobby, tylko coś, co stało się moim głównym motorem napędowym w życiu, celem i kierunkiem. Ten samochód to Honda Prelude z roku 1998 z silnikiem 2.2 VTi, konkretnie H22A5. Towarzyszy mi od dawna, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest spora część mnie. Studiuję mechanikę i budowę pojazdów. Podejmując ten wybór, chciałam, żeby to, co kocham, stało się moją przyszłością. No to zacznijmy od początku. Za dzieciaka oglądałam co najmniej raz w tygodniu Auta. Znam większość dialogów na pamięć.
5: Tutaj akurat podzielam twoją pasję do tego filmu. Od tego też się zaczęło.
6: Tak, pamiętam lekko przez mgłę, ponieważ byłam małym dzieckiem, jak kibicowałam Kubicy i Alonso w Formule 1. W podstawówce i gimnazjum samochody poszły gdzieś tam na bok, ale w liceum nadrobiłam temat przez Drive to Survive na Netflixie i wspólnym oglądaniem Initial D z przyjaciółmi. Równocześnie też ważnym czynnikiem zapalnym dla tej zajawki był ktoś, kto wkręcił mnie w cały ten świat i zaraził pasją oraz okazał się ogromnym wsparciem. Mój wujek. Na początku, jeżdżąc do wujka, widziałam, jak stoi u niego srebrna Honda. Nie miałam pojęcia, co to za model, po prostu mi się podobała wizualnie. Wujek z takimi iskrami w oczach o niej mówił, że bardzo mnie to zainteresowało. Kiedy mnie przewiózł, nie wiedziałam, że taki oldschoolowy samochód jest w stanie tak żwawo jechać. No, trochę się śmiałam, kiedy dał na drugim i trzecim biegu do odciny, mówiąc mi o VTeku. Nie czułam tego wcale. No i tak minęło parę lat. Zrobiłam w międzyczasie prawko, ogarnęłam, co to za model, bo wtedy samochody grały dla mnie dużą rolę. No i była to właśnie Honda Prelude piątej generacji. Wujek niestety musiał się pozbyć auta, bo było bardzo sporo stresu i koniec końców trafiła w ręce mojego taty i w konsekwencji też moje. No, zaczęło się jeżdżenie na zloty. W okolicy stałam się troszkę rozpoznawalna. No i może opowiem trochę o modyfikacjach. Zacznijmy od serduszka, czyli silnika. Przeszedł on remont i odbudowę, tulejowanie, są nowe tłoki doprężające firmy Nippon, usunięto wałki balansowe i zostało odleżone koło zamachowe, zamontowano przepustnicę Skunk 2 o średnicy 70 mm i dolot powietrza ze stali nierdzewnej spawany na zamówienie. W sumie ciężko go nie zauważyć. Na końcu się znajduje filtr stożkowy, odizolowany od wilgoci specjalną siateczką. Została dodana też chłodnica oleju, której oryginalnie nie było, co przy tak obciążonym sporym silniku naprawdę mnie zaskoczyło. No, do tego doszła nowa, wydajniejsza chłodnica wody F-MIG. Kolektor wydechowy pochodzi z Accorda Type R. Ssący został rozwiercony, wałki rozrządu również z Type R, czyli z silników H22-8, A7. Sprzęgło Kevralo...
5: Kevlarowe.
6: Kevlarowe.
5: Tego w sumie nawet nie musimy wycinać. No, nikt nie będzie słychać.
6: A wydech, no to jest cudowne japońskie Tanabe medalion, titanium z silencerem, który można wyjąć.
5: I wybacz, że ci tutaj przerwa, Alicja, ale czas nam się niestety bardzo szybko kończy. Myślę, że o tym samochodzie mogłabyś mówić naprawdę długo, dlatego właśnie rozbijemy sobie to na dwa odcinki. Kontynuacja będzie w przyszłym tygodniu dla osób zainteresowanych. A zainteresowanych będzie na pewno mnóstwo, no bo tak jak powiedziałem, ten samochód wyróżnia się na parkingu studenckim za każdym razem, kiedy się na nim pojawia i odwracają się na nim ludzie nawet, którzy kompletnie nie mają pojęcia o motoryzacji, a ci, którzy się nią interesują, myślę, że będą chcieli posłuchać jeszcze więcej. Dziękuję ci bardzo za podzielenie się w sumie tak ważną historią ze swojego życia, bo ja wiem osobiście, że samochód może być naprawdę bardzo ważną częścią i w rodzinie, i w życiu. No i w przyszłym tygodniu będziemy kontynuować. Wszystkim dziękuję za wysłuchanie odcinka i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
6: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
4: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
3: Autopromocja.
0: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
7: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Put Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
3: Reklama. Radio Afera.

Już w najbliższą sobotę 10 października o godzinie 18 odbędzie się koncert inaugurujący sezon artystyczno-akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jest to wydarzenie, na który jest wstęp wolny, także jeżeli szukacie planu na weekend i zastanawiacie się po prostu, co zrobić i posłuchać przy okazji muzyki, no to odsyłam was na stronę up.poznań.pl. Tam znajdziecie więcej informacji oraz opis, kto wystąpi.

Przypominam o konkursie na jedną wejściówkę podwójną na koncert Scream INC w klubie Dwa Progi 10 października, czyli w najbliższą sobotę. A żeby wygrać, wyślijcie SMS o treści afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, jaki jest wasz ulubiony utwór z albumu Master of Puppets Metallica i dlaczego. SMS-y ślijcie numer 7148, koszt to złoty 23 zł.

0: Radio.
1: Wy już w 6 października, czyli jutro, odbędzie się wykład otwarty profesora Florisa Rutjesa z Red Boat University w Nijmegen. I ten wykład jest szczególnie dla pasjonatów chemii, ponieważ nazywa się Click Chemistry Fast Reactions for Chemical and Biomedical Applications. I tak jak wspomniałem, odbędzie się on jutro o godzinie 15. Wstęp jest wolny, a wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę amu.edu.pl. Tam znajdziecie więcej informacji.

I również jutro odbędzie się wykład otwarty, tym razem na Politechnice Poznańskiej o godzinie 9.30. Profesor Long z University of Technology Sydney wygłosi temat, wykład otwarty na temat From Embedded Electronics to Advanced Water Technologies i o tym, co profesor ma do zaoferowania, o tym również, o czym będzie ten wykład, znajdziecie te informacje na stronie put.poznań.pl. Jeszcze raz powtórzę, wykład odbędzie się jutro o godzinie 9.30.

0: Jacku, mam do Ciebie pytanie, jak rozpocząłeś nowy rok akademicki? Czy układać się pomyślnie, plan zajęć i tak dalej?
1: Mówiąc szczerze, to tak szczerze, to ten plan nie do końca mi odpowiada, ale jak widać mam na tyle czasu, że mogę tu... Na całe szczęście akurat mam na tyle czasu, że mogę akurat raz, że czytać serwisy, a dwa, przygotować materiały do nich.
0: No właśnie, bardzo ci dziękujemy za twoją obecność, bo możesz poprowadzić serwisy i cieszymy się, że tak ci się układa plan, a właśnie prawie wybija 16:57, czas na serwis informacyjny.
1: Jacek Dobiański, zapraszam. Iwona Chrzanowska, jedna z liderek protestu przeciwko likwidacji osiedla maltańskiego, wyprowadza się. Marek Bartoszewski ze Stowarzyszenia Maltański Nasz Dom powiedział w rozmowie z Radiem Poznań, że Chrzanowska miała go poinformować, że mu w umowie ze stroną kościelną znalazł się zapis, który zobowiązywał liderkę protestu do pozytywnego wypowiadania się o warunkach wyprowadzki. Pełnomocnik archidiecezji i dewelopera Jacek Masiota zaprzeczył jednak, że takie zapisy znalazły się w umowie. Chrzanowska na ten moment nie chce komentować decyzji, a o szczegółach poinformuje w środę podczas konferencji prasowej.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Nielegalnie ustawione pojemniki na odzież znikają z Poznania. ZDM poinformował, że od 2024 roku z pasa drogowego usuniętych zostało już blisko 100 kontenerów. Takie działania to jednak ostateczność. Drogowcy podają, że właściciele pojemników ustawionych bez zezwolenia otrzymują wezwania do ich usunięcia. ZDM zabiera je następnie do magazynu. Właściciele mogą je odebrać pod warunkiem zapłacenia kary. Jak podaje instytucja, ustawione na terenach zieleni pojemniki szpecą okolice, a w ich sąsiedztwie leżą odpady, w tym odzież.
2: Sportowcy z Politechniki Poznańskiej.
1: Koszykarki Enea AZS Politechniki Poznań udanie rozpoczęły sezon w Basket Lidze Kobiet. W niedzielę zespół ze stolicy Wielkopolski pokonał po emocjonującym starciu Wisłę Kraków 71-69. Przypomnijmy, to było starcie drugiej kolejki ligi. W poprzedniej poznanianki pauzowały, natomiast ekipa z Krakowa przegrała mecz ze Ślęzą Wrocław.
3: W pierwszym meczu grała osłabiona i myślę, że spotkały się dziewczyny z podobną presją, jaką my dzisiaj, bo z jednej strony fajnie, że zaczynamy u siebie, pełna sala ludzi, także wielkie podziękowania, ale z drugiej strony to jest trochę ciśnienie, trochę presji.
1: Tak niedzielny mecz skomentował trener AZS Politechniki Wojciech Szawarski. Następne starcie już w tę środę. Politechnika zmierzy się na wyjeździe z Artego Bydgoszcz. W niektórych poznańskich lokalach gastronomicznych woda z kranu będzie serwowana bezpłatnie. To inicjatywa Aquanetu i poznańskich restauracji, której celem jest promocja oferowania kranówki za darmo.
4: Mam już przygotowaną stronę internetową z pewną mapą interaktywną, która będzie zbierała te lokalizacje, które w Poznaniu darmową kranówkę serwują, które chcą dołączyć do tej akcji. Jeżeli dołączą, to będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych w Poznaniu i w aglomeracji poznańskiej zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska.
1: Mówił rzecznik prasowy Aquanetu Przemysław Czubka. Na ten moment do akcji przyłączyło się kilkanaście lokali, ale ta lista może się jeszcze poszerzyć. Zarządcy poznańskich wodociągów przekonują, że kranówka jest bezpieczna, czego dowodem są jej regularne badania. To wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam już za niecałą godzinę.
5: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
0: Mamy 17.
6: Studencki patrol.
0: Wybiła następna godzina patrolu, a dziś za niecałe 10 minut ważny temat, ponieważ o tym, czy jest nadzieja na poprawę rynku mieszkań w Polsce, porozmawiam z profesorem, doktorem habilitowanym Waldemarem Budnerem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. No cóż, miejmy nadzieję, że uda się ten promyczek nadziei znaleźć, choć wiadomo, że może być ciężko. Za konsoletą realizatorską Olga Grumowicz, przed mikrofonem Michał Bagiński. Zostańcie z nami, gramy do 18:00.

0: I przypominam, dla wszystkich, którzy już słuchają nas od godziny i dla tych, którzy dołączyli, mówię i ogłaszam, że trwa właśnie do 18 konkurs na jedną wyjściówkę podwójną na koncert Scream INC w klubie 2 Progi i ten koncert odbędzie się 10 października, czyli już w najbliższą sobotę. A żeby wygrać, wyślijcie SMS-a o treści afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, które nie jest przypadkowe, ponieważ 40 lat temu miała miejsce premiera albumu Master of Puppets Metallica. A pytanie brzmi, jaki jest wasz ulubiony utwór z albumu Master of Puppets Metallica i dlaczego? SMS-y wysyłajcie numer 7148, koszt to złoty 23.
1: Autopromocja.
2: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Czy jest nadzieja na poprawę rynku mieszkań w Polsce? I to pytanie zadam panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Waldemarowi Budner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Panie profesorze, no to pytanie, czy jest nadzieja na poprawę rynku mieszkań, to może zostawimy na koniec, bo jest dosyć ciężko tak w jednym zdaniu o tym powiedzieć. Natomiast może zacznijmy od innej strony i co tak naprawdę wpływa na ceny mieszkań? Czy możemy je usprawiedliwić, czy jest to bardziej po stronie deweloperów, którzy podnoszą te ceny sztucznie, czy jednak możemy jakoś usprawiedliwić te ceny?
1: No tak, pytanie można powiedzieć jest fundamentalne, ale tak naprawdę to proszę zwrócić uwagę, że cena jest kształtowana tradycyjnie przez dwa główne czynniki, mianowicie popyt i podaż. Jeżeli popyt jest duży, a podaż mała, no to wiemy, że cena jest wysoka.

0: obecnie ta sytuacja w Polsce jest nieco inna. Mianowicie rynek mieszkaniowy w Polsce ogólnie rzecz biorąc, no można powiedzieć, wyhamowuje, jeśli chodzi o wzrost cen, ale oczywiście bez jakichś tam drastycznych spadków. Chciałem zauważyć, że po bardzo silnych wzrostach, które miały miejsce w czasie pandemii, tak, czyli rok 2021, drugi, trzeci, nawet jeszcze czwarty, ten popyt bardzo osłabł. Z czego to wynika? Wynika to też w znacznej mierze z tego, że kredyt, albo inaczej pieniądz, stał się mniej dostępny, stał się droższy. Kredyt jest już, ceny kredytów, dostępność kredytów jest trudniejsza, bo kredyty są droższe. I to w znacznej mierze spowodowało, że ten popyt zdecydowanie spadł. Natomiast podaż nowych mieszkań pozostaje stosunkowo duża, czyli ta oferta mieszkaniowa, którą prezentują deweloperzy, jest dość obfita.
1: No właśnie, czyli podaż jest, natomiast przez ceny, tak, jeżeli dobrze zrozumiałem, te...
0: No tak, czyli te ceny są nadal wysokie i chodzi tutaj w gruncie rzeczy o tą dostępność, prawda? Czyli czy mieszkania są dostępne cenowo, tak można by zapytać.
1: A właśnie ta cena, czy możemy tą cenę, oczywiście no jest to pewnie zależne od deweloperów, od cen gruntu i materiałów, natomiast czy oprócz tego, że te kredyty są drogie, czy na te ceny można zadziałać politycznie, na przykład chociażby no dosyć temat, który się przejawiał na przykład rok temu odnośnie podatku od trzech i więcej mieszkań, czy to mogłoby wpłynąć na spadek cen mieszkań?
0: No, oczywiście, że tutaj od tego nie uciekniemy. Polityka ma wpływ na gospodarkę, jak najbardziej. I tego przejawem tego były te niskie kredyty, programy 0% i one to w znacznej mierze nakręcały popyt. A deweloperzy, którzy widzieli, że jest bardzo wysoki popyt, no to podnosili cenę. No to są te normalna gra rynkowa pomiędzy konsumentami a producentami, tak? Czyli producenci to są deweloperzy, a konsumenci to my, którzy chcemy nabyć te mieszkania. I tutaj w gruncie rzeczy analogicznie można powiedzieć to, co pan redaktor przytoczył, kwestię opodatkowania. No jeżeli będziemy mieli opodatkowane tam drugie, trzecie i kolejne mieszkanie jeszcze by jakimś podatkiem progresywnym, no to wiadomo, że to trochę osłabi popyt, ale ja myślę, że to nie ma sytuacji bez wyjścia. Ludzie kombinują, Polacy to robią bardzo sprytnie, więc pewnie i z tego mogliby jakieś wyjście, jakąś furtkę znaleźć.
1: No właśnie, odnośnie tego kombinowania to idealnie nam się przechodzi w następne pytanie, no bo czy tak. W takim razie jesteśmy w stanie walczyć z tymi patologiami na rynku mieszkań, jak na przykład no, tak zwane mikroapartamenty, czy mamy jedno duże mieszkanie, które jest dzielone na 6 malutkich pokoi i tutaj pojawia się takie pytanie, jak z tym walczyć?
0: Można jedynie walczyć z tym administracyjnie, tak? Czyli różnego rodzaju regulacjami, które należy wprowadzić na rynku, jeżeli tak władza, tak? Czyli centralna zasadniczo, bo tego raczej nie można realizować na poziomie lokalnym czy regionalnym, czyli to musiało być jakieś regulacje ogólnopolskie. Wtedy tego typu, no, jeżeli uznać to za patologię, no to wtedy takie działania trzeba byłoby podjąć.
1: A jeszcze w takim razie wrócimy do cen, bo że te ceny są zdecydowanie przez duży popyt i podaż na tym samym stosunku. Natomiast jeśli teraz Polska się mierzy z kryzysem demograficznym i starzejącym się społeczeństwem, to czy za dekadę, za dwie dekady te ceny na rynku będą musiały spaść, czy to wcale nie jest takie oczywiste?
0: No, to jest bardzo fajne pytanie, które otwiera trochę szerszą dyskusję, no bo co ja parę minut wcześniej powiedziałem, to było takie, powiedziałbym, spojrzenie takie aprzestrzenne, to znaczy nie można Polski jako takiej traktować, że wszędzie jest równo i tak samo, ponieważ te problemy mieszkaniowe, czy potrzeby mieszkaniowe w Polsce są bardzo mocno zróżnicowane. I proszę zauważyć, że mniejsze miejscowości albo tak zwana prowincja ma też swoje problemy i to są w zasadzie, można powiedzieć, że to są takie odwrotne problemy, że powstaje bardzo dużo takich pustostanów, które są niezasiedlone. Natomiast ewidentnie coraz więcej ludzi migruje do tych największych ośrodków, które napędzają ten popyt na mieszkania. Czyli cały czas, jeżeli się przyjrzymy bliżej temu rynkowi mieszkaniowemu w Polsce, no to mamy Warszawę, mamy Kraków, mamy Gdańsk, czy ogólnie rzecz biorąc Trójmiasto, Wrocław i oczywiście Poznań mieści się w tej, co najmniej tej piątce miast, największych miast, a w zasadzie aglomeracji, które no, napędzają ten rynek mieszkaniowy i to właśnie tam głównie tam ta podaż nowych mieszkań jest generowana.
1: To właśnie teraz już tak kończąc w sumie, choć oczywiście no to jest to temat zbyt rozległy, żeby go w takich krótkich jak 7 czy 8 minut podsumować. Natomiast takie pytanie pana profesora zdaniem, czy istnieje szansa na poprawę stanu rynku? Czy jest możliwe, żeby go zmienić? A jeśli tak, to jakby pan profesor to widział?
0: No właśnie, można by też zapytać, co to znaczy poprawa stanu rynku. To znaczy, jeśli mówimy o tym, że czy mieszkania będą dostępne cenowo, no to tutaj się niewiele zmieni. Niewiele się zmieni. Z jednej strony mówimy o takim czymś jak tak zwana luka czynszowa, gdzie ona dotyczy osób średnio zarabiających i oni zarabiają średnio, czyli nie za dużo, ale też na tyle dużo, że na przykład nie łapią się na dostępne mieszkania dla osób właśnie o tych średnich dochodach czy takich lokalach komunalnych. Więc cały czas ta sytuacja dla osób, które zarabiają średnio, to one zarabiają de facto paradoksalnie, można powiedzieć, zbyt dużo na mieszkanie komunalne, ale z drugiej strony zbyt mało, żeby kupić własny lokal. No więc pozostaje dla takich osób no, jedyne wyjście, czyli najem, żeby mieszkać nie na swoim, ale wynajętym mieszkaniem, co oczywiście wiadomo, że w Polsce przecież cały czas mamy sytuację taką, że dominuje własność mieszkań, czyli własność prywatna, a nie taki klasyczny, jak na Zachodzie, profesjonalny rynek najmów. No, tak to jest w Polsce, no i tutaj niewiele da się zrobić.
1: No dobrze, to zazwyczaj w takich sytuacjach mówię, że skończymy tym pozytywnym akcentem, natomiast no cóż, no dziękujemy panu profesorowi, że wytłumaczył nam te podstawowe zależności i dlaczego sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Moim i waszym gościem był pan profesor, doktor habilitowany Waldemar Budner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jeszcze raz bardzo panu profesorowi dziękuję.
0: Również serdecznie dziękuję, pozdrawiam słuchaczy i wszystkich. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.

Już jutro o 11.30 odbędzie się wykład otwarty pana profesora z Uniwersytetu w Kalkucie na temat Synthesis of AI-Driven Techniques to Secure Data Sharing in Robotic Systems. I ta wizyta odbyła się w ramach programu Inicjatywa Doskonała Współpraca Międzynarodowa, wizyty krótkoterminowe. Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, odsyłam na stronę put.poznań.pl. Tam znajdziecie więcej informacji na temat tego wydarzenia.

0: o tym, ponieważ może jeszcze nie zdążyliście się tak wciągnąć i dać porwać roku akademickiemu, to troszeczkę o tym, dlaczego nie warto od razu porwać się na Księżyc i jak ułożyć sobie plan dnia. Posłuchajcie teraz w Ekonomii Szczęścia.
1: Ekonomia Szczęścia Piotra Michonia, odcinek 286, czyta Jacek Kaczmarski. Pułapka wielkich oczekiwań. Dlaczego celowanie w Księżyc bywa bolesne? Masz dziecko i powtarzasz mu: mierz wysoko, nie zadowalaj się przeciętnością. Jeżeli chcesz, to możesz. A może jesteś na tyle uduchowiony, że stosujesz metafory w stylu: celuj w Księżyc, nawet gdy chybisz, wylądujesz pośród gwiazd. Wchodzisz w rolę mentora z filmików motywacyjnych. Poproś, uwierz, otrzymaj. Cytujesz disneyowskie postacie. Jeżeli potrafisz o tym marzyć, to potrafisz to zrobić. Jasne, intencje masz dobre. Przecież chodzi ci o to, by mały człowiek odkrywał i wykorzystywał swój potencjał. To dlatego my, rodzice, opiekunowie, a czasem nawet nauczyciele, zapewniamy dzieci, że mogą osiągnąć wszystko, co sobie postanowią. I tak drepcze sobie pędrak przez życie, radośnie machając niebieskim wiaderkiem z muchomorkiem, aż nie pacnie nosem w ścianę brutalnej rzeczywistości. Wychodzimy z dzieciństwa uzbrojeni w zgodę na to, że można chcieć więcej. To samo w sobie nie jest złe. Optymizm, o czym wspomina wielu badaczy, jest z reguły czymś dobrym. Gorzej, gdy to, co było nie tylko wymagającym wysiłku, ale też obwarowanym ryzykiem niepowodzenia celem, staje się prognozą. Dziś ciężko pracuję, jutro awansuję. Planuję wydatki, to pojawią się oszczędności. Wystarczy, że się postaram, a wszystko ułoży się po mojej myśli. A potem przychodzi to irytujące jutro, gdy znowu jest nie tak. Prognoza pogody. Miało być słońce, a siąpi deszcz. Miało być ciepło i jest, ale dopiero po założeniu grubych skarpet. Miało być Volvo, a jest Dacia. Miała być willa, a jest altanka. Miał być książę, a są skarpetki na podłodze. Czy to oznacza, że lepiej nie wierzyć w to, że będzie lepiej? Czy dla własnego szczęścia lepiej tępić swoje oczekiwania i powtarzać dzieciom: nie oczekuj za dużo, by je chronić przed frustracją? Brzmi jak logiczne wyjście z sytuacji, ale sprawy są nieco bardziej skomplikowane. Zacznijmy od prac Davida Demeza i Chrisa Dawsona. Postanowili oni sprawdzić, jak na ludzi oddziałują ich własne przewidywania dotyczące przyszłego stanu finansów. W tym celu wykorzystali dane z brytyjskiego badania panelowego, w którym przez 18 lat pytano tych samych uczestników o ich sytuację. Do analizy wybrali 1600 osób biorących udział we wszystkich falach. Każdego roku pytano je, czy za rok będą w lepszej, gorszej czy podobnej sytuacji finansowej. Rok później porównywano te przewidywania z tym, co rzeczywiście się wydarzyło. Dzięki temu badacze mogli odróżnić człowieka, który spodziewał się poprawy i jej doświadczył, od tego, który spodziewał się poprawy, choć ta nie następowała. Pierwszy z nich był optymistą, drugi też, tyle że nadmiernym. Pierwszy trafnie oceniał to, co przyniesie mu przyszłość, drugi zwykle przestrzelał. Oprócz porównania oczekiwań z rzeczywistością, sprawdzono, jak trafność tych przewidywań łączy się z deklarowaną satysfakcją z życia. Najbardziej zadowolone były osoby, których sytuacja finansowa była dobra, a ich przewidywania stosunkowo trafne. Gorzej czuli się ci, którzy regularnie oczekiwali więcej niż ostatecznie otrzymali. Ale co trzeba wyraźnie podkreślić, najgorzej radzili sobie ci, którzy zwykle spodziewali się pogorszenia swojej sytuacji nawet wtedy, gdy te obawy się nie urzeczywistniały. Wnioski są więc dwa. Nadmierne, a przez to zwykle niezaspokojone oczekiwania prowadzą do mniejszej satysfakcji z życia. Pesymistyczne zaniżanie oczekiwań wcale nie jest dobrym sposobem na uniknięcie rozczarowań. Działa tu przewrotny mechanizm. O ile osoby z nadmiernymi oczekiwaniami płacą rachunek w momencie weryfikacji, o tyle celujący nisko pesymiści ponoszą koszty emocjonalne od razu. Skupmy się jednak na tym pierwszym problemie. Dlaczego wygórowane oczekiwania tak bardzo szkodzą? Z wysokimi oczekiwaniami jest jak z wydawaniem reszty w sklepie. Mocno wątpliwe, że poczujesz euforię słysząc: proszę, oto paragon i 13 złotych reszty. Gdy jednak kasjerka się pomyli i wyda ci zaledwie 3 złote, czujesz wzburzenie i podnosisz alarm, skandal, szok i przemarsz wojsk. Przy kasie masz przynajmniej prawo domagać się swojej własności. Gdy jednak zawodzi cię życie, nie ma instancji odwoławczej. Nie ma paragrafów i rzecznika praw osób rozczarowanych. Zostajesz z tym sam, jak czerwony kapturek z wilkiem. Nadmierne oczekiwania robią dwie rzeczy naraz. Podnoszą próg, od którego zaczyna się zadowolenie, i drastycznie zmniejszają szansę na miłą niespodziankę. Nasz mózg to potężny symulator rzeczywistości. Tworzymy bardzo szczegółowe wizje doskonałych wakacji, romantycznej kolacji czy wymarzonego prezentu. Stają się one punktem odniesienia dla prawdziwych doświadczeń. Odczuwamy radość, gdy rzeczywistości uda się sprostać wizji, ale każde odstępstwo prowadzi nas wprost w grzęzawisko frustracji. Spodziewamy się, że z okazji urodzin partner zabierze nas do restauracji z gwiazdką Michelin, a lądujemy w uroczej hiszpańskiej tawernie, jedząc świetne owoce morza. Obiektywnie było miło. Może jedzenie było pyszne, a wino doskonałe, ale my i tak czujemy się w głębi duszy oszukani. Daniel Kahneman, psycholog i laureat Nagrody Nobla z ekonomii, dawno udowodnił, że ludzie zwykle nie oceniają zdarzeń takimi, jakie one są, ale przez pryzmat tego, jak bardzo różnią się od pierwotnych oczekiwań. Trudność z nadmiernymi oczekiwaniami polega na tym, że w naszej głowie wydają się one całkowicie racjonalne i uzasadnione. Wierzymy, że jeśli tylko włożymy w coś wysiłek, będziemy wytrwali i ambitni, to osiągniemy cel. W tym myśleniu tkwią jednak dwa potężne błędy. Po pierwsze, nie wszystko zależy od nas. Możesz pracować po godzinach, brać na siebie odpowiedzialność i robić więcej niż do ciebie należy, a awans i tak dostanie ktoś inny. Możesz robić wszystko, by rozkręcić innowacyjny biznes, a i tak polegniesz jak twórcy 9 na 10 startupów. Po drugie, nasze oczekiwania wobec innych są często kompletnie odklejone od rzeczywistości. Widać to świetnie w związkach. Nierealistyczne założenia dotyczące partnera mają swoje źródło w wyobraźni, gdzieś między wyidealizowanym światem social mediów a scenariuszem komedii romantycznej. Oczekujemy, że druga osoba nie tylko zaspokoi nasze potrzeby, ale wręcz wyprzedzi ich powstawanie, podzielając wszystkie nasze pasje i wartości. Kiedy czekamy na ważną decyzję, ofertę pracy, wynik testu czy przełom w związku, nasza reakcja jest przygotowana na długo przed faktem. Im większa przepaść między wyobrażeniem a rzeczywistością, tym boleśniejsze zderzenie. W pracy brak awansu opłakujemy jak utratę przyszłości, która tak naprawdę istniała tylko w naszej głowie. Reagujemy na to dwojako. Obwiniamy siebie. To ze mną jest coś nie tak, nie byłem wystarczająco dobry. Lub innych. Nie docenili mnie. To ich wina. Ten sam schemat wkrada się w relacje towarzyskie. Jeśli twój przyjaciel regularnie płaci za twoją kawę, z czasem jego hojność staje się dla ciebie normą. Gdy raz tego nie zrobi, czujesz rozczarowanie zupełnie nieproporcjonalne do faktu. Reagujesz na złamanie niepisanego oczekiwania, a nie na samo zdarzenie. Złudzenie pełnej kontroli nad rzeczywistością potrafi być uspokajające, ale ostatecznie tłucze nas sierpowym w narożniku ringu. Wydaje mi się, że prawdziwą dojrzałością nie jest całkowite wyzbycie się oczekiwań. To uczyniłoby z nas roboty bez ambicji i pragnień, ale raczej nauka ich uelastyczniania. To takie ciche przyzwolenie na to, że scenariusz napisany przez życie może odbiegać od naszego osobistego draftu, ale wciąż potrafi być fascynujący. Oczekiwaliście więcej od tego tekstu? Rozczarowani? A kto jest temu winny? Podcast i blog naukowy Ekonomia Szczęścia. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
2: Autopromocja. Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
3: Poniedziałek, godzina 21.
4: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni.

Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Studencki Patrol na 98,6.

Zostało jeszcze 16 minut audycji, dlatego wypadałoby, żebym wam przypomniał, że trwa konkurs na jedną wyjściówkę podwójną na koncerty Scream w klubie Dwa Progi 10 października, czyli już w najbliższą sobotę. A żeby wygrać, wyślijcie SMS-a o treści afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: jaki jest wasz ulubiony utwór z albumu Master of Puppets Metallica i dlaczego? SMS-y wysyłajcie numer 7148, koszt to złoty 23, a konkurs rozwiąże o 18.

Akademia Muzyki Dawnej. I przypominam wam, bo już tydzień temu o tym wspominałem, natomiast ponieważ to wydarzenie zaczęło się dzisiaj, natomiast nie martwcie się, trwa również jutro 6 października oraz w środę 7 października, a w nim dużo ciekawych warsztatów oraz wykładów, których możecie posłuchać, a zwieńczeniem tego będzie w środę o godzinie 19 koncert. Wstęp jest wolny, także jeżeli zainteresowaliście się tym tematem, to odsyłam was na stronę amus.edu.pl.

0: I to by było powoli na tyle. Zbliżamy się do końca patrolu w poniedziałek. Natomiast no, pamiętajcie, że jeszcze od poniedziałku do piątku codziennie odbywa się patrol, także nie martwcie się, nie zdążycie się stęsknić za tym formatem. Do zwycięzcy bądź zwyciężczyni konkursu odezwę się już za chwilę, choć pragnę przypomnieć, że do 18 macie czas, także jeszcze, jeżeli jeszcze się nie zdecydowaliście, no to to jest ostatni dzwonek. Mam nadzieję, że spędziliście miło czas i dowiedzieliście się czegoś ciekawego, chociażby na temat rynku mieszkań w Polsce. Czy jest nadzieja? Otóż no, nie będę komentował, natomiast jest spora szansa, że nie ma. Choć nie chciałbym was za tak z tym końcowym wnioskiem, że nadziei nie ma, zostawiać, no to niestety może tak musi być. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję, że byliście z nami. Za konsoletą realizatorską Olga Grumowicz, przed mikrofonem Michał Bagiński. Trzymajcie się i życzę wam miłego tygodnia.
1: Mr. Kirk, Dexter's in school.
2: I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system.
1: Oh, Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter's truancy. But surely expulsion is not the answer.
2: I'm afraid expulsion is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane.
3: Needs therapy.
4: Psychosomatic.
3: That boy needs therapy.
4: Psychosomatic.
3: That boy needs therapy.
4: Lie down on the couch.
5: What does that mean?
4: You're a nut. You're crazy in the coconut.
5: What does that mean?
3: That boy needs therapy.
4: I'm gonna kill
3: that
4: you.
3: That boy needs therapy.
4: Tiny kazoo. Let's have a tune. All right, count three.
3: That boy needs therapy.
6: He was white as a sheet.
7: And he also made false teeth.

0: Mamy 17:57, czas na serwis informacyjny.
1: Jacek Dobieński, zapraszam. Już wkrótce ponad 65 kół naukowych i organizacji studenckich Politechniki Poznańskiej zaprezentuje swoją ofertę. W dniach od 13 do 15 października w Centrum Wykładowym i Bibliotece Technicznej odbędą się Dni Organizacji Studenckich i Kół Naukowych Politechniki Poznańskiej. Uczestnicy będą mogli odnaleźć nowe możliwości rozwoju, jakie oferuje aktywność studencka. Jak wskazują organizatorzy, udział w takich inicjatywach to okazja do zdobycia doświadczenia w realizacji projektów oraz nawiązywania kontaktów z osobami o podobnych zainteresowaniach. Na miejscu będzie również Radio Afera.
2: Eko informacje.
1: Rok temu wprowadzony został system kaucyjny. Jak szacuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, przez ostatni rok zebranych zostało około 5 miliardów puszek i butelek, a skuteczność wyniosła około 60%. Jak ministerstwo ocenia funkcjonowanie systemu?
3: Można powiedzieć, że 5 miliardów zwróconych opakowań to jest sukces. Okazało się, że operatorzy i sklepy stanęły na wysokości zadania. Wzrosła bardzo liczba punktów, w których możemy oddawać te butelki i puszki. To jest 65 tysięcy takich miejsc w całej Polsce.
1: Rok temu mówił w Aferanku mi rzecznik resortu klimatu Marek Pogorzelski. System gospodarowania opakowaniami czekają jednak dwie zmiany. Pierwsza z nich to tak zwana rozszerzona odpowiedzialność producenta, która ma zrekompensować samorządom przychody z odsprzedawania zebranych opakowań. Druga to objęcie systemem kaucyjnym tak zwanych małpek, czyli jednorazowych opakowań szklanych. Ustawy wprowadzające te rozwiązania są na etapie rządowych konsultacji. Czy billboardy przy skrzyżowaniu ulic Piątkowskiej i Szydłowskiej zostały ustawione legalnie? Radna Justyna Kuberka zwróciła się w tej sprawie z interpelacją do prezydenta miasta Poznania. Jej zdaniem wielkoformatowe nośniki i reklamowe pogarszają estetykę okolic skrzyżowania oraz mogą potencjalnie ograniczać widoczność w rejonie przejść dla pieszych. Radna Kuberka pyta również o zgodność reklam z uchwałą krajobrazową oraz możliwe konsekwencje, jeśli okaże się, że billboardy zostały ustawione niezgodnie z przepisami. Radna poruszyła również kwestię terminów zakończenia weryfikacji oraz wyciągnięcia możliwych konsekwencji wobec właściciela nośników.
2: Informacje nie tylko z regionu.
1: Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyli projekt ustawy o zniesieniu ograniczenia kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zdaniem ludowców kwestia tego, kto powinien być włodarzem gminy lub miasta, nie powinna być regulowana przez władze centralne.
4: W ciągu ostatnich wyborów samorządowych udało się zmienić wspólnotom lokalnym przecież w ramach demokratycznych wyborów ponad 30% włodarzy miast, gmin. Na poziomie sejmowym było to znacznie mniej, to było 20 kilka procent. Więc gdzie jest potrzebna dzisiaj dwukadencyjność? Na pewno nie na poziomie samorządowym, na pewno tam społeczności lokalne doskonale wiedzą, komu zaufać, na kogo postawić.
1: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Politycy PSL uważają również, że wprowadzone w 2018 roku przepisy o dwukadencyjności są sprzeczne z konstytucją i ograniczają prawa wyborcze mieszkańców. Ludowcy liczą, że ustawa zostanie przegłosowana już tej jesieni. W tym serwisie to wszystko. Na kolejny, ostatni dzisiejszy serwis zapraszam za niecałą godzinę.
2: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
5: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. W Poznaniu nie ma lepszego miejsca, żeby rozwijać zainteresowanie dźwiękiem. Nabieramy m.in. producentów studia nagrań i realizatorów studia emisyjnego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
6: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
7: Jezu, gdzie jestem?
8: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
2: Autopromocja.
9: Radio Afera 98,6 MHz.
10: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
11: Aferę po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
0: Dzień dobry, poniedziałek, 5 października, godzina dla sportu w eterze. Sporting Klub Afera się kłania. Dzisiaj będzie nieco o poznańskim maratonie, o żużlu, a także o innych sportach. Za mikrofonami dzisiaj
12: Samuel Kimmel
0: oraz Szymon Kamuda, natomiast za realizację odpowiedzialny jest fantastyczny duet Olga Grumowicz i Hanna Kowalska. Najpierw jednak zacznijmy od odrobiny muzyki.

0: No i przenosimy się teraz na ulicę. Mimo tego, że jesteśmy w zaciszu redakcji, w zaciszu sali, w której je nagrywamy, to przeniesiemy się na wczorajsze wydarzenie, czyli 25. Poznań Maraton, który odbył się, zamykając klamrę pierwszego ćwierćwiecza tej imprezy. No i mamy, tak jak to zawsze bywało, dwójkę zwycięzców, wśród jednego wśród mężczyzn, jedną wśród pań. Wygrał go u panów Etiopczyk Barecza Geleto, a u pań Kenijka Betty Chepkwony. Rekordu nie było, choć na początku się na to zanosiło. U panów wynik końcowy zwycięzcy to 2 godziny 11 minut i 35 sekund. Tak się zastanawiam, co my w tym czasie byśmy zrobili, ale myślę, że nawet połowy tego dystansu byśmy nie przebiegli, ale jeszcze tak gwoli formalności u pań pani Betty Chepkwony 2 godziny 29 minut i 33 sekundy.
1: No mnie ta różnica 18 minut chyba nie ratuje i 18 minut mógłbym
0: też nie pomaga.
1: Wykorzystać na jakiś spacer może, to bym wtedy się wyrobił. Na pewno nie 40-kilometrowy, bo to w tym czasie na pewno nie zdążył, ale w przypadku tego maratonu też wyjątkowa sprawa, no bo ten bieg został poprowadzony nową nitką, między innymi w rejonie Parku Słowackiego, Cytadeli i też przez Stary Rynek biegli zawodnicy, a jeżeli mowa oczywiście o tutaj naszych piłkarskich klimatach, no to też obok stadionu Lecha Poznań ta trasa biegu przebiegała, no i też o trasie po biegu wypowiedział się najlepszy Polak 25. Poznań Maratonu, Mateusz Lipiński.
2: W końcu inna trasa, czekałem na to. Mówię, że nie będzie zo, będzie trochę lepiej. Przetrwać pierwszą połowę i później zobaczymy, co będzie się działo. Ja się już od 32 kilometra tak wyłączyłem, już nie wiedziałem, co się dzieje. Wziąłem swoje tempo, mówię, nie muszę się teraz skupić na oddechu.
0: No tak, te ostatnie kilometry potrafią być absolutnie decydujące i bardzo problematyczne, że ktoś nawet, kto biegnie po wyśmienity rezultat, potrafi się kompletnie rozłączyć, przestanie to po prostu człowiek podawać tlen do mięśni, no i zaczyna się ogromny kryzys na trasie. Ogromnego kryzysu na trasie na pewno nie miała Kenijka, która wygrała cały maraton, ponieważ ona już po 15 kilometrach tak naprawdę została sama razem z Etiopką Birtu Aberom. Ta druga z kolei już w okolicach 23 kilometra, czyli ledwo za połową trasy zaczęła tracić tempo, a późniejsza zwyciężczyni Kenijka Chepkwony biegła tak naprawdę samemu, była główną faworytką, bez żadnego problemu dotarła do mety, natomiast u panów sytuacja wyglądała inaczej, ponieważ niemal do samej końcówki. Rywalizacja była bardzo zacięta, biegło pięciu maratończyków z Afryki w czołówce. Dopiero po minięciu stadionu przy Bułgarskiej, po wybiegnięciu z murawy stadionu miejskiego, ta pierwsza czołowa grupa zaczęła się dzielić. Jako pierwszy tempo stracił jeden z rywali zwycięzcy. Później rywalizacja toczyła się między czwórką i ta rozstrzygnęła się na przedostatniej prostej na ulicy Grunwaldzkiej i w okolicach ronda Nowaka Jeziorańskiego. Wówczas drugi walczący o zwycięstwo zawodnik Gebru stracił kontakt ze zwycięzcą, no i ten dobiegł do mety jako pierwszy. Wśród Polaków, no bo też warto o tym wspomnieć, to najlepszym Polakiem, najlepszym Poznaniakiem i najlepszym studentem, więc trzy w jednym, hat-trick można powiedzieć tak po piłkarsku, okazał się Mateusz Lipiński. Jego czas to 2 godziny 24 minuty i 21 sekund, szapoba, bo jest to wynik wyśmienity. Przyniósł mu 8 miejsce w całych zawodach i poprawił swój rekord życiowy o ponad 5 minut. Sam był z tego wyniku bardzo zadowolony, no i posłuchajmy, niech sam się wypowie w tym temacie.
2: To też był cel, no i dzisiaj jeszcze były mistrzostwa polskich studentów, więc od razu też się załapałem. Także pierwszy Poznaniak, pierwszy Polak i pierwszy student. Naprawdę cel wykonany na dzisiaj.
1: No, wśród kobiet czwarte miejsce zajęła Monika Brzozowska, także poznajanka, a jej rezultat to 2 godziny 43 minuty i 5 sekund, a też oprócz biegaczy w maratonie rywalizowały także osoby z niepełnosprawnościami w najbardziej efektownej kategorii wózków z napędem pośrednim, czyli tak zwanych handbike'ów. Triumfował główny faworyt, czyli Rafał Wilk, trzykrotny mistrz paralimpijski w kolarstwie i były żużlowiec, uzyskał czas 1 godziny 11 minut i 7 sekund, a jeszcze na momencik wrócimy do pani Moniki Brzozowskiej, która była najlepszą Polką podczas 25. Poznań Maratonu i według zainteresowanej

0: Najlepszym punktem trasy jest przebiegnięcie przez murawę Stadionu Miejskiego.
1: Tam zawsze są jakieś emocje, ja mówię zawsze, emocji nigdy nie da się kupić i one tam są na tym stadionie, więc chyba każdy je tam łapie jeszcze.
2: Emocje są na całej trasie, widać to także było również w różnych relacjach medialnych, które pokazywały mnogość kibiców, mnogość różnego rodzaju przyśpiewek, banerów, które coraz tłumnie pojawiają się na takich biegach, no bo biegi stają się popularne nie tylko dla tych biorących udział, ale także dla dopingujących, no i to jest piękne, żeby sportem cieszyli się wszyscy. Natomiast czy sportem cieszyli się kibice oraz gracze na hali? Bowiem rozpoczniemy teraz rozmowy na temat rozgrywek futsalowych.
0: No, możemy powiedzieć, że kibice na pewno byli zadowoleni z tego, jaki był końcowy rezultat spotkania.
2: Ktoś nie był zadowolony, przecież Wiara Lecha wygrała 3 do 1.
0: Niezadowolony był, zdaje się, trener Orlando Duarte, ale do szkoleniowca przejdziemy jeszcze w trakcie, jak będziemy wysłuchiwać tak naprawdę wypowiedzi trenera po tym spotkaniu. Wiara Lecha Poznań wygrała 3 do 1, bo tutaj też warto tym wspomnieć, z Jagiellonią Białystok. I tym samym tutaj ta sytuacja w tabeli już na przykład wygląda bardzo dobrze, bo też zawodnicy wskoczyli przez to na 6. lokatę w Ekstraklasie. Ale zanim oczywiście do tabeli kolejnego spotkania, najpierw trzeba sobie powiedzieć, co się w ogóle działo w tym spotkaniu. No i tak naprawdę już w pierwszej minucie to goście mieli doskonałą okazję do wbicia piłeczki do siatki, no ale się nie udało. No i ta pierwsza połowa tak naprawdę na czyste konto w przypadku obu drużyn, nic tutaj wielkiego się nie działo, ale w drugiej połowie na przestrzeni 3 minut mieliśmy już 3 wideo weryfikacje. Najpierw zawodnik Wiary Lecha faulował w sytuacji, kiedy napastnik wychodził sam na sam i dostał żółtą kartkę. No a też później to potem Wiara Lecha wyszła z akcją i została ona zatrzymana, kiedy Lechici domagali się faulu i rzutu karnego, ale sędziowie podtrzymali decyzję o braku faulu po tej właśnie wspomnianej przeze mnie już wideo weryfikacji. No i tutaj szczęście dopiero się uśmiechnęło w przypadku Poznaniaków w późniejszej części tego meczu, bo w 26 minucie piłkę do siatki posłał El Metmari i szybko przyszła odpowiedź też od drużyny z Białegostoku, no w 29 minucie Vargas wyrównał na 1-1, no ale tutaj dwa szybkie strzały, 32 minuta Kozłowski i w 34 minucie Uriel Cepeda, no tutaj znany nam chyba wszystkim.
2: Niezawodny Argentyńczyk.
0: Tak, i pierwsza liga i ekstraklasa, tutaj żadnego problemu nie ma, żeby sobie tutaj postrzelać. No ale właśnie niezadowolony był po tym spotkaniu trener Wiary Lecha Orlando Duarte, który no wprost mówi właśnie, że ta gra jego zespołu nie była zadowalająca.
3: Jestem rozczarowany tym spotkaniem. Nie mówię o wyniku, bo on jest dobry, tylko o tym, że to Jagiellonia grała lepiej. Nie wiem, co się stało, ale część zawodników nie była skoncentrowana. Na szczęście nasz bramkarz utrzymał koncentrację i zagrał dobry mecz. Mam nadzieję, że w następnych meczach koncentracja będzie w hali, a nie zostanie w domu.
2: No, braki w koncentracji zostały zarzucone przez szkoleniowca, prawdopodobnie i słusznie, z uwagi na to, że jednak ta bramka została stracona dosyć szybko po wyjściu na to premierowe prowadzenie. Natomiast, tak jak już wcześniej wspominałeś o pozycję w tabeli, no nie można karać Beniaminka za to, że jest na 6 lokacie, jest w miejscu playoffowym, spisuje się całkiem nieźle. To jest 4. mecz wygrany przy siedmiu spotkaniach. No i tak jak już mówiliśmy chociażby przy Urielu Cepedzie, mówię, że jest to niezawodny zawodnik, który zawsze wie, co pokazać, co sobą prezentować. Jednak mimo wszystko szkoleniowiec Orlando Duarte mówi, że wiemy, co robić, natomiast dzisiaj tego jednak nie umieliśmy pokazać.
3: Musimy być gotowi z naszym stylem gry, sposobem obrony, ataku, faz przejściowych i stałych fragmentów. To nasza praca w ciągu tygodnia i wiemy, co robić. Dzisiaj jednak nie zagraliśmy dobrego meczu.
0: My właśnie chwaliliśmy Uriela Cepedę, ale też trener wskazuje na to, że część graczy spoczęła na laurach, więc może te nasze tutaj dobre słowa były też zbyt wczesne.
3: Podczas przerwy powiedziałem naszym graczom, iż wydaje mi się, że mają nastawienie, jakbyśmy byli super teamem. Tak nie jest i każdy mecz w Ekstraklasie powinien być traktowany jak finał. Jeśli mają takie podejście, jakie mają, to moja zła praca.
0: W
2: W takim razie futsaliści Wiary Lecha będą mieli okazję, żeby zmierzyć się w takim swoistym finale, ponieważ już jutro pojadą do Gliwic na starcie z Piastem Gliwice, który jest aktualnym liderem tabeli. Jako jedyna drużyna nie przegrała jeszcze żadnego spotkania. 7 meczów, 7 zwycięstw, 21 punktów, kosmiczny bilans bramkowy plus 41, dlatego no jeżeli pokazywać, że umie się grać finały, no to kiedy, jak nie jutro. My natomiast pokażemy, że umiemy mówić o czymś jeszcze innym, na przykład o żużlu, ale to już po kilku minutach przerwy.

0: Najlepsza żużlowa liga w tym roku nie dla Skorpionów. Hunters PSZ Poznań przegrał ze Stalą Gorzów 41-49 we wczorajszym wyjazdowym meczu barażowym o PGE Ekstraligę. Tym samym żółto-czarni nie utrzymali czteropunktowej zaliczki wywalczonej na Golęcinie i na sezon 2027 pozostaną na drugim szczeblu rozgrywkowym. Po stosunkowo niskiej domowej wygranej to był scenariusz spodziewany, tym bardziej, że do składu Stali wracali dwaj podstawowi zawodnicy nieobecni przed tygodniem z powodu kontuzji: Adam Bednarz i Igor Kordun. Skorpiony nie zamierzały jednak odpuszczać i posunęły się do zagrywek wabank. Pod numerem 5 tradycyjnie przeznaczony dla lidera Ryana Douglasa zmienił zawodzący w ostatnich tygodniach Bartosz Smektała, a Australijczyk powędrował pod numer 1, gdzie stworzył parę ze znajdującym się podwójką, a wcześniej ustawianym zwykle pod czwórką Kacperem Pludrą.
1: Gdybyśmy jechali takim sztywnym składem, który by wydawał się najbardziej pewny, to ten mecz mógłby się ułożyć inaczej, no i w sumie ten plan wypalił, bo początek zawodów po 5 biegach było 17-13 dla nas, więc dobrze się to wszystko ułożyło, a Bartek myślę, że też jadąc jako, no powiedzmy, taki przysłowiowy lider pod numerem 5 swoje zadanie spełnił. Może to też zaprezentuje na przyszłość jego występ, że po prostu uwierzy w siebie.
2: Tłumaczył menadżer Skorpionów, czyli Jacek Kannenberg. W korzystnym starcie PSZ-owi pomogło także losowanie zestawu pól startowych. Tor na stadionie imienia Edwarda Jancarza należy do tych, na których start ma niezwykle duże znaczenie, a przyjezdnym w biegach od 4 do 6 trzy razy z rzędu przypadły korzystne pola BD. Tam różnica była znaczna. Gospodarze sami też sobie nie pomogli w wyścigu czwartym, gdy na tor po walce z Nielsem Christianem Iversenem upadł Adam Bednarz. Powtórkę Skorpiony wygrały aż 5-1, a gospodarze zrobili jedynie awanturę pod budką telefoniczną, próbując nakłonić sędziego do cofnięcia wykluczenia młodego Czecha. Z czasem gorzowianie zaczęli jednak odrabiać, a następnie budować własną przewagę. Po 10 biegach prowadzili już 34-26. PSZ nie korzystał z rezerw taktycznych, bo nie bardzo miał ku temu sposobność. Poza pewnym, jak zwykle, Ryanem Douglasem, reszta żużlowców jechała przeciętnie i bardzo nierówno. Potrzebne było wyklarowanie się drugiego lidera. Ten znalazł się w gonitwie 11. Bartosz Smektała wygrał start i wspólnie z Ryanem Douglasem wygrał podwójnie 5-1, pokonując Pawła Przedpełskiego i Kevina Pfeiffera. W gonitwie 13 popularny Smyk był co prawda drugi, ale dowiózł za swoimi plecami bożyszcza gorzowskich kibiców, Duńczyka Andersa Thomsena. Na tym etapie było 43-35 dla Stali, więc PSZ do przechylenia wyniku dwumeczu na swoją korzyść potrzebował w biegach nominowanych minimum wyników 5-1 i 4-2. Stanęło na dwukrotnym wystawieniu pary Douglas-Smektała. O ile jednak w biegu 14 poznaniacy wygrali start, o tyle Smektała dał się odepchnąć Matiasowi Polesztadowi. Spadł na koniec stawki i właściwie zamknął tym jakiekolwiek wrota do awansu.
3: Wydaje mi się, że popełniłem błąd, ale muszę to obejrzeć w telewizji na powtórkach. Wstępnie wydaje mi się, że mogłem zdecydowanie po prostu założyć. To był bieg po biegu, więc nie miałem czasu tego analizować, tylko wprowadzić korekty i szykować się do kolejnego wyścigu.
0: Ostatni bieg zakończył się remisem 3-3, a PSZ mógł czuć dumę, bo z pozycji underdoga wywiózł 41 punktów z terenu uznanego ekstraligowego rywala, ale z drugiej strony Jacek Kannenberg przyznaje, że dało się z tego dwumeczu wyciągnąć jeszcze więcej.
1: Mimo tego, że wiedzieliśmy, że ta zaliczka po meczu domowym no nie jest duża, bo musieliśmy zrobić aż 44 punkty. Tak, jestem oczywiście dumny z drużyny, ale no z drugiej strony czuję niedosyt, bo naprawdę ta ekstraliga była na wyciągnięcie ręki. Mimo tego, że Gorzów jechał osłabiony, no mamy świadomość, że też mieli swoje problemy, ale to ciągle jest drużyna ekstraligowa, no i zresztą to dzisiaj też udowodnili.
2: Ostatecznie PSZ zakończył więc sezon na drugim miejscu w tabeli drugiej Ekstraligi i pozostanie na tym poziomie rozgrywkowym na przyszły rok. O ile brak awansu sam w sobie nie jest dla klubowych działaczy bolesny, bo plan na ten sezon zakładał wyłącznie wejście do pierwszej czwórki, o tyle smutek przy Warmińskiej budzi jego najważniejsza reperkusja, bowiem do PGE Ekstraligi przeniesie się Ryan Douglas, który w zupełności przerósł już drugi szczebel rozgrywkowy, będąc w tym roku jego najskuteczniejszym zawodnikiem. Australijczyk ma w przyszłym sezonie reprezentować barwy Polonii Bydgoszcz. Zapewnia jednak, że z PSZ-em rozstanie się w świetnych relacjach, bo to właśnie na Golęcinie otrzymał szansę z prawdziwego zdarzenia.
4: Kiedy pierwszy raz pojawiłem się w Poznaniu, PSZ spadał do drugiej ligi i na ten poziom byłem kontraktowany. Choć klub pojechał ligę wyżej, to działacze we mnie uwierzyli, a ja odpłaciłem im się świetną jazdą w tamtym sezonie i jeszcze lepszą w dwóch kolejnych. Teraz jest właściwie czas, żebym trafił do Ekstraligi. Miałem ofertę już rok temu, ale uznałem, że mogę się jeszcze poprawić. Teraz jestem w 100% skoncentrowany na najlepszej lidze świata i czuję się gotowy.
0: 2,216 punktu na bieg i czwarte miejsce na liście klasyfikacyjnej w sezonie 2024-2,268 i trzecia pozycja w sezonie 2025 i wreszcie 2,406 i pierwsza lokata w tym roku, a dodatkowo tytuł drużynowego mistrza świata wywalczony z reprezentacją Australii. Ryan Douglas przychodzi do Poznania jako zawodnik, ciekawostka, a odchodzi jako uznana marka na światowym poziomie. Jak sam mówi, recepta na jego progres z ostatnich 3 lat jest bardzo prosta.
4: Cały mój sekret to ciężka praca i wiara w samego siebie. Zawsze starałem się robić postępy krok po kroku. W ten sposób pokonywałem coraz lepszych i bardziej znanych żużlowców, a dzięki temu sam stawałem się rozpoznawalny. Trzymam kciuki za to, żeby mój krok do Ekstraligi też był udany. Zobaczymy.
2: Z PSŻ-tem żegnają się także Niels Christian Iversen, Kacper Pludra oraz Antoni Menzel. Oficjalnych komunikatów na ich temat, na temat ich następców jeszcze nie ma, ale nieoficjalnie wiadomo, że zastąpią ich dwaj żużlowcy Polonii Bydgoszcz, Niemiec Kai Huckenbeck oraz Brytyjczyk Tom Brennan, a nowym zawodnikiem U24 będzie pozyskany z Falubazu Zielona Góra Oskar Churysz. Lukę na pozycji młodzieżowca w teorii powinni uzupełnić powracający z wypożyczenia z Polonii Piła Kacper Teska i Tobiasz Musielak, ale klub nie ocenia wysoko ich tegorocznego progresu i ma na oku innego zawodnika rywalizującego w tegorocznej drugiej ekstralidze. W zespole pozostają natomiast Francuz Dmitri Berger, junior Kamil Witkowski oraz kapitan zespołu Bartosz Smektała. Na ich barki po odejściu Douglasa spadnie znacznie większa odpowiedzialność niż wcześniej. Wnioski musi wyciągnąć zwłaszcza popularny Smyk, dla którego cały ten sezon to były ciągłe wzloty i upadki.
3: Na pewno nie możesz być pewny, że tu już jakiś tam złoty środek się znalazło, nie? Bo za chwilę wszystko się odwraca do góry nogami, więc ciężki sezon dla mnie, ale na pewno jakieś pozytywy można wyciągnąć.
0: Szersze podsumowanie sezonu w wykonaniu PSŻ-tu Poznań usłyszycie w piątkowej audycji Sporting Club Afera. Wtedy naszymi gośćmi będą przedstawiciele klubu, a przed nami jeszcze siatkówka i koszykówka.

0: Tym razem to Poznaniacy oszukali przeznaczenie. Ford Poznań przegrywał z Czarnymi Radą 0-2 w setach, ale ostatecznie udało się zwyciężyć 3-2. No i tu właśnie też wszystko przez tiebreaka, więc ta sytuacja na pewno mentalnie bardzo dobrze wpłynie też na zespół, bo siatkarze z Poznania do tej pory notowali serię 3 zwycięstw z Radomianami i chcieli ją przedłużyć, ale to zadanie nie było łatwe, bo mierzyli się z drużyną, która jeszcze nie tak dawno rywalizowała w Plus Lidze, z której spadła dokładnie 2 lata temu. No i choć obecnie zaliczyć ją trzeba jako zespół liczący się w szerszej stawce, a nie w ścisłej czołówce, no to wciąż posiada te tradycje, doświadczenie, no i też pamięta tą rywalizację na tym najwyższym poziomie. Fortowi sporo czasu zabrało wejście na odpowiednie obroty, no i to też kosztowało ich pierwszego seta, w którym błyskawicznie przewagę 6-2 osiągnęli goście. Mieli oni sprytny sposób na poznański blok i imponowali kiwkami, a różnica punktowa nieco jeszcze się powiększyła przy stanie 12-6 i dzięki ich niepowstrzymanemu atakowi oraz przewidywaniu poczynań ofensywnych rywali dopiero pod koniec gospodarze poprawili odrobinę grę, ale i tak przegrali 19-25.
1: Drugi set zaczął się teoretycznie trochę lepiej, ponieważ złapanie pewnego flow w końcówce pierwszego seta pozwoliło Poznaniakom wejść dużo lepiej w tą drugą partię. Byli konkurencyjną ekipą, spotkanie toczyło się dosyć wyrównanie punkt za punkt, a pomagało to w tym, że pewną zadyszkę złapali zawodnicy czarnych. Najpierw albo serwowali za miękko, ponieważ były to albo różnego rodzaju skróty, albo floty, a jeżeli próbowali mocniejszych zagrywek, to lądowały one na siatce, więc można powiedzieć tak żartobliwie, że czarni trafiali w jakąś czarną dziurę, nomen omen. Później jednak udało im się odnaleźć rytm i ich przewaga pojawiła się przy wyniku 17-14. Od tamtego momentu byli już dosyć nakręceni, no i nie dali siatkarzom Fortu dojść do głosu, zwyciężając tego seta 25-18. Już w tamtym momencie działo się bardzo dużo, a najlepsze miało dopiero nadejść. Ale o takim wstępnym podsumowaniu wypowie się więcej MVP meczu i atakujący Fortu, czyli Mateusz Borkowski.
2: Pierwsze dwa sety nie było nas w grze, zostaliśmy chyba w szatni. Strasznie się czuliśmy na boisku, nic nam nie wychodziło i też Radom bardzo dobrze zagrywał i miał bardzo dobre przyjęcie, co ułatwiło im grę na siatce. Ale powiedzieliśmy sobie przed trzecim setem, że to nie skończymy tak przed własną publicznością, nie w takim stylu. I ruszyło to, zaczęliśmy przyjmować troszkę, ograniczyliśmy te błędy głupie i ruszyło.
0: No właśnie ta trzecia osłona spotkania była przełomowa, bo nie zaczęła się tak naprawdę inaczej niż ta druga, czyli ta poprzedzająca tego seta część meczu, no bo ponownie obie ekipy zacięcie ze sobą rywalizowały, a gospodarzy napędzał zdobywający kolejne punkty Mateusz Borkowski, ale trzeba również zauważyć, że dla Fortu ta odsłona mogła ułożyć się spokojnie, gdyby lepiej serwował, ale w kluczowych chwilach brał sprawy w swoje ręce i najpierw po dobrej serii Sebastiana Lisickiego na zagrywce wszedł na prowadzenie 14-11. Co prawda przewaga w końcu stopniała przy stanie 21-20, lecz wtedy Borkowski wydatnie pomógł pokonać przeciwnika z Radomia 25-23 i też właśnie o tej swojej serii na zagrywce w trzecim secie po spotkaniu wypowiadał się Sebastian Lisicki, czyli przyjmujący Fortu.
3: Myślę, że to był na pewno taki impuls do tego, żeby się postawić zespołowi z Radomia. No ale co by było z tego, jakbym uderzył 3 razy, 4 razy z rzędu, jak później drużyna by nie pomogła. I mógłbym wszystkich po kolei wymieniać, począwszy od naszego MVP, po naszego libero, trenera. No wszyscy zagrali po prostu dobrze. Po prostu zagraliśmy dobrze, wykorzystywaliśmy swoje okazje i dlatego zdobywamy dzisiaj 2 punkty.
1: Znane siatkarskie pożekadło mówi, że kto prowadząc 2-0 nie wygrywa 3-0, przegrywa później 3-2. No i bardzo często tak jest, że po tej trzeciej partii, która przypadkiem gdzieś tam w końcówce po walce wymknie się z rąk, to później ta czwarta jest psychicznie przede wszystkim bardzo trudna w ogóle, żeby wrócić do tego meczu mimo prowadzenia i mimo bycia w zasadzie cały czas panem tego meczu, to zdarzają się całkiem spore kłopoty i tak było tutaj również w tej sytuacji, ponieważ Poznaniacy byli bardzo nakręceni. Najpierw objęli prowadzenie w okolicach 7 punktu, to było 7-4, później powiększali je aż do wyniku 14 16-6. Trochę mi się przypominają ostatnie Mistrzostwa Europy, gdzie w finale Polacy Francuzom też zgotowali bodaj w trzecim secie przy remisie 1-1 też taką partię, w której oni nie wiedzieli, co się dzieje i też w okolicach takiego wyniku było, więc tutaj myślę, że podobne nastawienie psychiczne musiało chyba wjechać. Radomianie wpadli w jeszcze większe tarapaty i coraz częściej zatrzymywali się na bloku, który nabijał sobie po prostu wyśmienitą skuteczność. No i koniec końców skończyło się na tym, że musieliśmy skierować się do tiebreaka, ponieważ poznaniacy rozgromili czarnych w tym secie aż do 14.
0: Dokładnie. No i w tym rozstrzygającym już secie czarni weszli z nowymi siłami, ale podopieczni trenera Grabdy też nie zamierzali spuszczać stonu i emocje sięgały zenitu, bo po bloku Marcina Walińskiego doszło do spięcia między kapitanem Fortu a atakującym Bartłomiejem Klutem. No i też ukrany czerwoną kartką został wspomniany drugi zawodnik i dzięki temu Wielkopolanie wygrywali 7-5, choć przyjezdni starali się gonić, to słabą zagrywką zaprzepaszczali szansę. Ponownie odpalił się Borkowski. Dzięki niemu 3-2 w setach zwyciężyli Poznań siatkarze. No ale też po spotkaniu Mateusz Borkowski, czyli już wspomniany przez Szymona MVP meczu, wspominał, że poznański zespół miał problemy z własną zagrywką.
2: Ogólnie mieliśmy założenie, żeby zacząć z mocnym przytupem na zagrywce. Wiadomo, to się wiązało z błędami. Było ich masa błędów, co powinniśmy to ograniczyć do minimum. I przełożyliśmy to od 3-4 seta. Troszkę zeszliśmy z prędkości, troszkę pomyśleliśmy głową, jak tu zagrywać, żeby ustawić szczelny blok i fajnie graliśmy blok obrona też.
1: No właśnie, tak jak wspominaliśmy wcześniej, że to siatkarze z Radomia mieli problemy z zagrywką. One także tyczyły się zawodników z Poznania, którzy nie omijali tych kłopotów, ale grali dobrze blok obrona, grali generalnie także dobrze w przyjęciu i to wszystko poukładało się do tego, żeby wydrzeć 2 punkty z tego spotkania. No mimo wszystko początek funkcjonowania tego klubu jest wręcz wymarzony. Ford zajmuje obecnie 2 miejsce w tabeli, 9 punktów na koncie po 4 spotkaniach. No jest to start wyśmienity, no a pomaga w tym na pewno własna hala, która żyje, która po prostu cieszy się z każdego punktu i atmosfera na ulicy Zagajnikowej jest po prostu nieziemska i o tym mówi Sebastian Lisicki, przyjmujący Fortu Poznań.
3: Po pierwsze robią kibice tutaj na Morasku, a po drugie ta atmosfera, którą robimy sami sobie na boisku i w kwadracie, bo nie możemy zapominać o tym, że okej, my gramy, ale ci chłopacy, którzy są u nas w kwadracie, to też jest niesamowicie ważny element całej tej układanki. Oni nam się przeciwstawiają na treningach i dlatego my tak gramy. Dodatkowo nasz sztab też wykonuje super robotę, bo potrafimy być przygotowani na tak naprawdę każdą możliwość.
1: Przygotowani na każdą możliwość muszą być chyba kibice wszystkich sportów w Poznaniu, ponieważ mówiliśmy przed chwilą o nerwówce w siatkówce. No i teraz kolejna nerwówka, tym razem koszykarska, przy drodze dębińskiej. Nie przy drodze dębińskiej, tam grają panowie. Panie grają na hali Politechniki, więc tam była nerwowa sytuacja. Drużyna Politechniki Poznań wygrała z Wisłą Kraków 71-69, inaugurując swój sezon w drugiej kolejce Basket Ligi Kobiet. Jednak więcej o tym powie Samuel.
0: No, tak ładnie mówiłeś o tej atmosferze na tych poznańskich halach. I też kibice udowodnili w ten weekend, że nie tylko piłką nożną żyje Poznań, no bo i na meczu Politechniki Poznań pełna hala, i na meczu basketu, do którego przejdziemy pewnie na kolejnym wejściu, też pełna hala, więc naprawdę Poznań sportem w ten weekend żył. A już przechodząc konkretnie do tego spotkania, no to jesteśmy tutaj winni wyjaśnienia, bo Szymon powiedział, że to była druga kolejka, inauguracja sezonu, więc o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że teraz w najwyższej klasie rozgrywkowej w basket lidze rywalizuje 13 zespołów, czyli to oznacza oczywiście, że jeden zespół musi pauzować, więc w pierwszej serii gier padło akurat na Poznanianki, które wcześniej też rywalizowały w eliminacjach Euroligi z drużyną z Wilna. No i tutaj trzeba było czekać aż 1,5 tygodnia na to pierwsze starcie w ramach drugiej kolejki. Oczywiście też zbliżają się mecze tego niższego poziomu rozgrywkowego dla tych naszych słuchaczy, którzy bardziej siedzą w tematach piłkarskich. To tak jakby koszykarki awansowały do Ligi Europy, tak jak Lech Poznań, a nie do Ligi Mistrzów, żeby tutaj tak łatwo wyjaśnić. No ale już przechodząc konkretnie do tego, co się działo w tym spotkaniu, no to warto też wspomnieć, że Wisła przed tym meczem przegrała 53-86 swój pierwszy mecz ze Ślęzą Wrocław. No oczywiście Ślęza Wrocław to jest taka drużyna, która zawsze aspiruje do tych największych celów w tym sezonie. No ale też nie ujmujmy tutaj Wiśle Kraków, chociaż po spotkaniu wypowiadała się Jowana Popowicz, czyli rozgrywająca Politechniki, i sama zainteresowana mówiła, że oczywiście oczekiwała trudniejszego spotkania.
4: Wiedzieliśmy, że oni nie mogą powtórzyć taką samą grę jak w pierwszym meczu. Wiedzieliśmy, że będą zmotywowane.
1: No i zmotywowały się bardzo dobrze, ponieważ pierwsza część spotkania to był absolutny mecz walki. Co prawda poznanianki grały lepiej, ponieważ napędzane znakomitą grą Jovany Popowicz czy Fejondy Fitzgerald prowadziły po pierwszych 10 minutach 17-15. Na przerwę po dwóch kwartach schodziły prowadząc 40-36, jednak no to jest dosyć nikła przewaga. Przypomnijmy, że Wisła w zeszłym sezonie była beniaminkiem, a mimo wszystko poznanianki były wicemistrzyniami. Tutaj grały lepiej, ale zdarzało im się całkiem dużo błędów, dlatego do przerwy to były ledwo 4 punkty przewagi. No a sam szkoleniowiec Wojciech Szawarski zwracał uwagę po meczu, że Wisła to jest tak naprawdę dobra drużyna, nie tylko na papierze, ale i w rzeczywistości.
5: W pierwszym meczu grała osłabiona i myślę, że spotkały się dziewczyny z podobną presją, jaką my dzisiaj, bo z jednej strony fajnie, że zaczynamy u siebie, pełna sala ludzi, także wielkie podziękowania, ale z drugiej strony to jest trochę ciśnienie.
0: No i na przerwę zawodniczki schodziły z rezultatem 36-40, ale po powrocie do gry krakowianki zdecydowanie poczuły krew i wyprowadziły dwa mocne ciosy, doprowadzając do remisu 41-41. A Politechnika potrafiła odskakiwać na kilka punktów, ale popełniła też zbyt dużo błędów, przez co traciła budowaną od nowa przewagę. A nie było to łatwe zadanie, bo przyjezdne zwarły szygi. Co prawda przez to prowokowały rzuty osobiste, ale drużyna z Poznania też z wolnych najprecyzyjniej nie rzucała. No kto był w hali przy Politechniki, no to wie, o co chodzi. Też rzuty wolne nie zawsze są takim pewniaczkiem, jakby chociażby w tych największych ligach NBA, powiedzmy, tutaj porównując. W konsekwencji trzecia kwarta skończyła się remisem 56-56. No i trzeba było tutaj ewidentnie zrywu, żeby też w tej ostatniej części spotkania wyjść na to prowadzenie. No i w rozstrzygającej części spotkania niewiele się zmieniło w obrazie gry. Raz gospodynie łapały rytm, ale szybko go traciły i po osiągnięciu rezultatu 63-58 szybko odwrócił się na 65-66, gdy Biała Gwiazda zaczęła wykorzystywać kolejne błędy rywalek, co dawało jej szansę na kontratakowanie. No i też o tych właśnie prostych pomyłkach po spotkaniu mówił trener Politechniki Wojciech Szawarski.
5: Dzisiaj nie mogliśmy wejść zupełnie w rytm. Wydawało się w pewnym momencie, że zbudowaliśmy przewagę i w 2 minuty ją straciliśmy 10 punktów po takich prostych błędach.
1: No te proste pomyłki to było istne granie z ogniem, ponieważ tak jak mówiłeś, końcówka była wybitnie zacięta, 67-66. Koniec końców udało się jednak dowieść tą przewagę, mimo tego, że nie najlepiej zawodniczki z Poznania wykorzystywały rzuty osobiste w końcówce. Jednak najważniejsze są 2 punkty dopisane w tabeli, no a trzeba będzie ten zespół poukładać, bowiem już za 2 dni, już w środę, będzie starcie w ramach trzeciej kolejki Basket Ligi. To będzie spotkanie wyjazdowe z Artego Bydgoszcz i to na wyjeździe, więc nie jest to proste spotkanie. No a do tego czasu Wojciech Szawarski mówi, że trzeba tą grę zespołu jeszcze poukładać.
5: Dziewczyny muszą zrozumieć, czy znaleźć swoje miejsce w drużynie, bo widać, że jest więcej dziewczyn chętnych do grania. Tutaj naprawdę trzeba będzie umiejętnie tę drużynę prowadzić i znaleźć takie rozwiązanie, żeby każda z nich była zadowolona, bo mamy naprawdę dobre zawodniczki i wiadomo, że każdy chce grać i spędzać jak najwięcej minut na boisku. I to było widać dzisiaj w niektórych momentach, że gdzieś taka satysfakcja indywidualna przewyższała tą zespołową.
0: Potem w sobotę zespół podejmie u siebie Zagłębie Sosnowiec w kolejnej potyczce ligowej, a wisienką na torcie najbliższego terminarza jest domowe starcie z Landernau Brytań. Basket w Eurocupie, no ale to mecz dopiero 14 października, a więcej basketu już za chwilę.

0: planu, czyli agresywnie w obronie.
1: No i przechodzimy teraz do innych koszykarskich emocji, których przedsmak mogliście poczuć już w pierwszej sekundzie tego wejścia, ale tutaj wyrywał nam się do wypowiedzi Arkadiusz Adamczyk, czyli silny skrzydłowy basketu. No, będzie miał o czym mówić, bo z tego wyniku trzeba się zdecydowanie tłumaczyć. Poznaniacy, Basket Poznań przegrał 94-99 ze Spójnią Stargard u siebie podczas niedzielnego meczu trzeciej kolejki pierwszej ligi koszykówki. Weszli w to spotkanie znakomicie, ponieważ po pierwszej kwarcie prowadzili aż 31-17. To, co szybko się zaczęło, tak szybko się zepsuło, ponieważ w drugiej kwarcie zaczęło to prowadzenie niebezpiecznie topnieć. Już po chwili było 43-32, po to, żeby zacięli się na tych 43 punktach i przegrali całą pierwszą połowę, czyli dwie kwarty, 43-49. Później trwała jeszcze ogromna gonitwa, no ale oddamy głos Arkadiuszowi Adamczykowi, silnemu skrzydłowemu Basketu Poznań, żeby opowiedział o tym zwycięstwie, które zaczynało uciekać z rąk.
0: Zaczęliśmy według planu, czyli agresywnie w obronie, napędzaliśmy atak, a że potem tego nie uszanowaliśmy, no to stało się, co się stało. Spójnia trochę nas dogoniła, potem nam już było ciężko rytm złapać.
1: Druga połowa zaczęła się od walki. Wynik był cały czas na styku, bowiem Basket zdołał dogonić rywali. Goście grali dosyć widowiskowo i ekwilibrystycznie, ale też i dosyć skutecznie mimo wszystko. I na koniec trzeciej kwarty prowadzili już 70-62, ale najdziwniejsze miało nadejść dopiero w końcówce i o tym znów Arkadiusz Adamczyk.
0: To nigdy nie jest przyjemne dla zawodnika, jak jest taka przerwa. Uważam, że dobrze zareagowaliśmy. Od razu w pierwszej akcji wróciliśmy nawet troszkę do meczu.
1: A ta przerwa, o której mówił, była spowodowana awarią zegara, który zaczął płatać figle. No i trzeba było zrobić nieregulaminową, bo dodatkową przerwę w tym spotkaniu. Basket próbował gonić, zbliżał się coraz bardziej w tej końcówce, już nawet na dwa punkty, 88-90. Później było 94-97, jednak ostatecznie nie udało się dogonić zespołu ze Stargardu, który przecież miał w swojej niedawnej historii rywalizację nawet i na najwyższym progu rozgrywkowym w koszykówkę w Polsce. No i oni tym doświadczeniem jednak to wygrali i o tym również mówi Jan Malesa, czyli rzucający basketu, że sam dobry początek na taką drużynę to za mało.
2: Połowę pierwszą mieliśmy bardzo dobrą, myślę, że 15 minut z 20 minut. Ciężki przeciwnik, doświadczenie bardzo było dużo widać, że nie poddali się, wrócili do meczu i to nas troszkę przybiło.
1: Przybiło to zawodników gospodarzy, natomiast posłuchamy teraz nieco opinii gości z drugiej strony, jak oni uważali, jak oni reagowali na słaby początek w tym spotkaniu. Więcej o tym Piotr Niedźwiecki ze Spójni Stargard.
3: Po prostu graliśmy konsekwentnie zespołowo nasz basket dalej. Nie zwieszaliśmy głów i na połowę schodziliśmy z minus 6. Zadecydowała dyspozycja dnia. Z minus 19 chyba wyszliśmy na plus 5. Zwycięstwo jedzie do Stargardu, cieszymy się i mamy następne spotkanie w sobotę.
4: No, też w drugiej kolejce pierwszej ligi kobiet na koszykarskich parkietach rywalizowała drużyna MUKS-u Poznań, która zmierzyła się tutaj, powiedzmy, lokalne derby z liderem Swarzędz. Wygrana MUKS-u Poznań 64-58. I tutaj przede wszystkim to spotkanie bardzo wyrównane, bo w pierwszej kwarcie 15-14 i tak naprawdę każdych tych pierwszych trzech kwart ta przewaga w wykonaniu MUKS-u to było tylko jedno oczko, więc tą czwartą odsłonę spotkania wchodziliśmy z różnicą tylko trzech oczek, więc tutaj tak naprawdę każdy mógł wyjść jako zwycięzca, no ale tutaj ostatecznie szczęście uśmiechnęło się do MUKS-u i udało się jeszcze to trzypunktowe prowadzenie zwiększyć do kolejnych, o kolejne trzy oczka, czyli do łącznie sześciu oczek. No i tutaj ta sytuacja w wykonaniu MUKS-u wygląda już na początku sezonu bardzo dobrze. Dwa mecze, cztery punkty, czyli komplet, jedno zwycięstwo domowe, jedno też na wyjeździe, a jeżeli chodzi o kolejne spotkania, no to zawodniczki MUKS-u czeka kolejne domowe starcie z SMS-em PZ Kosz Łomianki. Tutaj niedziela, 11 października, godzina 16, a przed nami jeszcze za chwilkę hokej na trawie.

0: No i przechodzimy jeszcze na sam koniec do hokeja na trawie, bowiem w minioną sobotę odbyły się starcia czwartej kolejki. Tutaj Stella Gniezno przegrała u siebie 3-4 z Eneą AZS AWF Poznań. Pomorzanin Toruń u siebie wygrał z Wartą Poznań, która do tej pory była niepokonanym liderem, 3-2. Tą Wartę pokonał. Gąsawa wygrała z AZS-em Politechniką Poznańską 2-1, a HKS Siemianowiczanka rozgromiła, rozbiła, roztrzaskała i nie pozostawiła niczego z Grunwaldu Poznań, bowiem pokonali wojskowych aż 8-1. Na tabelę przekłada się to tak, że Warta pozostała na pierwszym miejscu wśród poznańskich zespołów. Później jest taka triada. Od 5-7 miejsca AWF Poznań, Politechnika Poznań i Grunwald Poznań, odpowiednio 7, 5 oraz 4 punkty. Najbliższa kolejka w sobotę 10 października to będzie kolejka 5. O tym więcej usłyszycie w piątek w Sportingu Klub Afera w piątek. Natomiast z uwagi na to, że nad Sportingiem Klub Afera powiewa już flaga w biało-czarną szachownicę wymachiwana przez realizatorki Olgę Grumowicz i Hanię Kowalską, my musimy się pożegnać i zaprosić właśnie, tak jak już wcześniej mówiłem, na koniec tygodnia, jeżeli chodzi o więcej sportowych emocji. Za mikrofonami dzisiaj byli
1: Samuel Kimmel
0: oraz Szymon Kamuda. Miłego wieczoru.

0: inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: Zbliża się godzina 19. Zapraszamy na aferowy serwis informacyjny.
3: Jacek Dobiański, zapraszam. Sprawa stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce staje się coraz bardziej zaawansowana. Jednym z miejsc typowanych jako jej lokalizacja oprócz Szczecina, Wrocławia, Oleśnicy i województwa lubuskiego są okolice Poznania. Wymienione miejsca odwiedziła już delegacja amerykańska. Po stronie polskiej działania prowadzą wspólnie Pałac Prezydencki oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.
4: Cieszę się, że w tej sprawie mówimy jednym głosem z Pałacem Prezydenckim. Na swoim poziomie temat podnosi pan prezydent Nawrocki w rozmowach z prezydentem Trumpem. Pan premier Kosiniak-Kamysz rozmawiał o tym z Pitem Heksetem. My z panem ministrem Zalewskim ze swoimi odpowiednikami. Wszystkie ręce na pokład, żeby taka baza powstała jak najszybciej.
3: Mówiła wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ma podjąć decyzję w sprawie utworzenia bazy w Polsce pod koniec roku. 158 projektów do wyboru i 33,5 miliona złotych do podziału. Od dziś można głosować w poznańskim budżecie obywatelskim 2027. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec miasta bez względu na wiek, z tym, że osoby poniżej 13 roku życia mogą głosować za zgodą rodzica lub opiekuna. Głosy można oddawać przez stronę internetową lub osobiście do 30 października do południa. Jedna osoba może oddać maksymalnie 5 głosów. 3 na projekty ogólnomiejskie i 2 na projekty rejonowe. Wyniki zostaną ogłoszone pod koniec listopada. Szczegóły na stronie poznań.pl.
5: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
3: Jakie wyzwania czekają system emerytalny i jakich zmian on potrzebuje? We wrześniu dyskutowali o tym uczestnicy konferencji naukowej na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Od lat duże zainteresowanie budzi wpływ demografii na wysokość wieku emerytalnego.
6: Będzie to grubo powyżej 70 lat. Dla osób w wieku dzisiaj 30-40 lat. Po prostu albo ktoś w to uwierzy i się przygotuje. Bo to nie jest takie hop-siup, prawda, żeby bardzo długo pracować, to trzeba i kwalifikacje swoje na bieżąco dostosowywać i zadbać o swoją wszelaką kondycję.
3: Mówił współautor reformy z 1999 roku profesor doktor habilitowany Marek Góra ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Więcej w tym temacie usłyszycie w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów Radia Afera po godzinie 20. Naszym gościem będzie profesor doktor habilitowany Marek Szczepański z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Audycję możecie również śledzić w serwisie YouTube.
5: Korki, objazdy, remonty.
3: Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego na Wildzie. Rusza remont tego połączenia drogowego. Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich, najpierw zmodernizowana zostanie sieć gazowa, a w połowie stycznia zaczną się zasadnicze prace. Pojawi się również więcej zieleni. Nasadzenia są planowane na wiosnę przyszłego roku. Koszt inwestycji wyniesie ponad 1 000 000 zł. Informacje dotyczące organizacji ruchu na remontowanym skrzyżowaniu znajdziecie na stronie poznań.pl. To był ostatni dzisiejszy serwis. Na poranne wydanie serwisów zapraszam jutro o 6:57.
7: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
8: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
9: Każdy wtorek o 20:00.
10: Kowboje na falach.
11: Czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
9: Zapraszają
10: Bolo,
9: Lolo
12: i Jolo.
5: Autopromocja. Reklama.
13: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Pud Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
5: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
14: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.

Witam serdecznie, kłaniam się nisko, z tej strony Mikołaj Olenicki, za konsoletą realizatorską Szymon Dopierała. Rozpoczynamy dzisiejszy aferytm, a właściwie już go rozpoczęliśmy, piosenką Seriously w wykonaniu zespołu Editors. Ten zespół będzie nam

Już w najbliższy piątek w klubie Dwa Progi. Tam właśnie wystąpi brytyjski artysta występujący pod pseudonimem artystycznym Fink. Reprezentant Ninja Tune, tej bardziej akustycznej części tego legendarnego labelu. Fink naprawdę człowiek, który potrafi zaczarować na scenie. Ja miałem okazję być na jego koncercie kilkukrotnie. Ostatni raz w Bielsku Białym, kiedy wracał po dość długiej przerwie spowodowanej chorobą tak naprawdę. Czy też powikłaniami po chorobie, dokładnie po tym słynnym wirusie, który królował w roku 2020 i 2021. Na szczęście Fink wrócił do pełnej sprawności. Nie tylko koncertuje po raz kolejny, ale też nagrywa nowe utwory. Co najważniejsze jednak, na koncert, który w najbliższy piątek w klubie Dwa Progi, mamy dla was podwójne zaproszenie, podwójną wejściówkę na to wydarzenie. Wystarczy, że do końca dzisiejszej audycji wyślecie do nas SMS-a na numer 7148. Powtarzam numer, bo to zawsze bardzo ważne, 7148, ale nie mniej ważna jest również treść tego SMS-a. Mianowicie wpisujecie afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie wy z osobą towarzyszącą powinniście wybrać się na koncert tego brytyjskiego muzycznego magika. A żeby zachęcić was do wzięcia udziału w tym konkursie, to posłuchajmy najnowszego utworu w wykonaniu Finka, piosenki Atmosphere.

Tak właśnie brzmi Fink w swoim najnowszym nagraniu, tak można powiedzieć. To utwór, który usłyszeliście przed chwilą, to piosenka Atmosphere, która została nagrana i wydana jako live sesja. The Low Swing Session, część druga. Te nagranie pojawiło się we wrześniu, więc reprezentujemy dla was naprawdę świeży kawałek. Gdybyście chcieli posłuchać Finka na żywo, to będziecie mieli taką okazję w najbliższy piątek, co oczywiście przypominam. W piątek Fink pojawi się w klubie Dwa Progi, a żeby wybrać się na ten koncert, macie tylko jedną możliwość. Dlaczego mówię, że tylko jedną? Nie kupicie sami biletów, ponieważ ten koncert to sold out. Wszystkie bilety się wyprzedały, a my mamy dla was podwójną wejściówkę. Wystarczy zgłosić się do nas i napisać SMS-a na numer 7148 i wysłać SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jakim jest uzasadni, proszę ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, dlaczego to właśnie ty razem ze swoją osobą towarzyszącą powinniście wybrać się właśnie na ten koncert spośród wszystkich osób, które są chętne właśnie na to wydarzenie. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT, czyli złoty 23. 7148, treść afera, wasze imię i nazwisko i to, dlaczego to właśnie wy powinniście wybrać się na koncert Finka, który już w najbliższy piątek w klubie Dwa Progi. Do wygrania podwójna wejściówka.

Bardzo podoba mi się zabawa słowem i zabawa również literami, jeśli chodzi o twórczość zespołu Polki. Jeśli będziecie szukać tego zespołu, to musicie oczywiście wpisać Polki, ale nie pisane przez I, natomiast pisane przez Y. Wydali właśnie, zespół wydał właśnie płytę zatytułowaną Mother Tongue i tutaj język matki oczywiście ma bardzo mocne nawiązanie do tego, jaki rodzaj muzyki zespół wykonuje, bo Polki grają muzykę folkową, łączoną taką, starają się łączyć takie tradycyjne polskie brzmienie ze współczesnymi aranżacjami. Oczywiście współpraca nie jest łatwa, bo zespół jest polsko-kanadyjski, no ale jednak właśnie te wspólne korzenie powodują, że zespół dał radę nagrać płytę. Na tej płycie znalazło się 11 utworów, a my dla was zagramy teraz utwór numer 3, czyli piosenkę Kupala.

0: A my już wracamy na antenę. Przypominamy, że słuchacie Aferytmu w Radiu Afera na 98.6 i na afera.com.pl 25 minut po godzinie 19. I powoli przenosimy się do Trójmiasta, ponieważ tam 13 i 14 listopada w Amber Expo w Gdańsku odbędzie się kolejna edycja Inside Seaside Festival. A z nami powinien już być nasz gość, czyli człowiek, który pracuje przy tym evencie, Krzysztof Paciorek. Witam serdecznie.
1: Dobry wieczór. Kłaniam się nisko.
0: Witam serdecznie, kłaniam się nisko. Krzysztof, powiedz mi, która to już twoja edycja Inside Seaside Festival?
1: No, Inside Seaside jestem od samego początku, od pierwszej edycji. Jestem współodpowiedzialny za układanie programu muzycznego tego festiwalu. Tak więc szybko policzmy. 23, 24, 25, 26. Będzie to czwarta edycja, w którą jestem włączony. Szybko czas leci bardzo.
0: Dokładnie, czas bardzo, bardzo szybko leci. Ja też miałem okazję być już na kilku edycjach i właśnie zastanawiałem się, kiedy to zleciało. Powiedz mi, jak reagujecie na te określenia, że Inside Seaside Festival to jest sztuczne wydłużanie sezonu festiwalowego?
1: Powiem ci szczerze, że nie spotkałem się z taką opinią, ale też staram się aż tych wielu opinii nie czytać, bo ilu ludzi, tyle jest opinii. Ale nie zgodzę się z tą tezą, bo wbrew pozorom to nie jest sztuczne, czy nawet nie pozorom, to nie jest sztuczne przedłużanie sezonu letniego, a po prostu szukanie swojego miejsca w tym bardzo trudnym rynku festiwalowym. I wydaje nam się, że dorzucanie kolejnego festiwalu w lecie, w Trójmieście i tak w ogóle w Polsce, gdzie tych festiwali jest coraz więcej i ludzie mają coraz większy dylemat, na co pieniądze wydawać, stwierdziliśmy, że zrobimy coś w listopadzie, bo mamy ku temu bardzo dobrą infrastrukturę i jest ona tak chyba nawet szyta na miarę właśnie listopadowego, dwudniowego festiwalu pod dachem.
0: To jest właśnie zaskakujące, ale pozytywnie zaskakujące, że znaleźliście swoją niszę chociażby właśnie w tym terminie, bo listopad to już jest taki moment, kiedy robi się zimno, robi się szybko ciemno, trochę deszczowo, trochę jeszcze nie jest to zima, natomiast człowiek już zaczyna tęsknić za latem i trochę też zaczyna tęsknić za tymi muzycznymi doznaniami. Policzyliśmy wspólnie, że to czwarta edycja. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z jednym z organizatorów dużych festiwali w Polsce i on powiedział: Mikołaj, pierwsze pięć edycji to jest tak naprawdę po to, żeby zbudować markę i tak naprawdę jeśli uda ci się, że w ogóle te imprezy się zwracają, to jest to tak naprawdę duży sukces, bo zazwyczaj trzeba jeszcze do tego dokładać. No i teraz pytanie do ciebie, czy wam już udało się zbudować tą markę, tą świadomość wśród Polaków, że istnieje taki festiwal jak Inside Seaside Festival, no czy jeszcze jednak do tego interesu w cudzysłowie oczywiście musicie dokładać?
1: Wydaje nam się, że ta pozycja rośnie z roku na rok. Jeżeli sam byłeś na kilku edycjach, to nie zmuszam cię teraz do cukrowania naszemu festiwalowi, ale myślę, że sam też zauważyłeś rozwój pod względem przede wszystkim frekwencji. Wydaje mi się, że udało nam się osiągnąć coś, co można powiedzieć własnym stylem festiwalowym, bo nasz festiwal różni to od letnich, że nawet gdybyśmy mieli możliwości finansowe, nie jesteśmy w stanie ściągnąć headlinerów z innych polskich festiwali letnich, bo najzwyczajniej w świecie nie mamy ani takiej pojemności, ani to nie byłoby, ci artyści też nie jeżdżą do końca listopadzie, zimą, tak więc wydaje mi się, że i cały czas pracujemy nad większą rozpoznawalnością w Polsce, bo nad takim efektem, że ludzie zaczną kupować w ciemno karnety od razu i też nie będą czekali na ogłoszenia wszystkich artystów, tylko że dla samego festiwalu będą to robić. Ale jesteśmy jeszcze w drodze do punktu, gdzie będziemy zadowoleni, ale co roku widzimy progres i to nas cieszy i dopinguje do tej pracy. I też sam powiem, chwaląc nasz festiwal, że udało się przez te trzy pierwsze edycje wypracować model, który trochę się jednak rzeczywiście różni od typowych festiwali. I nie tylko tym naszym dachem, ale chyba też ofertą pozamuzyczną, która jest naprawdę bardzo ciekawa i bogata. I nawet jeżeli nie do końca zna się wszystkich artystów, czy chce się ich słuchać, to też można spędzić ten festiwal nawet nie oglądając muzyki i nie słuchając, a słuchając tylko Strefy Rozmów Radia 357, czy spędzić ten czas w kinie festiwalowym, który zawsze ma bardzo ciekawy repertuar związany z muzyką. Jest to festiwal po prostu dla każdego, wydaje mi się, nawet dla tych, którzy nie do końca są festiwalowiczami, ale to całe wydarzenie daje poczucie jednak to, że jest to intymniejsze miejsce i nie ma wielkiego terenu, po którym trzeba chodzić, nabijać te kilometry, a jest to przedłużona atmosfera dużego koncertu klubowego.
0: No tutaj wyjąłeś mi, można powiedzieć, pewne określenie z ust, bo ja zastanawiałem się, z czego właśnie wynika magia Inside Seaside Festival, bo zawsze wydawało mi się, że jednak jak coś dzieje się pod dachem, to jednak tą magię festiwalu trochę zabiera. Wy natomiast w pewnym momencie, lub nie wiem, czy to wy, czy ktoś określił was jako największy festiwal w Polsce, który odbywa się pod dachem. No i właśnie jednak ten dach powoduje, że te koncerty, które odbywają się, pomimo że na dużych scenach i jednak pod scenami jest kilka tysięcy osób w danym momencie, to jednak jest zachowana pewnego rodzaju intymność. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, jeśli chodzi właśnie o to
1: wydarzenie. Zgodzę się z tobą. Ja sam jestem fanatykiem koncertów klubowych. Nie przepadam za dużymi imprezami na świeżym powietrzu, bo ta magia właśnie, bliskość artysty ucieka. I głównie, jeżeli nie jesteś młodym zapaleńcem, nie stoisz w pierwszym rzędzie już od 5 godzin, no to ciężko jest znaleźć takie miejsce, gdzie będziesz mógł oglądać koncert, nie patrząc się na telebeam. A u nas, myślę, że nawet stojąc z tyłu, dobrze widać scenę i ta energia się odbija od ścian do wszystkich. I jest to po prostu impreza, na której będziesz miał odczucia z koncertu fajnego, klubowego, ale da ci jednak też te festiwalowe pierwiastki emocji, też naładuje cię na te kluczowe, zimowe momenty czymś dobrym.
0: To, co mi się rzuciło w oczy, to z tego, co pamiętam, zawsze festiwal odbywał się w sobotę i w niedzielę. W tym roku postawiliście na zmianę, że jednak tradycyjnie, tak jak większość festiwali, odbywać się będzie piątek, sobota. Czy był w tym jakiś większy zamysł, czy zdecydowała dostępność hali, czy po prostu postanowiliście iść z nurtem tak naprawdę i zorganizować imprezę właśnie tak, żeby niedziela była tymczasem na odpoczynek?
1: Wiesz co, nie będę tutaj wymyślał teorii, po prostu tak ułożyliśmy daty i rzeczywiście ta niedziela na powrót i dojście do siebie jest zdecydowanie lepsza, ale też nasz festiwal się zawsze kręci wokół gdzieś blisko święta 11 listopada, to są nasze wyznaczniki, ale tak, ta niedziela, żeby dać ludziom trochę spokoju, jest chyba dobrym pomysłem, ale nie była to żadna kluczowa zmiana.
0: Ja jeszcze tak, zanim przejdziemy do kolejnego utworu, a po nim wrócimy do rozmowy na temat edycji 2026, to przypominam sobie poprzednie edycje. I dla mnie zdecydowanie dwa najlepsze koncerty, które pamiętam, to w zeszłym roku King Gizzard and the Lizard Wizard oraz Black Pumas w roku 2024. Ty masz takie swoje top 3 zespołów, które wystąpiły podczas poprzednich edycji Inside Seaside?
1: Mi się na pewno podobał koncert Baxtera Dureego w zeszłym roku, bo to była też taka nieoczywista rzecz. Bardzo mi się też podobał koncert The Last Dinner Party na drugiej edycji, a tak ze względów też sentymentalnych dużym dla mnie wydarzeniem był koncert Kur grający Polowirus na najmniejszej scenie Upstage, gdzie udało się zgromadzić wszystkich zamieszanych w tworzenie tej płyty na jednej scenie. Więc bardzo mi się podobało, że potrafiliśmy uczcić tę trójmiejskość, najbardziej trójmiejsko, jak się tylko dało. I również podobał mi się koncert Black Pumas, bo jest to muzyka zupełnie spoza mojego radaru, rzeczy, których nie słucham na co dzień, a byłem ciekawy, jak taki rdzenny soul zadziała na naszą słowiańską, słowiańską percepcję muzyki, a wydaje mi się, że wszystko się bardzo dobrze udało, ludzie byli roztańczeni, zespół też na scenie sprawiał wrażenie, że się bardzo dobrze bawi. I też byłem bardzo zadowolony z zespołu Idols, będącego headlinerem, bo też nie byliśmy do końca, może nie tyle, że niepewni, ale byliśmy ciekawi, jak zespół taki rockowy, mocniejszy spełni się w roli headlinera rosnącego festiwalu. Okazało się, że sprawdził się bardzo dobrze w tej roli. Ludzie naprawdę bawili się świetnie. Nawet było całkiem dobre pogo, więc to są takie, teraz jak szybko sięgam pamięcią, to chyba moje takie najbardziej momenty, które pamiętam najbardziej.
0: Cztery edycje i naprawdę sporo tych momentów, ale ja miałem okazję w nich uczestniczyć i muszę przyznać, że nie dziwię się, że wspominasz je jako magiczne. Ja tylko przypomnę, że rozmawiamy z Krzysztofem Paciorkiem na temat Inside Seaside Festival, festiwalu bardzo dobrej muzyki, której kolejna edycja odbędzie się 13 i 14 listopada w hali Expo w Gdańsku. I już za chwilę wracamy do rozmowy, ale posłuchajmy jeszcze singla Sauna, który jest najnowszym singlem z najnowszej płyty Jessie Ware, która również wystąpi na tegorocznej edycji Inside Seaside Festival.

0: Tak właśnie brzmi Jessie Ware w swoim najnowszym singlu zatytułowanym Sauna. I Jessie Ware wystąpi pierwszego dnia festiwalu Inside Seaside o godzinie 23 na scenie, która nazywa się Gdańsk Stage. Przypominamy, że Inside Seaside 13 i 14 listopada, czyli Jessie Ware wystąpi właśnie w piątek 13 listopada. A my wracamy do rozmowy z Krzysztofem Paciorkiem, który jest odpowiedzialny od strony muzycznej za przygotowanie właśnie tego zestawu artystów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji tego największego festiwalu muzycznego w Polsce, który odbywa się pod dachem. No i pytanie do ciebie, Krzysztofie. Jak podoba ci się najnowszy materiał od Jessie Ware?
1: So, myślę, że jest ona idealną headlinerką naszego festiwalu, bo zdradzę trochę kuchni. Jak byliśmy w trakcie bukowania jej, gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy, czy ona za często w Polsce nie gra, czy nie jest już w Polsce zgrana. Okazuje się, że absolutnie nie jest, bo naprawdę widać było po ogłoszeniu Jessie Ware, że to zrobiło robotę, plus teraz nowe single, nowa płyta, trasa, więc wszystko dzieje się tak, jak powinno się dziać u dużego artysty, a słuchając ostatnich rzeczy od niej, jestem pewien, że rozgrzeje Amber Expo i ludzie będą się bardzo dobrze bawić.
0: Ja pamiętam, że pierwszy koncert Jessie Ware, przynajmniej mój, ale chyba też pierwszy w Polsce, odbywał się w Sopocie. Także można powiedzieć, że moja historia w pewnym rodzaju zatacza krąg i wracam do Trójmiasta na Jessie Ware. Natomiast bardzo mnie cieszy, że zaprosiliście The Streets. Mieliśmy okazję zagrać go w dzisiejszej audycji. Bardzo stary utwór, bo jeszcze z roku 2020, kiedy wszyscy byliśmy pozamykani w domach, wtedy właśnie The Streets nagrał utwór Where the Fuck Did April Go? Ja strasznie chętnie wracam właśnie do tego utworu. Pytanie, czy to właśnie nie największa gwiazda piątkowych koncertów, bo właśnie on wystąpi na tej samej scenie co Jessie Ware o godzinie 21.
1: No, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego miksu, gdzie The Streets, czyli zespół naszego pokolenia, no, milenialsów, nie ma co tu dużo mówić, który już jest na takim etapie swojej kariery, że odgrywa starsze płyty i ciągnie za strunę nostalgii lat młodzieńczych, ale przede wszystkim są cały czas w bardzo formie. Tak więc myślę, że to będzie taki headliner może nie dla wszystkich, ale dla też dużej części tego festiwalu, więc będziemy mieli dwóch headlinerów jednego dnia tak naprawdę. I też ten taki no, troszeczkę brudniejszy, bardziej uliczny, bezpośredni klimat przed jednak taką, no, powiedzmy, bardziej dystyngowaną panią, którą jest Jessie Ware. Myślę, że ten kontrast bardzo dobrze zadziała pierwszego dnia.
0: A czym kierowałeś się, dobierając właśnie artystów na piątek? Bo trzeba przyznać, że klimat dość zróżnicowany. Na drugiej scenie, która nazywa się Ergo Hestia Theater Stage, tam między innymi Hintz i Hermanos Gutierrez.
1: No, Hermanos Gutierrez to był nasz zeszłoroczny mały kryzys, bo musieliśmy odwołać ich koncert, już będąc wcześniej dogadanym, za co spotkało nas trochę krytyki, ale w tym roku nic takiego się nie wydarzy, więc to był Hermanos Gutierrez, to był zespół, który gdzieś od początku festiwalu nam się kręcił po głowie i robiliśmy dużo, żeby wystąpił. Udało się po chyba 3 latach, tak sobie teraz myślę, a że scena Ergo Hestia Theater Stage jest sceną właśnie taką bardziej różnorodną, gdzie sobie można pozwolić na trochę więcej eksperymentów, tak jak chociażby King Gizzard and the Wizard Lizard w zeszłym roku. W tym roku wierzymy, że Hermanos Gutierrez, choć jest to muzyka trochę bardziej stonowana i spokojna, to będzie takim czarnym koniem tego festiwalu, a Hints są z klucza, gdzie zawsze chcemy pokazać nowy, dynamicznie rozwijający się zespół z tak zwanym rockowym pazurem. Są to bezkompromisowe dziewczyny z Hiszpanii, więc na pewno też nie będzie stania pod sceną na tym koncercie.
0: Silna reprezentacja.
1: Tak, silna reprezentacja Wonky Wani Bubu. No to polski klasyk, już nawet chyba nie trzeba nikomu przedstawiać i to też jest Ergo Hestia Theater Stage, miejsce, gdzie tych zasłużonych często pokazujemy, ale nie tylko ze względu na zasługi, a na to, że cały czas są w dobrej formie i robią cały czas dobrą muzykę.
0: Ja na tej scenie, która nazywa się Upstage, zawsze cenię koncerty, natomiast też od razu tutaj, gdyby ktokolwiek wybierał się na Inside Seaside Festival, a mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa przekona was do tego, żeby wybrać się na to wydarzenie, to pamiętajcie, że na tej scenie na górze trzeba ustawić się odpowiednio wcześniej, bo ona bardzo szybko się zapełnia, ale tam koncerty również są bardzo dobre. No i nie ukrywam, że ja sobie robię wielki smaczek na Acid Sitter, czyli polsko-japoński zespół, który no nieczęsto koncertuje w Polsce, mimo że Polaków w składzie ma. Natomiast no jednak skompletować ten skład, to chyba po części właśnie do organizatorów trzeba przekazać już teraz duże gratulacje.
1: Dziękuję bardzo. Scena Upstage to też jest scena, której poświęcam dużo uwagi, bo jak każdy festiwal muzyczny, poza tym, że ma no, na siebie zarobić, ma też misję promowania przede wszystkim nowej muzyki i staramy się na Upstage dawać miejsce zespołom, które niekoniecznie występują na tych większych festiwalach o większych zasięgach. I po prostu mamy nadzieję, że teraz Upstage, a za rok, za dwa już większe sceny, jeszcze większych festiwali, ale to jest scena dla tych, którzy szukają też rzeczy nowych, którzy nie mają czasu sprawdzać wszystkiego co się w Polsce dzieje. To są zespoły, które gdzieś zaczynają lub są już w drodze i pokonują kolejne szczeble swojej drabiny muzycznej, ale jestem prawie przekonany, że o kilku z nich za parę lat będzie o wiele głośniej.
0: Czas nas goni, tak patrzę na zegarek. Nie możemy koncentrować się tylko na piątku, bo to jest festiwal dwudniowy i sobota wygląda równie mocno. Ja jeszcze tylko tak geograficznie spojrzę, bo solidna reprezentacja z Poznania. W piątek mamy na scenie gdańskiej Katię, natomiast w sobotę na scenie Ergo Hesti mamy Michała Wiraszko. Natomiast jeśli spojrzymy na sobotę, to w pierwszym momencie rzucają się dwa najmocniejsze nazwiska, właściwie nazwy, których zespołów też mieliśmy okazję dzisiaj zagrać. Editors szykują się do wydania nowej płyty, a Kinap, którzy grali chociażby na tegorocznym openerze, mają już niedawno wydaną płytę. Na kogo koncert bardziej czekasz?
1: Słuchaj, to teraz ci zaskoczę. Najbardziej czekam na koncerty Marudża i Gold.
0: O, czyli jednak czyli scena Ergo Hesti.
1: Tak, ale Editors to jest chyba najbardziej polski, brytyjskich zespołów, tak się czasami czujemy ze sobą. Zespół, który no, w Polsce jest kochany, ma tutaj naprawdę mocną fanbazę, którą sobie wypracował przez lata i jakoś się nie zużyli w naszym kraju. I już tak się czailiśmy od paru lat. Udało nam się teraz, wszystkie gwiazdy się tak ułożyły, że nareszcie mogli przylecieć, więc to będzie na pewno święto też dla tych wszystkich ciutkę starszych. Pamiętając, będącymi z Editorsami od początku, a Nikap, bardzo się cieszę, bo myślę, że tak walczący zespół w mainstreamie, że dawno nie mieliśmy takiego zespołu mówiącego głośno o bardzo ważnych rzeczach i biorącego za to wszystkie konsekwencje na siebie. Tak więc tak, Nikap w Gdańsku, w mieście Solidarności, ja lubię sobie szukać różnych porównań i symboli, myślę, że ma to bardzo dobry wydźwięk.
0: Mój kolega organizuje festiwal muzyki elektronicznej w marcu i zawsze jak go pytam, jakbyś miał przekonać, zresztą co roku spotykamy się również na Inside Seaside, także Igora już z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, ale zawsze zawsze gdy pytam go, jakbyś miał przekonać ludzi do tego, żeby w marcu wybrać się właśnie na twój festiwal, on mówi, życie jest za krótkie, żeby choć raz nie być na zimowym festiwalu. Ty jakbyś miał przekonać ludzi, żeby wybrali się 13-14 listopada do Gdańska, to co byś powiedział?
1: Jeżeli jesteście fanami muzyki, to rzeczywiście życie jest za krótkie na to, żeby korzystać tylko z tych największych i znanych kart. Odkrywajcie nowe rzeczy. Trójmiasto w listopadzie jest świetne i nawet jeżeli pogoda jest szaro-bura, to warto jest pozwiedzać te nasze szaro-burę, depresyjne listopadowe Trójmiasto, a potem odbić to sobie jeszcze bardziej na festiwalu. I też po prostu doświadczyć tego. Jeżeli ktoś może, ma czas, możliwości, to niech się nie zastanawia, niech spróbuje czegoś innego, jeżeli tym bardziej tylko jest rywalcem festiwali letnich. to niech sobie nie żałuje, na pewno wróci bardzo zadowolony. Jeżeli nie, to przyjmuję reklamację, możemy dyskutować.
0: Moim i waszym gościem był Krzysztof Paciorek, człowiek, który muzycznie odpowiedzialny jest za organizację Inside Seaside Festival 2026, który już 13 i 14 listopada w Gdańsku. Dzięki wielkie, Krzysztof.
1: Ja również dziękuję. Zapraszam do Trójmiasta.

Na naszych zegarach 7 minut do godziny 20, a wy mieliście okazję usłyszeć Los Hoyos del Condor. To jest najnowszy singiel z najnowszej płyty Hermanos Gutierrez, którzy wystąpią pierwszego dnia festiwalu o nazwie Inside Seaside Festival, czyli 13 listopada, o którym dzisiaj bardzo dużo rozmawialiśmy. Z informacji koncertowych oczywiście zachęcam was do tego, żebyście odwiedzili naszą stronę internetową. Tam mnóstwo informacji na temat tego, co będzie działo się chociażby w najbliższy weekend, a mianowicie w piątek w Warszawie, w klubie Niebo, wystąpi Para for Cuba, czyli jeden z najlepszych ostatnio multiinstrumentalistów, łączących właśnie muzykę instrumentalną razem z muzyką elektroniczną, czyli właśnie Para for Cuba. To jest człowiek, który ostatnio wydał album Nakar i, jak już wspominałem, wystąpi daleko, ale gdyby ktoś na weekend był w Warszawie, to na pewno warto klub Niebo odwiedzić. Natomiast do Polski po raz kolejny przyjeżdża Mika Miller, tym razem nie na festiwal, a przyjeżdża właśnie na indywidualne koncerty. Brytyjska gwiazda Soul zagra w Polsce 18 i 17 października. 17 października wystąpi również w Niebie w Warszawie, natomiast 18 wystąpi na dwóch koncertach w Blue Note. Jeden koncert odbędzie się o godzinie 17, a drugi, z tego co pamiętam, o godzinie 19. Będzie ona promowała swój drugi album, A Little Bit of Me, i to jest naprawdę świetny krążek. Jeśli będziecie mieli okazję zapoznać się z tym materiałem, to zróbcie to przed koncertem, a potem wybierajcie się właśnie na to wydarzenie w Poznaniu 18 października o godzinie 17. Pierwszy koncert, o godzinie 19. drugi koncert w klubie Blue Note. A ja zachęcam was do tego, żebyście posłuchali dwóch utworów. Warning Sing, tak nazywa się piosenka, którą na pewno zdążymy usłyszeć, a gdyby czas pozwolił, to usłyszymy jeszcze A Little Bit of Me, a gdyby nie, to posłuchajcie sami w domu. Ja nazywam się Mikołaj Olejnicki, za konsoletą realizatorską Szymon Dopierała. To był poniedziałkowy Aferytm. Trzymajcie się ciepło, cześć.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Siła działania sercem Poznania. Do 11 października zgłoś kandydatki i kandydatów do konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2026. Wejdź na www.poznań.pl/wolontariusz/roku i wypełnij formularz. Podaj dobro dalej. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Poznania oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
7: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
8: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20.
9: Dokładnie, w każdy poniedziałek o 20 już minuta, po godzinie 25 października czas na magazyn reporterów, kolejne jego wydanie. Dokładniej co dzisiaj w programie, w pierwszej części porozmawiamy o tym, na co prawie każdy odkłada pieniądze, mowa oczywiście o emeryturach. Pod koniec września na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Inżynierii Zarządzania odbyła się konferencja poświęcona obecnemu systemowi emerytalnemu i tego, przed jakimi on wyzwaniami stoi w obliczu sytuacji demograficznej, ekonomicznej i technologicznej. O szczegółach, jakie z niego wyniknęły z tego spotkania usłyszycie w materiale Marcela Kujawy. Ja później porozmawiam z profesorem doktorem habilitowanym Markiem Szczepańskim z tegoż Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej o przyszłości emerytur w Polsce. Oczywiście.
10: Po 20.30 natomiast porozmawiamy o studentach, a konkretnie o ich sytuacji finansowej. Mamy nowy raport Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związków Banków Polskich, Portfel Studenta 2026. Według niego suma, którą przeciętny student przeznacza na życie, przekroczyła już próg ponad 4000 zł, a naszym gościem w tym temacie będzie jeden ze współautorów raportu, dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.
9: Za audycję, za realizację. Dokładnie odpowiada Szymon Dopierała, który zasiada za konsoletą, za laptopem, za transmisję wideo na YouTubie. Odpowiada Paweł Zjeżdżałka, Franek Szymański. Ta dwójka program przygotowałem wraz z Marcelem Kujawą, Mateusz Markiewicz
10: i Paulina Bernard.
9: Zapraszamy na magazyn reporterów Radia Afera.

23 i 24 września na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej odbyła się konferencja poświęcona obecnemu systemowi emerytalnemu i tego, przed jakimi on wyzwaniami stoi w obliczu sytuacji demograficznej, ekonomicznej i technologicznej. W wydarzeniu wzięli zarówno udział akademicy, ale również praktycy.

0: Najsilniejszym czynnikiem, który wpływa na to, co się w długim okresie dzieje z nami. I od tego nikt nie ucieknie. Nieważne, jaki byśmy system nie wymyślili, jakbyśmy tym nie kręcili, to i tak na koniec wyjdzie zawsze tyle samo. Czyli, że młody musi się podzielić ze starym. Mają górę.
1: Pan jest współautorem reformy.
0: Tak jest. Dwóch ekonomistów zaprojektowało to. Jestem jednym z nich.
1: To był rok 1999, tak dobrze mówię.
0: Wtedy wprowadziliśmy to jako Polska. Wcześniej rok czy półtorej to zaprojektowaliśmy. Jest to system, który jest najbardziej prosty w swoim działaniu, jak to sobie można wyobrazić. Polega on na tym, że my z tego systemu po prostu odbieramy to, co do niego wcześniej wpłaciliśmy, powiększone stopę zwrotu i to jest koniec. To jest całe działanie systemu emerytalnego. Czynniki, które wpływają na wysokość tej emerytury, to wyłącznie wielkość tego konta i wiek, w którym zaczniemy korzystać ze środków na tym koncie zgromadzonych. I jest to naprawdę proste. I bardzo ważne, żeby to zobaczyć, jest to system, który jest bardzo odporny na różnego rodzaju zawirowania. Jak również system, który daje czysty przekaz, bardzo przejrzysty wszystkim uczestnikom, polegającym na tym, że po prostu odbieramy swoje pieniądze wpłacone wcześniej. System nic nikomu nie daje, bo to zresztą jest niemożliwe. Po prostu im dłużej jesteśmy aktywni ekonomicznie, tym lepiej możemy sobie zapewnić finansowanie konsumpcji na starość.
2: Mamy teraz system publiczny, który wiąże ściśle świadczenia emerytalne z wysokością opłaconych składek. No ale osoby, które mają nietypową karierę, przerwy, bezrobocie, zgromadzą mniej. Co zrobić? Czy system emerytalny to jest tylko pewne oszczędzanie i potem konsumowanie, czy również jakiś element solidaryzmu społecznego, czyli ci, którzy są bogatsi, trochę jednak przekazują dla tych, którzy mieli mniejsze dochody. To są bardzo ciekawe kwestie.
0: To nie jest tak, że tam 100 zł wpłaciłem, to 100 zł wróci do mnie, jak będę stary. To 100 zł zostało wydane na coś. Na co? To jest kwestia już czysto operacyjna, techniczna. To, co dla mnie jest ważne, to to, że ja mam oszczędność w postaci 100 zł, która jest powiększana przez kolejne okresy, gdzie ona jest powiększana o stopę zwrotu. Pieniądze zawsze są wydawane, niezależnie od tego, co zrobimy. Czy wpłacimy je do banku, czy do funduszu inwestycyjnego, czy do powszechnego systemu emerytalnego, one zawsze na bieżąco są wydawane. Całe PKB jest na bieżąco wydawane. I to warto sobie zrozumieć. To, co zostaje, to są zobowiązania.
1: To tak wygląda, że obecnie emerytów przybywa, ale ubywa rąk do pracy. Czyli jak pana zdaniem zrobić tak, żeby jednocześnie emeryci mieli emerytury, ale żeby jednocześnie pracujący nie byli zwolnieni?
0: No tak, jak zrobić cud, prawda? Czyli żeby młodym nie zabrać, a starym dać. No tego się niestety nie da. I tutaj nie ma takiego systemu, który byłby w stanie to zorganizować. Jedyna możliwość to jest to, że po prostu będziemy dłużej aktywni ekonomicznie. Nie ma innej możliwości, to ludzie sobie powinni dobrze zdać z tego sprawę. Będzie to grubo powyżej 70 lat dla osób w wieku dzisiaj 30-40 lat. I to po prostu albo ktoś w to uwierzy i się przygotuje, bo to nie jest takie hop-siup, prawda, żeby bardzo długo pracować, to trzeba i kwalifikacje swoje na bieżąco dostosowywać i zadbać o swoją wszelaką kondycję. To jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Ale jeżeli uświadomimy sobie, że to jest nieuniknione, to po prostu zrobimy co w naszej mocy. Ale jeżeli ktoś w to nie uwierzy i będzie wierzył w różne przepychanki polityczne, prawda, i politycy się ścigają, kto bardziej nie podniesie wieku emerytalnego, no to się zderzy ze ścianą.
3: I czas na rozmowę. Moim gościem jest profesor doktor habilitowany Marek Szczepański z Politechniki Poznańskiej. Dobry wieczór, panie profesorze.
4: Dobry wieczór.
3: Będziemy rozmawiać o przyszłości emerytur w Polsce. Jak ta przyszłość tak naprawdę będzie wyglądać? Panie profesorze, na początek podczas konferencji, która miała miejsce pod koniec września na wspomnianej uczelni, państwo debatowali nad przyszłością zabezpieczenia społecznego emerytur. W Polsce już tych emerytów mamy 7 milionów. Czy ta piramida nie ugnie się pod ciężarem starzejącego się społeczeństwa w najbliższych latach? A jeżeli tak, to kiedy możemy się tego tak naprawdę spodziewać?
4: No, można powiedzieć, że Polska doświadcza znaczących zmian demograficznych, które skutkują starzeniem się ludności. To znaczy zwiększa się liczba osób w wieku poprodukcyjnym w relacji do osób w wieku produkcyjnym, co oczywiście ma duży wpływ na systemy zabezpieczenia społecznego, w szczególności system emerytalny. I może taka jedna liczba. Otóż w 2000 roku mediana wieku ludności Polski wynosiła 35,5 roku,

0: w 2023, czyli 23 lata później, już ponad 42 lata i wzrasta, czyli mediana, ta wartość środkowa, od której połowa jest mniejszych, mniej ma krótszy wiek i połowa ma dłuższy. Ja powiem tak, że nie grozi nam jakaś totalna zapaść systemu emerytalnego, ponieważ w 1999 roku Polska wprowadziła radykalną, systemową reformę, która odpowiadała właśnie na to ryzyko demograficzne. Mamy system tak zwanej zdefiniowanej składki, który powoduje, że wysokość emerytur jest po prostu dostosowana do wysokości składek opłaconych w okresie aktywności zawodowej. Na końcu gromadzi się kapitał emerytalny, który dzielony jest po prostu przez dalszą oczekiwaną długość życia. No i teraz demograficzne starzenie się populacji wiąże się z tym, że po pierwsze spada dzietność, tak? Kiedyś urodziło się w Polsce ponad 700 tysięcy dzieci, jeszcze tak było w latach 80. A statystyczna Polka miała 2,4, tak? Ten współczynnik tak zwany dzietności. Oczywiście to jest średnia, powyżej 2 dzieci w rodzinie.
1: Teraz
0: mamy bardzo niską dzietność, to jest tylko współczynnik 1,10, bardzo niski. Urodziło się w 2024 roku tylko 252 tysiące dzieci. No i skutkiem tego jest to, że po prostu więcej osób przechodzi na emeryturę niż wchodzi na rynek pracy, a system emerytalny jest oczywiście ściśle powiązany z rynkiem pracy. Natomiast nie jest tak źle, że ten system się załamie. Problem polega tylko na tym, że po prostu ta suma zgromadzonych składek podzielona przez dłuższą oczekiwaną długość życia powoduje, że te emerytury z publicznego systemu emerytalnego będą stosunkowo coraz mniejsze, tak? Czyli stopa zastąpienia, relacja emerytury do ostatniego zarobku z pracy będzie stopniowo maleć.
1: Czyli to będzie na przykład 1/4 naszej obecnej pensji, ta emerytura, którą dostaniemy?
0: Teraz jest niewiele ponad 52%, a według szacunków takich Unii Europejskiej jest taki aging report i inne dane wskazują, że w 2050 to może być 40%, później to nawet jeszcze mniej. Ale też trzeba pamiętać, że w międzyczasie wzrosną dochody. Także 40% od wyższego dochodu może być też istotną kwotą. Z tym, że trzeba powiedzieć tak, że ten publiczny system emerytalny to jest takie zabezpieczenie bazowe, które pełni funkcję tylko ochrony przed ubóstwem. Ma zapewnić podstawowe potrzeby życiowe. I po to, żeby godnie żyć na emeryturze, trzeba dodatkowo zacząć oszczędzać i właściwie najlepiej to robić zaraz po rozpoczęciu pracy zawodowej.
1: Mówimy tu o takich dodatkowych filary, nie wiem, pracownicze plany kapitałowe.
0: Tak, mówimy o systemie kapitałowym, ponieważ może jeszcze jedno wyjaśnienie. System publiczny u nas w tej chwili to jest system repartycyjny. To znaczy, że wpłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne, rejestrowane są na indywidualnym rachunku w ZUS. To są konta księgowe, które stanowią nasze indywidualne konto i dające nam w przyszłości uprawnienie do świadczeń emerytalnych, ale na tych kontach nie ma realnie pieniędzy, bo te pieniądze są przeznaczane na wypłatę bieżących emerytur. To jest też zobowiązanie państwa, tak samo jak przy obligacjach czy innych zobowiązaniach, ale fizycznie tych pieniędzy na koncie w ZUS-ie nie ma. Jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, z którego są na bieżąco wypłacane emerytury. I do tego funduszu dopłaca również budżet państwa, ponieważ nie jest w stanie się samodzielnie sfinansować, ale wszelkie projekcje wskazują na to, że będzie długoterminowa stabilność tego systemu, no przy odpowiednim jeszcze wsparciu z budżetu państwa, który jest ostatecznym gwarantem emerytur z systemu publicznego. Natomiast dodatkowo warto oszczędzać w systemie kapitałowym, czyli to jest ten tak zwany trzeci filar. Niektórzy jeszcze mają czwarty filar. No i w tym trzecim filarze mamy już całkiem interesujące produkty emerytalne. Ja szczególnie polecam pracownicze plany kapitałowe, ponieważ tam 1,5% dopłaca pracodawca, 2% wpłaca pracownik i długoterminowo jest to najbardziej korzystna forma oszczędzania dodatkowego na emeryturę. Jest jeszcze wpłata powitalna, jest dopłata roczna, także no wszyscy, którzy mają takie możliwości, warto, żeby z tego korzystali.
1: Jest nie tylko PPK,
0: w tej chwili już 60% tak? uprawnionych, 4,5 miliona osób korzysta. I również na naszej uczelni mamy pracowniczy plan kapitałowy. Natomiast są też inne, indywidualne, tak? Bo do PPK nie wszyscy mogą należeć. Na przykład jak ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, to nie należy.
1: Mamy też tak zwane...
0: Mikrofirmy też nie są zobowiązane do tworzenia, także niektóre tworzą, niektóre nie, PPK.
1: A jaka jest świadomość
0: ale można
1: Polaków?
0: Samemu zadbać, na przykład oszczędzając na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, co daje jeszcze ulgę w podatku PIT, czy na indywidualnych kontach emerytalnych, albo też w innej formie. Ważna jest przede wszystkim systematyczność. Ja może tutaj podam jedną taką jako ciekawostkę, symulację, tak? Jeżeli jakaś osoba by wpłacała 1000 zł miesięcznie przez 35 lat w prywatnym programie emerytalnym, no to może uzbierać po 35 latach 420 tysięcy złotych. No i teraz, jeżeli byłoby to tylko na koncie takim zwykłym, bankowym, bez żadnych rachunek bieżący, bez oprocentowania, no to dalej będzie tylko 420 tysięcy złotych po 35 latach. Natomiast 2% rocznie to już by było 608 tysięcy, a jeżeli byłoby to 5% rocznie, to z tych 420 tysięcy procent składany dodaje 1 136 tysięcy. Czyli no, warto wykorzystać przede wszystkim ten procent składany, który powoduje, że ten kapitał narasta systematycznie w dłuższym okresie i te odsetki od odsetek po iluś latach są większe niż nawet wpłacony kapitał. Ale to wymaga przede wszystkim systematyczności. Ale z drugiej strony...
1: Panie profesorze, tak zapytam. Jaka jest świadomość obywateli, jeżeli chodzi o dodatkowy filar? Czy rzeczywiście pan ocenia pozytywnie, negatywnie? Czy ludzie w ogóle wiedzą, że mogą oszczędzać na takich kontach kapitałowych?
0: Ta świadomość rośnie, ale jest niewystarczająca. Myśmy mieli na naszej konferencji taką prezentację ciekawą profesora Szukalskiego, demografa z Uniwersytetu Łódzkiego, którego zespół razem z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie przeprowadził badania na dużej próbie ponad 1000 osób reprezentatywnej, takich osoby w wieku około emerytalnym, czyli od 50 lat do 65 dla mężczyzn, do 60 dla kobiet. No i się okazuje, że mając tylko 10 lat do emerytury, wiele osób nadal nie ma jakiegoś systematycznego nawyku dodatkowego oszczędzania na emeryturę, a tu już jest bardzo mało czasu,
1: to żeby zgromadzić taki kapitał. To kiedy należy zacząć oszczędzać? Już teraz? Ci młodzi ludzie już teraz powinni zacząć?
0: No choćby 100-200 zł miesięcznie, systematycznie po latach, to tworzy już całkiem dobry kapitał. No i teraz młodzi ludzie mogą sobie pozwolić na to, żeby na przykład inwestować w funduszach inwestycyjnych, które są na rynku kapitałowym i większość inwestuje w akcje, tak? Akcje mają to do siebie, że są bardziej ryzykowne, ale przynoszą o wiele większe dochody w dłuższym okresie No i potem stopniowo ten portfel inwestycyjny dostosowywać do wieku, zwiększać na przykład udział obligacji gwarantowanych przez państwo. Natomiast nie jest dobrym rozwiązaniem tylko oszczędzanie na koncie bankowym, bo one są bardzo nisko oprocentowane i często poniżej stopy inflacji. No, generalnie chodzi o to, żeby ta stopa zwrotu z inwestycji była realna, wyższa od inflacji.
1: A ci dzisiejsi młodzi ludzie, 20-30-latkowie, będą musieli pracować dłużej niż do 60 i 65 lat, kobiety i mężczyźni?
0: Myślę, że tak i można poradzić przede wszystkim nawet wydłużanie aktywności zawodowej, jeżeli ktoś jest w stanie jeszcze zdrowotnie, a większość jest, ponad ten ustawowy wiek emerytalny, bo w tym naszym obecnym systemie mam nadzieję, że on będzie utrzymany, bo jest logiczny. W publicznym systemie emerytalnym każde od przedłużenia aktywności zawodowej na końcu, jak już ten kapitał emerytalny jest duży, no powoduje duże przyrosty. Ta emerytura może być nawet o kilkaset złotych większa, czy jeszcze wyższa, tak? No są już pewne zachęty do wydłużenia. Sama konstrukcja tego systemu zachęca do dłuższej aktywności zawodowej. Poza tym no, wydłuża się po prostu średnia długość życia, tak? Oczekiwana długość życia jest coraz dłuższa i zmienia się troszkę funkcja emerytur, tak? Emerytury powinny chronić osoby w podeszłym wieku, które nie są już w ogóle w stanie pracować. Kiedyś emerytura nazywana była tak zwaną rentą starczą. No, nie jest to może zbyt miłe określenie, ale oddawało ono istotę rzeczy, tak? Czyli to było wsparcie dla osób, które no nie są w stanie ze względu na wiek i stan zdrowia już samodzielnie pracować. I teraz to się wydłuża. Osoby w wieku 60 paru lat, wiele z nich jest w stanie dalej pracować, choćby rok, dwa, trzy. I niestety większość u nas osób, które jak tylko osiągają wiek emerytalny, natychmiast przechodzą na emeryturę. No, są różne powody tego. Niektóre zakłady pracy wręcz wypychają, mimo że ustawowo no, sam wiek nie powinien być podstawą do zwolnienia z pracy, ale są też możliwości w wielu przedsiębiorstwach, czy jak się prowadzi samemu działalność gospodarczą, dłuższej pracy, tak? Co ciekawe, że tu się powołam na takie badania najnowsze, z których wynika, że to są dane ZUS-u, że pod koniec 2025 roku prawie 900 tysięcy osób w Polsce, tak, posiadających ustalone prawo do emerytury, było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu niż same świadczenie emerytalne, czyli po prostu dodatkowo pracowało.
1: Tak.
0: Część pracowało dłużej no, w swoich własnych firmach, ale część pracowało również jako pracownicy najemni. I co ciekawe, głównie w małych i średnich firmach, natomiast stosunkowo mało w dużych firmach. Myślę, że pracodawcy stopniowo będą coraz bardziej doceniać osoby starsze, no choćby dlatego, że no, ze względu na demografię więcej osób przechodzi na emeryturę niż wchodzi na rynek pracy. Dwa razy tyle przechodzi na emeryturę niż wchodzi na rynek pracy.
1: To ja tak zapytam.
0: Ja może jeszcze, jeśli mówimy o demografii, to jeszcze jedną taką liczbę chciałem przytoczyć, no dosyć dramatyczną. W czerwcu 2026 roku, aktualne dane, liczba ludności Polski wynosiła 37,2 miliona. Tak? Kiedyś było 38 ponad, teraz jest 37,2. To było o 159 tysięcy mniej niż rok wcześniej, tak? Czyli więcej zgonów niż urodzeń. Było w średniej, takie, no, średniej wielkości miasto. Tak? I ta tendencja niestety będzie się utrzymywać.
1: A pana zdaniem na przykład, czy to nie jest problem, panie profesorze, w tym, że państwowe emerytury też nie są poniekąd winne temu kryzysowi demograficznemu? Oczywiście mówimy, że nie one jedyne. One jako system nie premiują posiadanie dzieci. No jeżeli chce się mieć zagwarantowaną emeryturę, to nie tylko mężczyzna musi pracować, ale również i kobieta, i to stwarza również takie zagrożenie tego niżu demograficznego, tak, który musi się utrzymywać, pan, i się utrzymuje.
0: Panie redaktorze, no w latach 80. po stanie wojennym rodziło się, tak jak powiedziałem, ponad 700 tysięcy dzieci i wcale nie była lepsza sytuacja gospodarcza niż teraz.
1: Oczywiście.
0: Przeciwnie. Też były problemy mieszkaniowe, dochody były niższe, w wielu rodzinach trzeba było pracować, i mężczyzna i kobieta musieli pracować, a mimo to rodziły się dzieci i było więcej tych dzieci. Tak? Na to się składa wiele czynników, oczywiście drogie mieszkania, no. Jest jakiś postęp, bo tych żłobków buduje się coraz więcej, jest to 800+, chociaż to nie rozwiązuje problemu demografii. Jest wiele czynników, które się na to składają. Mamy po prostu bardzo niski przyrost naturalny. Wiele kobiet w ogóle nie planuje dzieci, albo ma tylko, rodzina ma jedno dziecko i to nie jest tylko decyzja kobiety, ale no to obojga małżonków często, czy partnerów życiowych. Więc myślę, że państwo tu ma dużo do zrobienia. To nie tylko chodzi o system emerytalny, ale również rynek pracy, elastyczność zatrudnienia również, tak? Gwarancja zatrudnienia, to, że po powrocie z urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego dalej jest zagwarantowane miejsce pracy. No, kobiety chcą przecież też rozwijać się zawodowo. Ten model matki tylko pozostającej w domu, no nie jest dla wszystkich atrakcyjny. Coraz więcej kobiet przecież ma duże aspiracje, studiuje, chce później rozwijać karierę zawodową. Natomiast no, ten wiek, w którym ma się dzieci, przesuwa się, tak? Czyli najpierw jest kariera zawodowa i dopiero po 30 myśli się o tym, żeby mieć dzieci. To często już jest za późno albo kiedyś tylko jedno dziecko.
1: Kiedyś to było wiele, wiele, wiele wcześniej, jeżeli chodzi
0: tak,
1: o...
0: Tak, no jeszcze za moich czasów, że tak powiem, lata 80., kiedy zakładałem rodzinę, no to zaraz po studiach, no jeszcze właściwie na ostatnim roku studiów się pobraliśmy. Rok później było pierwsze dziecko i po 3 latach drugiej i to było no kiedyś normalne, po prostu taki był, no większość rodzin tak funkcjonowała, natomiast teraz jest inaczej. No,
1: panie profesorze.
0: No zupełnie tego trendu nie odwrócimy, ale można dużo zrobić, żeby się dostosować. A co do systemu emerytalnego, może w niektórych krajach próbuje się premiować na przykład krótszym wiekiem ustawowym emerytalnym, czy jakimiś dopłatami do składek emerytalnych kobiety, które mają więcej dzieci. No, ale to jest dyskusyjne, bo może ktoś nie mieć po prostu dzieci, no, ze względów chociażby no, zdrowotnych czy biologicznych i dlaczego ma być poszkodowany w systemie emerytalnym.
1: Dokładnie tak. Panie profesorze, mamy mało czasu, więc tak podsumowując, dopytam o pana zdanie, jeżeli chodzi o inny system emerytalny, emeryturę obywatelską. Ona w Polsce nie obowiązuje, ale na przykład obowiązuje w Kanadzie, Australii, Danii czy Nowej Zelandii. Czy on jest dobrym systemem, czy jednak takim, który w Polsce raczej by nie miał szans obowiązywać?
0: No, pojawiają się co jakiś czas pomysły takie, żeby zastąpić tą emeryturę opartą na systemie ubezpieczeń społecznych, która zresztą pierwszy system ubezpieczeń społecznych to lata 80. XIX wieku, system bismarckowski i w większości państw europejskich funkcjonuje, ale są systemy zaopatrzeniowe, gdzie finansowane są z ogólnych podatków. No i wtedy może być równa emerytura dla wszystkich, no ale trzeba by się liczyć z tym, że ona byłaby niska. Ta, Tak, ona byłaby niska, jeszcze niższa niż teraz mamy emerytury średnie w Polsce, bliska emerytury minimalnej. No i teraz pytanie, czy większość osób byłaby na tyle przezorna, że systematycznie by oszczędzała dodatkowo na emeryturę w systemach zakładowych, dodatkowych i tak dalej. Myślę, że to jest też kwestia taka trochę kulturowa całego panującego w danym kraju systemu zabezpieczenia społecznego, tak? Są różne, jest taki bardziej liberalny właśnie w krajach anglosaskich, gdzie zakłada się, że każdy sam musi przede wszystkim o siebie zadbać i ludzie są do tego przyzwyczajeni. Co ciekawe, na przykład w Chinach, tak? System emerytalny jest bardzo słabo rozwinięty i ludzie oszczędzają 30% swojego dochodu, żeby się zabezpieczyć na starość samodzielnie. Tak? Także no, możliwe są różne rozwiązania. Ja nie jestem zwolennikiem emerytury obywatelskiej, dlatego że obawiam się, że po prostu dużo ludzi większość miałaby świadczenia minimalne, a później byłyby olbrzymie roszczenia do państwa, żeby jednak dopłacać kosztem innych, którzy wnieśli większy wkład, tak, większe podatki zapłacili i pokolenia pracującego.
1: Panie profesorze, musimy kończyć. Moim i państwa gościem był profesor Marek Szczepański z Politechniki Poznańskiej. Bardzo panu profesorowi dziękuję za rozmowę i życzę dobrej nocy.
0: Bardzo dziękuję.

0: Studiowanie w Polsce okazuje się być coraz droższe. Z najnowszego raportu Portfel Studenta wynika, że przeciętne miesięczne wydatki Żaków przekroczyły już 4000 zł. Najwięcej pieniędzy pochłaniają opłaty za wynajem mieszkania, wyżywienie oraz ewentualne czesne. Jeśli odliczymy opłaty za naukę na studiach stacjonarnych, same koszty życia wynoszą około ponad 3,5 tysiąca złotych. A ile na życie wydają studenci w Poznaniu? O to zapytał nasz reporter Maksymilian Wawrzyniak.
1: W Poznaniu żyje około 100 tysięcy studentów, których przyciąga głównie bogata oferta akademicka. Jednak nie wszystko jest tak kolorowe. Inflacja i wzrost cen mieszkań dają się we znaki. Miejsc w akademikach jest coraz więcej, ale wciąż za mało. Rynek pracy także pozostawia wiele do życzenia. Jak oceniasz sytuację finansową swoją jako studentki?
2: Oceniam ją bardzo źle.
3: Jest ciężko na pewno.
4: Bardzo dobrze oceniam swoją sytuację finansową.
2: Dobrze, chodzę do pracy dorywczej i rodzice mi dużo pomagają finansowo.
1: Ile wydajesz na życie w Poznaniu?
3: Łącznie z wynajmem mieszkania i myślę, że wszystkimi wydatkami, no takie minimum 2000, 2500.
2: 1600 około, ale to i tak jest taki tryb, że tak powiem, gdzie większość rzeczy idzie na transport, paliwo i jedzenie.
5: Około 2,5, może 3000 miesięcznie.
6: Akademik 550 zł, jeszcze takie wydatki trochę są. No, jak oszczędzam, to mniej niż 1000.
1: Pracujesz, czy raczej skupiasz się na studiowaniu?
2: Skupiam się na studiowaniu, pracowałam teraz w lato, ale no nie mam czasu po prostu.
4: I nie pracuję, aktualnie utrzymuję rodzice, chyba będę szukał pracy.
1: Pracujesz?
5: Tak, dzięki temu żyję jakoś tak faktycznie, jakbym chciała, powiedzmy.
3: Obecnie nie. Studiując dziennie, niełatwo jest znaleźć dobrą pracę, zwłaszcza w zawodzie, a prace sezonowe też często są obarczone dużym takim ciężarem emocjonalnym, złym traktowaniem w pracy.
1: A pracowałaś?
3: Tak, pracowałam. Ta praca dużo pomagała, no niestety no, są to śmieciowe umowy i z tego względu też zdecydowałam się zrezygnować, bo nie chcę wspierać takich działań.
1: Mieszkasz sama?
5: Mieszkam sama, tak.
6: Mieszkam w akademiku.
1: Czy dostanie się do akademika było trudne? Było mało miejsc?
6: U mnie było wystarczająco miejsc. Ja się dostałam z tego względu, że mam 100 kilometrów do Poznania i u nas robią to ze względu na odległość. Osoby, które miały bliżej, to nie wszystkie się dostały.
1: Mieszkasz w akademiku?
4: Tak.
1: Trudno było się dostać?
4: Dostałam się z miejsca rezerwowego, więc tak.
1: Mieszkasz sama?
2: Ja mieszkam u rodziców. Niestety muszę dojeżdżać godzinę codziennie. I powiedzmy sobie szczerze, akademik to jest jakaś opcja, aczkolwiek ceny, powiedzmy, tych lepszych pokoi, gdzie nie trzeba mieszkać i dzielić kuchni ani łazienki z całym piętrem, no ceny są porównywalne do wynajmu mieszkań tak naprawdę, albo pokoi gdzieś indziej. Także jeżeli chodzi o całą sytuację związaną z finansami, no to mogło być lepiej, ale wiadomo, że zawsze mogło być gorzej.
0: Rosnące koszty życia studentów. Według najnowszego raportu Portfel Studenta 2026 utrzymanie przeciętnego studenta wynosi już ponad 4000 zł. O tym, jak studenci sobie z tym radzą, porozmawiam z doktorem Przemysławem Barbrichem ze Związków Banków Polskich. Dzień dobry, panie doktorze, czy się słyszymy?
7: Dobry wieczór, słyszymy się bardzo dobrze.
0: To bardzo się cieszę. Koszt utrzymania studenta wynosi ponad 4000 zł, dokładnie to są 4045 zł i 82 grosze. Ta kwota brzmi dosyć przerażająco. No i muszę zapytać, czy to jest realna kwota, czy rzeczywiście aż tyle kosztuje studenckie życie?
7: No niestety muszę państwa zmartwić, to jest rzeczywiście kwota realna, dotyczy ona studentów studiów zaocznych, którzy oprócz tych wszystkich kosztów, które ponoszą z racji zakwaterowania albo z racji zakupu wyżywienia, muszą też ponosić koszty związane przede wszystkim z czesnym. Natomiast jeśli patrzymy na studentów studiów dziennych, no to te koszty są nieco mniejsze, bo znajdują się na poziomie kwoty 3500 zł z maluteńkim ogonkiem. I na te koszty składają się przede wszystkim koszty związane z zakwaterowaniem, to o czym studenci mówili tutaj w ankiecie. Część z nich mieszka z rodzicami, to jest bardzo spora część, bo ponad 45%. Oni wybierają to mieszkanie z rodzicami pewnie dlatego, że ciężko im dostać akademik ten uczelniany, a te akademiki komercyjne w dużych ośrodkach akademickich są naprawdę bardzo, bardzo drogie.
0: do tego zakwaterowania jeszcze przejdziemy. Ja na razie chciałabym się zatrzymać na chwilę przy żywności, bo to jest taka trzecia wartość, która pochłania największą część z tej studenckiej kieszeni. No i według raportu to jest aż 732 zł, tyle przeciętny student wydaje na jedzenie. Obok tego jednak możemy przeczytać, że kwotę 289 i 267 zł przeznaczają oni na jedzenie na mieście i na wyjścia na kawę czy na lunch. Czy możemy powiedzieć, że nie oszczędzają studenci na życiu towarzyskim, a być może właśnie przyoszczędzają czasem na obiedzie, by wyjść ze znajomymi?
7: No, patrząc na to, ile kosztują posiłki w stołówkach studenckich, to jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że te 250 parę złotych, jeśli patrzymy na wydatki związane z żywnością na mieście, to nie jest wcale dużo. Te 700 parę złotych wydawane na zakupy spożywcze, żeby organizować sobie śniadania, kolacje, czy jakieś drobne przekąski w akademiku, czy we współdzielonym mieszkaniu, to chyba też nie jest za dużo. Jak to podzielimy na 4 tygodnie, które są przecież w miesiącu, to wychodzi nawet mniej niż 200 zł tygodniowo. Więc podzielmy to jeszcze na kilka dni w tygodniu. Te wydatki naprawdę nie są wygórowane. Myśmy to badali w różnych ośrodkach akademickich. Wiemy, ile kosztuje wyżywienie w stołówkach studenckich. Jeden z argumentów, który bardzo często padał w rozmowach ze studentami, był taki, że w wielu europejskich krajach pomoc dla studentów odbywa się właśnie w taki sposób, że dotowane są posiłki w takich jadłodajniach studenckich, gdzie naprawdę za niewielkie pieniądze można po prostu zjeść dobry posiłek. Wszyscy, którzy studiowali, dobrze wiedzą, ja byłem studentem we Wrocławiu, na Politechnice Wrocławskiej, że te obiady w barze Miś studenckim, który pozdrawiam, który do dziś funkcjonuje i istnieje, no, nie zawsze były najsmaczniejsze, ale zawsze przynajmniej były najtańsze.
0: No właśnie, no co do tych najtańszych. Okazuje się, że studenci oszczędzają, bo aż 26% z ankietowanych deklaruje, że udaje im się odłożyć ponad 5000 zł, a nie oszczędza tylko 12% z tych studentów i tutaj ta wartość jest taka sama co do zeszłorocznego raportu. Czy to jest jakiś taki zwrot ku świadomości, z czego to tak duże oszczędzanie może wynikać?
7: To przede wszystkim może wynikać z tego, że pamiętajmy o tym, że jednak studiowanie jest drogie. Jeżeli będziemy liczyć na to tylko i wyłącznie, że uda nam się studiować z pomocą finansową rodziców, to może być bardzo trudno. Ja już nie chcę sobie wyobrażać sytuacji takiej, że mamy taką rodzinę 2 plus 2, gdzie dwie osoby studiują, a dwójka rodziców musi utrzymywać państwa na studiach, no bo byłyby to już naprawdę bardzo duże koszty. W związku z tym jest część studentów, która niejako do studiów się przygotowuje, a to przygotowanie polega na tym, że już po maturze próbują znaleźć sobie pracę gdzieś w gastronomii, w logistyce, zarobić trochę pieniędzy w czasie wakacji przed rozpoczęciem roku akademickiego, zaoszczędzić te pieniądze, tak żeby potem w trakcie roku akademickiego dokładać niejako do tego, co dają rodzice, dokładać do słoików, które przygotowuje mama, postarać się o to, żeby dostać miejsce w akademiku albo dostać stypendium socjalne, zawalczyć o stypendium naukowe, czasami sięgnąć po kredyt studencki i jak się te wszystkie źródła finansowania złoży razem, no to może się okazać, że to studiowanie oczywiście nie będzie tanie, nie będzie takie super komfortowe, jakby się chciało, tak żeby w Warszawie pojawiać się na schodkach przy Wiśle nie raz w miesiącu, tylko parę razy w miesiącu, ale jednak da się to zrobić.
0: To jest bardzo odpowiedzialna postawa, ale chyba nie zawsze to pracowanie przed czy w trakcie studiów było takie popularne. Dlaczego w tych czasach, w 2026, coraz więcej studentów się na to decyduje?
7: No, przede wszystkim dlatego, że można powiedzieć tak, że studiowanie powoli staje się luksusem i studenci zwrócili na to uwagę, że bez pomocy rodzicom, czyli bez tego pracowania gdzieś tam w gastronomii, w logistyce, bez dorobienia trochę do tych środków, które otrzymuje się od rodziców będzie bardzo ciężko studiować. Ten odsetek tych, którzy rezygnują ze studiów z przyczyn ekonomicznych jest dosyć wysoki, bo to jest 13%. W związku z tym my obserwujemy w tym portfelu studenta, że coraz większe grono studentów patrzy z zainteresowaniem na rynek pracy, tak żeby pozyskać pracę, też pozyskać jakieś doświadczenie, wchodząc potem w dorosłe życie zawodowe, żeby to nie były tylko studia, ale także żeby była to jakaś praktyka. No i jeszcze to, co jest taką bardzo ważną rzeczą, ten nawyk oszczędzania, o którym tutaj mówimy, i budowanie świadome tego finansowania w czasie studiów pozostaje rzeczą bardzo ważną.
0: Wspomniał pan o pracy, że jest to praca gdzieś tam w gastronomii czy w logistyce. To, co mnie zainteresowało w raporcie, to to, że aż co piąty student widzi swoje perspektywy zawodowe w czarnych barwach i ta statystyka od zeszłego roku wzrosła. Co może być przyczyną tych obaw? Jaki dla studentów jest ten rynek pracy?
7: Przede wszystkim rynek pracy jest rynkiem zmiennym. Jak my patrzymy na to, jak zmienia się rynek pracy, zapotrzebowanie na poszczególne grupy zawodowe, choćby w sektorze bankowym, to widzimy, że ci, którzy byli potrzebni jeszcze 5-10 lat temu, dziś, nie chcę powiedzieć, stają się niepotrzebni, ale zapotrzebowanie na konkretne specjalności jest mniejsze. Na pewno trzeba na to zwrócić uwagę. Wszyscy ci, którzy studiują takie trudne kierunki, na przykład politechniczne, związane z matematyką, fizyką, w związku z rozwojem nowych technologii, w związku z rozwojem AI, z dużym prawdopodobieństwem nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy w momencie, kiedy studia będą kończyć. Podobnie ma się, jeśli chodzi o kierunki medyczne czy kierunki prawne. Natomiast te jeszcze niedawno modne kierunki, takie jak marketing, takie jak psychologia, socjologia, to są kierunki, które oczywiście są fantastyczne do studiowania, natomiast potem znalezienie dobrze płatnej pracy, a taką pewnie każdy student chciałby znaleźć po studiach, może za parę lat okazać się bardzo trudne.
0: Tak, przechodząc do tego zakwaterowania, które jednak pochłania największą część z budżetu studentów, to zainteresowała mnie wartość 12% studentów, którzy wybierają akademik. I zastanawiałam się, z czego to wynika, no bo jednak to jest mniejszość, a akademik jest tą pierwszą rzeczą, o której myślimy, kiedy słyszymy o kimś, kto studiuje w obcym mieście.
7: No, pamiętajmy o tym, że to są przede wszystkim deklaracje, a studenci doskonale wiedzą o tym, że zdobycie miejsca w akademiku, w dużych ośrodkach akademickich, w momencie, w którym sytuacja materialna ich rodziców jest nieco lepsza od przeciętnej albo lepsza od minimalnej, w zasadzie graniczy z cudem. Akademików było, jest i prawdopodobnie jeszcze przez wiele lat będzie za mało. Stąd jakby to wypełnianie tej luki przez akademiki komercyjne. No i my musimy pamiętać o tym, że spośród tych, którzy składają wnioski o to, żeby dostać miejsce w akademiku, tylko niewielka część te miejsca w akademiku dostaje. Więc jak pytamy o deklarację, gdzie chciałbyś mieszkać, chciała mieszkać, to część studentów w ogóle nie podejmuje takiej decyzji o tym, żeby zadeklarować akademik, bo oni jakby wiedzą z góry, że nie mają szans na zdobycie takiego miejsca w akademiku. Stąd jakby te pomysły na przykład o wynajmie współdzielonych mieszkań, gdzie czwórka studentów, piątka studentów wynajmuje duże mieszkanie, oni się składają wszyscy razem na to mieszkanie, wspólnie rozdzielają płatności za opłaty licznikowe i w ten sposób próbują obniżyć sobie koszty wynajmu. Stąd też ten bardzo wysoki odsetek tych, którzy mieszkają z rodzicami. My musimy jednak pamiętać o tym, że wiele uczelni, czy to publicznych, czy to prywatnych, posiada filie w mniejszych miastach. Zawsze jednak jest tak, że studiowanie w tych dużych ośrodkach akademickich, Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, to są oczywiście lepsi wykładowcy, lepsze sale wykładowe, lepsze zajęcia, lepsza infrastruktura, no i lepsze przede wszystkim życie studenckie, a pamiętajmy o tym, że studenci to nie tylko mają się uczyć, ale także mają nawiązywać kontakty, które potem w przyszłości, w przyszłym dorosłym życiu zawodowym będą procentować, kiedy będziemy zdobywali dobrą pracę, no i będziemy budowali swoją przyszłość właśnie w oparciu o te relacje, które nawiążemy w czasie studiów.
0: Zgadza się. I stąd też myślę, że właśnie ten największy odsetek studentów, którzy wybierają to mieszkanie w pokojach, w mieszkaniach współdzielonych. I czego tacy studenci oczekują od mieszkań? Jakie są ich wymagania? Czym się kierują, kiedy wybierają pokój?
7: No, oni przede wszystkim kierują się tą żelazną zasadą CCC, czyli cena czyni cuda. I tutaj, że tak powiem, apetyt oczywiście rośnie w miarę jedzenia i wiadomo, że chciałoby się mieszkać w bardzo eleganckim apartamentowcu, najlepiej w dużym apartamencie 100-metrowym, trzypokojowym, z dużym salonem, z dobrze wyposażoną kuchnią, no ale trzeba mierzyć siły na zamiary. Rynek jest, taki jest, więc przede wszystkim decyduje cena. Drugim argumentem jest oczywiście odległość od uczelni, no bo pamiętajmy o wysokich kosztach transportu. Te bilety miesięczne z drugiej, trzeciej strefy w dużych miastach też kosztują bardzo drogo i cóż z tego, że wynajmiemy tanie mieszkanie, skoro będziemy na bilety miesięczne wydawali krocie. Więc te wszystkie elementy składają się właśnie na to, że odbywają się próby znalezienia takiego złotego środka, żeby jak najtaniej, ale żeby ta relacja ceny do jakości była jak najlepsza. Ale rzeczywiście cena, jeszcze raz cena, tutaj jest najważniejszym argumentem, który decyduje o wyborze mieszkania.
0: No właśnie, ta cena. Jak możemy też wyczytać z raportu, no te ceny życia studenta stale wzrastają i mimo tego, że to tempo inflacji już zwolniło, no to właśnie nie możemy ich do końca ominąć. Czy te koszta nadal będą stale rosły, czy być może jest szansa na to, że w przyszłości studenci będą mogli wydawać troszkę mniej?
7: Pani mnie pyta o to, jak to zrobić, żeby być młodym, pięknym i bogatym. No więc ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że ci, którzy zaczynali studia 5 lat temu, a teraz są na 5. roku, to wtedy portfel studenta, ten studencki paragon, to było okolice 2800 zł, 2900 zł. Teraz mówimy o 4050 zł, więc to jest bardzo duża różnica. No ale my musimy pamiętać o tym, że w tym czasie wydarzyła się bardzo wysoka, blisko 20% inflacja, że w tym czasie rozpoczęła się ta brutalna agresja Rosji na Ukrainę, a więc wojna, że doprowadzono do sytuacji bardzo dużych perturbacji takich geopolitycznych, związanych choćby z tym, co dzieje się na rynku paliwowym, że jeszcze po drodze była pandemia. To są wszystko takie bardzo mocne impulsy, które powodują, że ceny rosną. I na całe szczęście w tym wszystkim o jednej rzeczy możemy powiedzieć. Studiowanie w Polsce, czy to na uczelniach prywatnych, czy to na uczelniach publicznych, wciąż jest wielokrotnie tańsze niż na renomowanych uczelniach za granicą. I ja nie mówię tu o takich uczelniach jak MIT, Harvard, Oxford, czyli a mówię bardziej o przeciętnych uczelniach w Wielkiej Brytanii, Francji, Stanach Zjednoczonych, gdzie te koszty studiowania są ogromne w porównaniu z tym, za co płacimy w Polsce.
0: I tutaj postawimy już kropkę. Ja bardzo panu dziękuję. Moim i waszym gościem był dr Przemysław Barbrich ze Związków Banków Polskich. Dziękuję raz jeszcze.
7: To ja państwu dziękuję za udział w audycji. A jeśli słuchali nas studenci, ja wierzę w to, że tak, to trzymam kciuki i na pewno chcieć znaczy móc, a to wszystko doprowadzi do tego, że pewnie gdzieś tam na zajęciach wykładowych się spotkamy i będziemy mieli okazję i w czasie wykładów, i w czasie egzaminów ze sobą rozmawiać. Wszystkiego dobrego.
0: I to już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Radia Afera. Dzisiejszą audycję realizował Szymon Dopierała. Za transmisję wideo na kanale YouTube odpowiadał Paweł Zjeżdżałka i Franciszek Szymański. Przed mikrofonem była Paulina Bernard i Mateusz Markiewicz, który był również wydawcą dzisiejszego programu.

0: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
2: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
3: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20. Autopromocja.
4: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
6: Jeden. Dwa. We've all been blessed with wings of our own. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.
1: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music. Poniedziałek, godzina 21.
1: Σαντίφωνες ακούγονται ώρα και τα

αντίκρυπτον ξηρό ημερό. Ωρες το

0: Μεριά και μαρκένα.
1: Tak, moi drodzy, archaicznie, surowo, in crudo, to takie postscriptum do audycji sprzed tygodnia. Etna, czyli wulkan muzyki świata, melduje się na antenie Radia Afera na 98,6 FM oraz w internecie na www.afera.com.pl w składzie klasycznym i mam wrażenie, że nie do zdarcia. Szymon Dopierała za sterami, przed mikrofonem Marcin Piosik, a rozpoczęliśmy od, no właśnie takiego postscriptum do tego, co tutaj działo się przed tygodniem. Kiedy to rozpoczęliśmy kolejny sezon na antenie Radia Afera? Jesteśmy w jesiennej ramówce, w tym samym miejscu, w tym samym czasie, czyli w każdy poniedziałek o godzinie 21. Jedyna taka audycja w poznańskim eterze. No a przed tygodniem tutaj gościli znakomici muzykanci, czyli Mateusz Raszewski oraz Lub Uberto, którzy to w miniony weekend zagrali w klubie Farby. My tutaj zapraszaliśmy was na to wydarzenie. Można podejrzeć trochę, jak to wyglądało u nas w audycji na fanpage'u Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata. Sprawdźcie, bo to naprawdę fajny materiał z tego wyszedł. Jeszcze coś tam z tego ma się pojawić, także zaglądajcie na naszą stronę na Facebooku. Tam staram się zawsze na bieżąco wrzucać to wszystko, co dzieje się w tym programie. No i cóż, moi drodzy, dzisiaj pomysł na audycję jest taki, że będzie jedno danie główne, jedna rozmowa. Po raz pierwszy z nowym zespołem, mam wrażenie, na naszej tutaj folkowej, folkowo-rockowej, folkowo-metalowej, folkowo-klasycznej scenie, bo tutaj odcieni i oblicz, jakie nam proponuje ten skład, jest naprawdę sporo. No ale to za dosłownie chwilę, za czas jakiś. Tymczasem no, cały czas gdzieś tam staram się odnieść do tego wszystkiego, co działo się, kiedy nas nie było, no bo nie było audycji przez 3 miesiące, lipiec, sierpień i wrzesień. Wróciliśmy przed tygodniem. Oczywiście w tych miesiącach działo się mnóstwo fajnych plenerowych zdarzeń, znakomitych festiwali, na kilku z nich miałem okazję być. Również udało mi się odwiedzić parę fajnych miejscówek, w których okazuje się, że są bardzo otwarci ludzie i zapraszają folkowe składy i dzieje się tam trochę dobrego w temacie właśnie muzyki etnicznej, folkowej i muzyki świata. Bardzo fajnie, że są takie miejsca na mapie Polski. No ale nie obyło się również bez tragicznych

Właśnie Joanna Słowińska. No i niestety tak to się w tym roku zdarzyło, że musieliśmy ją wszyscy pożegnać. Niepowetowana strata, to na pewno. Pozostało mnóstwo muzyki, a ja pomyślałem, że dzisiaj również Joanna Słowińska pojawi się w tej audycji. Wziąłem do studia album z roku 1999, czyli moi drodzy, 27 lat ma ta płyta, no ale ta muzyka się nigdy nie zastarzeje. Legendarny już skład muzykanci, czyli Joanna Słowińska, Jan Słowiński, Alicja Hałas, Jacek Hałas i gościnnie Stefan Puchalski. Posłuchajmy, jak rozpoczynała się ta płyta. To była folkowa płyta roku 1999, Grand Prix Nowa Tradycja 99, Grand Prix Eurofolk 99. Ja już właściwie nie mam nic więcej do powiedzenia. Gramy.

Muzykanci z roku 1999. Takie, moi drodzy, muzyczne wykopalisko dzisiaj przyniosłem. No a to oczywiście niestety we wspomnieniu muzycznym Janny Słowińskiej, która wtedy w tym składzie razem ze swoim mężem Janem Słowińskim oraz z Alicją Hałas i Jackiem Hałasem, których niniejszym pozdrawiam i mam nadzieję, że jakoś tutaj się trzymacie. No to jest niestety na pewno wiadomość roku w takim negatywnym niestety wydźwięku, no ale tak to jest. Joanna Słowińska już gdzieś tam na górze, ten jej niebywały głos, ten jej niebywały talent, to wszystko musimy po prostu wspominać i na pewno wracać do takich płyt jak właśnie album Muzykanci, rok 1999. Powiem szczerze, że to gdzieś tam jakieś tam początki w ogóle mojego zainteresowania folkiem były i to jest niniejszym jedna z pierwszych folkowych płyt, którą gdzieś tam znalazłem i która jest w mojej, no już całkiem dużej kolekcji. No ale na pewno ta muzyka się nie starzeje, ten album świetnie nagrany, no doskonałe wokale, doskonale to wszystko brzmiało i grało. To teraz, moi drodzy, pomyślałem, że zrobimy sobie taką pętlę z Joanną Słowińską, bowiem przed chwilą płyta, która ma 27 lat, tak jest, a teraz płyta, która ma 0 lat, czyli tegoroczna, którą to wiosną tutaj grałem parę razy i właściwie prawie w całości ten album się pojawił. I pomyślałem, że w tym kontekście zbyt szybkiego zdecydowanie odejścia Joanny Słowińskiej jeszcze raz sięgniemy po tę płytę. To jest, moi drodzy, fiński zespół Tu Letar, o którym już wielokrotnie mówiłem. To jest taki wokalny kwartet, dziewczyny naprawdę obdarzone wielką muzyczną wyobraźnią, niesamowity skład z Finlandii, który eksperymentuje, który bawi się i głosem, i dźwiękami, muzyką w ogóle. Tak się składa, że na tą najnowszą, do tej najnowszej płyty zaprosił do współpracy również Joannę Słowińską. Tutaj Joanna Słowińska pojawiła się w jednym numerze. Album z roku 2026, czyli no jakby nie było, chyba jedna z ostatnich niestety realizacji w przypadku Joanny Słowińskiej. Posłuchajmy, jak Joanna Słowińska śpiewała właśnie, no jakby nie było, parę miesięcy przed swoim odejściem z nowej płyty formacji Tu Letar. Album nazywa się Mamo, no i ósmy temat z tego krążka z gościnnym udziałem Joanny Słowińskiej.

Taka to, moi drodzy, pętla. No ale takie mamy okoliczności. Formacja Tuletar, nowy album, fiński znakomity skład. No a w tym ósmym numerze, przypomnę gościnnie, Joanna Słowińska, tegoroczna płyta. Tak to właśnie wygląda i no tym bardziej polecam wam ten album. Świetne wydawnictwo, naprawdę. Tuletar to jest taka perełka, że czego się tkną dziewczyny, to naprawdę powstaje z tego coś wyjątkowego. To jest Etna, czyli wulkan muzyki świata. Jesteśmy z wami oczywiście bez względu na wszelkie zdarzenia dookoła, w każdy poniedziałek o godzinie 21:00, oczywiście w Radiu Afera. Oczywiście jesteśmy na żywo na fanpage'u Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata na Facebooku. Tam zapowiadałem, a zanim może o tym, co zapowiadałem, to jeszcze tylko powiem, że podcast dotyczący z tą audycją sprzed tygodnia, kiedy to Mateusz Raszewski lub Uberto byli naszymi gośćmi, jest już do znalezienia. Link zarówno na fanpage'u na Facebooku, jak i w naszym kanale Mixcloud, tam już pełna audycja, także polecam. No a jeżeli chodzi o zapowiedź, to dosłownie dwa dni temu wrzuciłem to, co u nas dzisiaj będzie daniem głównym. No i myślę, że będzie to fajna ciekawostka i bym powiedział drugi biegun folkowej sceny. Lubimy również i tę stronę, czyli takie gdzieś tam trochę cięższe podejście do tradycyjnej muzyki, do tradycyjnych pieśni, melodii i tego naszego tutaj słowiańskiego korzenia. Bowiem dzisiaj, moi drodzy, zespół, który już w najbliższą niedzielę zagra w klubie pod Minogą. Zapraszamy serdecznie. Ich debiutancki album niedawno się ukazał. Ja już dzięki uprzejmości zespołu mam ten krążek. Dzisiaj zagramy premierowo pierwsze numery. No i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za chwilę z zespołem porozmawiamy na temat tego ich, moim zdaniem, bardzo ciekawego brzmienia, bardzo ciekawej fuzji muzyki tradycyjnej, folkowej, muzyki klasycznej, muzyki rockowej, muzyki metalowej, jest trochę elektroniki, tam się naprawdę mnóstwo wpływów miesza i miksuje i powstaje z tego naprawdę coś ciekawego. Ja już nie będę więcej mówił, niech muzyka potwierdzi tę moją opinię. Posłuchajcie jednego z klasyków, myślę, że rozpoznacie ten numer, ale w takim aranżu na pewno jeszcze tego nie słyszeliście. Panie i panowie, u nas po raz pierwszy w Etnie formacja Przesilenie, a już za moment będziemy więcej na ten temat mówić.

0: No, moi drodzy, co powiecie na taką wersję Sowy? To przesilenie w składzie: Agata Szpalik, Antonina Kocińska, Jakub Kaczmarek, Dawid Stawecki i Dominik Karkoszka. To właśnie formacja przesilenie. No i chyba się udało, chyba się słyszymy. Dobry wieczór.
1: Cześć, bardzo nam miło, jesteśmy wszyscy obecni.
0: Witamy serdecznie. Z tego, co gdzieś tam już ustaliliśmy wcześniej, jesteście w trakcie próby, także przygotowania do niedzielnego poznańskiego koncertu idą pełną parą. To dobrze wróży, to na pewno dobry znak. Można spodziewać się fajnego niedzielnego spotkania z waszą nietuzinkową muzyką, no bo to ewidentnie tak tutaj jest. Powiem szczerze, że przesłuchałem tego krążka już parę razy i ciągle znajduję jakieś nowe, ciekawe nutki i dźwięki w tej muzyce. Naprawdę zawiera się mnóstwo fajnych inspiracji i historii. Jestem bardzo ciekaw, jak to się stało, że takie szerokie, tak trudne do sklasyfikowania brzmienie udało wam się wypracować.
1: Po pierwsze, bardzo nam miło, dziękujemy. A po drugie, jeśli chodzi o to, jak to się udało wypracować, no to niestety, ale chyba głównie próby. Próby, no i też fakt, że wszyscy jesteśmy jednak muzykami po kilkunastoletniej edukacji. Wszyscy chodziliśmy do szkół muzycznych, wszyscy skończyliśmy studia muzyczne, więc gdzieś tam te techniczne aspekty, jak i harmoniczne, i generalnie te wszystkie trudne, są nam znane już z tamtego czasu, więc teraz tak naprawdę wystarczyło to wszystko skleić ze sobą i stworzyć taką, a nie inną twórczość. No i właśnie to są te rzeczy, które nam na pewno w tym pomogły.
0: Wiesz co, tak mówisz, wystarczyło, ale z drugiej strony można było, że tak powiem, wziąć się za jeden gatunek tak zwany muzyczny iść po prostu prostą ścieżką i pewnie też byłoby to na wysokim poziomie, a wy zrobiliście coś właściwie w drugą stronę, czyli powrzucaliście do tego waszego brzmienia różne wpływy i różne inspiracje. Tak się zastanawiam właśnie, jak to się stało i czy to jest wasz pomysł na podejście do, jakby nie było, często tradycyjnych tematów, często utworów, które już znamy, zazwyczaj w właśnie bardziej tradycyjnym ujęciu.
1: No tak, zdecydowanie. To znaczy, cała historia tego zespołu jest taka, że powstał z mojej ręki, że tak powiem, czyli z ręki Agaty wokalistki, to ja mówię. I te gatunki muzyczne, które łączymy w naszej twórczości, czyli folk właśnie, scena z metalem progresywnym, rockiem progresywnym, czy też z jazzem, wzięło się stąd, że są to, można powiedzieć, moje ulubione gatunki muzyczne. I pomyślałam sobie, że dlaczego nie spróbować stworzyć czegoś, jakiejś jednej całości, która skupiałaby dokładnie te style muzyczne. No i spróbowaliśmy, dzięki wspaniałym osobom, które grają ze mną w tym zespole, udało się to po prostu doprowadzić do takiego, a nie innego efektu.
0: No i mamy kołowrót. Ta nazwa chyba mówi sama za siebie. To trochę tak chyba jest w tym przypadku, w tej waszej muzyce, że to właśnie taki muzyczny kołowrót nam się zadział. Powiedzcie, jak dotychczas wam się gra z tym materiałem? Czy to już jest taki materiał ograny koncertowo? Bo no, płyta wydana i nagrana naprawdę świetnie. Ja jestem pod dużym wrażeniem. Ciekaw jestem, czy na koncercie jesteście w stanie pomieścić te wszystkie dźwięki.
1: Tak, nie widzę tutaj chętnych do wypowiedzenia się na ten temat, więc pociągnę dalej ja mówienie i powiem, że jak najbardziej jesteśmy w stanie wykonać wszystkie te utwory. Oczywiście nie jest to proste i są takie pozycje, przed którymi wszyscy nieco drżymy za każdym razem, bo jednak jest tam też ten aspekt jazzowy, który przejawia się głównie w improwizacji. Więc zawsze wydarza się coś, co może nas wzajemnie zaskoczyć. Ktoś na przykład zagra jakąś solówkę, która może innych wyprowadzić z poczucia rytmu. Jest to nasz perkusista Dominik. Natomiast jakoś tak się dzieje, że jesteśmy w stanie to mimo wszystko doprowadzić do końca. I wydaje mi się, że to już jest chyba jakaś taka wzajemna znajomość.
0: Ja właściwie trochę też gdzieś tam o to pytałem, tak się zastanawiam, bo jakby... Gdzieś tam słuchając tej płyty ewidentnie jakby słychać, że to jest świetnie dopracowane i że macie to, to fajnie gdzieś tam rozpisane i te, te kompozycje są, są pełne. Zastanawiam się, czy na koncercie nie jest trochę tak, że kogoś gdzieś tam korci, żeby pójść w którąś stronę, żeby zagrać a to mocniej, a to gdzieś tam odjechać w jakiejś solówce, a to zrobić jakąś improwizację. Tutaj jest tyle, tyle możliwości, że zastanawiam się, jak macie opracowany ten koncertowy program.
1: To znaczy myślę, że czasami nas korci, natomiast jest taka pewna rzecz, która trzyma nas w ryzach i są to tak zwane lupy, z którymi gramy. To znaczy, że te wszystkie chórki, które słychać na płycie, które nagrywałam, one są z nami obecne na koncercie, natomiast nie wykonywane na żywo, a puszczone w tle. Wobec czego my musimy się cały czas pilnować, żeby te chórki nas nie, żebyśmy się z nimi nie zgubili, żeby cały czas je mieć obok siebie i żeby cały czas grać z nimi równo. I to chyba jest właśnie taka rzecz, która jednak nas osadza w tym, że musimy to wykonać tak, a nie inaczej. Natomiast te wykonania koncertowe, one się zdecydowanie różnią od tych płytowych, bo często już przewidujemy to, że ktoś będzie chciał właśnie zagrać sobie na przykład jakąś dłuższą solówkę lub zagrać coś nieco inaczej i to mamy już tak opracowane, że możemy sobie w stanie na to pozwolić, natomiast jest to taka właśnie improwizacja dopiero wtedy, kiedy wszystko mamy dopięte na ostatni guzik.
0: Zastanawiam się, jak właśnie, jak wyglądają teraz te ostatnie próby przed, przed koncertem. To jest tak, że już tylko szlifujecie sobie ten materiał, czy gdzieś tam podchodzicie na świeżo do tego zarejestrowanego tematu i zastanawiacie się, jak to sobie poukładać na ten koncert?
1: Czy ktoś jeszcze z członków zespołu chciałby się wypowiedzieć dzisiaj w tym wywiadzie?
2: Tak, dzień dobry, cześć, Dawid z tej strony. Generalnie... staramy się nie grać za dużo tych prób, żeby jednak ten materiał na koncertach był świeży, żeby nam się nie znudził, aczkolwiek śledząc naszego Instagrama można było zauważyć, że przygotowujemy małą niespodziankę na ten koncert. Będzie to nowy singiel, który jeszcze nie jest wydany i więcej będzie można się na ten temat dowiedzieć na koncercie, aczkolwiek teraz zajmujemy się głównie szlifowaniem właśnie jego.
0: Proszę bardzo.
2: Najświeższy, najmniej przygotowany i całkiem też trudny.
0: To taki gorący news, gdzieś tam zapraszając przy okazji na niedzielny koncert w Poznaniu. Tak się zastanawiam, bo mam takie wrażenie, że dosyć w dosyć dobrym czasie wychodzi ta płyta i w ogóle wpisujecie się w ten nurt takiego cięższego folku, który mam wrażenie, że znowu świętuje jakiś kolejny renesans, jeżeli chodzi o to, co tutaj w naszym kraju się dzieje, bo w ostatnim czasie trochę takich nowych, fajnych zespołów naprawdę błysnęło i wskoczyło do tej, bym powiedział, pierwszej ligi folkowej, takie składy jak Daj Ognia, jak Jarzmo, jak Wejlar, nie mówiąc już o tym, co gdzieś tam od lat bardzo pieczołowicie i starannie robi choćby Percival Schuttenbach i tak się zastanawiam, jak wam się tutaj w tym towarzystwie gra i czy gdzieś tam czujecie się już częścią tej sceny, czy może zupełnie inaczej podchodzicie do tematu i właściwie nie bawicie się w żadne etykietki i patrzycie, co się zadzieje.
1: Z nami jest taki ciężki temat, że przez to, że my w tej twórczości łączymy kilka gatunków muzycznych, to ciężko jest nas tak włożyć do jakiejś szufladki i przekluczyć ją bo na stałe, ponieważ są takie utwory, z którymi myślę, że moglibyśmy śmiało jechać na festiwal rocka progresywnego, ale są też takie utwory, z którymi z powodzeniem pewnie poradzilibyśmy sobie, żeby ucieszyć publiczność na wydarzeniu około jazzowym. Więc chyba staramy się po prostu nie wchodzić w żadne jakieś takie twarde określenia, że wykonujemy na przykład folk metal, bo nie chcielibyśmy się ograniczać do tego. Chcielibyśmy raczej zachować gdzieś te odrobinę swobody, żeby właśnie móc w jednym utworze zahaczyć nieco bardziej o jeden gatunek muzyczny, ale na przykład w drugim się osadzić rzeczywiście w tym folk metalu bardziej, a już w kolejnym na przykład może pójść jeszcze w jakąś inną stronę, która nam przyniesie wyobraźnia w przyszłości. Dlatego niechętni jesteśmy do tego, żeby się tak mocno określać jako folk metal. Natomiast wszystkie te zespoły, które wymieniłeś, ja nie ukrywam, że ja je znam i szanuję bardzo, a niektóre bardzo, bardzo lubię. No i są też na pewno gdzieś tam jakąś inspiracją i byłoby nam bardzo miło, gdybyśmy mogli się znaleźć obok nich na jakimś plakacie jakiegoś wydarzenia. Natomiast jeśli byłoby to wydarzenie na przykład też stricte z metalu progresywnego lub jazzowe, nie obrazilibyśmy się.
0: Proszę bardzo. I to jest też, myślę, że krzepiące. Tutaj nie dajcie się zaszufladkować, a na pewno będzie ciekawie. Ta płyta ewidentnie to pokazuje, że tutaj jest zupełnie nowe podejście do tematu i dlatego tak bardzo nas gdzieś tam ten album zainteresował. No to nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić wszystkich zaintrygowanych, zainteresowanych na ten niedzielny koncert poznański. Ta płyta Kołowrót, jak rozumiem, jest cały czas dostępna. Będzie pewnie można po tę płytę również sięgnąć i się w nią zaopatrzyć w niedzielę. Powiedzcie jeszcze, czy to ten poznański koncert to jest gdzieś tam jakiś ciąg, czy tym koncertem gdzieś tam rozpoczyna się jesienne granie w waszym przypadku? Jak to wygląda?
1: Raczej nie określiłabym to jako rozpoczęcie trasy koncertowej. Myślę, że póki co gramy takie pojedyncze wydarzenia. Tak się ostatnimi czasy złożyło, że graliśmy około jednego koncertu na miesiąc, około jeden koncert na miesiąc. I tak sobie powoli z tym gdzieś tam jedziemy, z tym muzycznym pociągiem, ale jeszcze nie wiemy, dokąd on zmierza ostatecznie.
0: Ja myślę, że w dobrym kierunku, bo naprawdę ta płyta świetnie rokuje. Formacja Przesilenie. Formacja Przesilenie. Album Kołowrót. No serdecznie polecamy. My tutaj na pewno będziemy ten album grać regularnie w Etnie, bo powiem szczerze, że jest czego słuchać i na pewno będziemy tutaj po kolejne tematy sięgać. Najbliższa niedziela, klub Pod Minogą, formacja Przesilenie. Ja już wam nie zajmuję więcej czasu. Szlifujcie sobie materiał i wszystkiego dobrego, powodzenia.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Trzymajcie się.
1: Zapraszamy na koncert.
0: A my tymczasem gramy kolejny klasyk w waszym ujęciu. No, mógłbym, że tak powiem, to twierdzenie i to określenie powtarzać w nieskończoność, ale tak to właśnie jest. Czy słusznie, posłuchajcie.

Ileż to my już razy graliśmy utwór O Chmielu w tej audycji. Nie potrafię zliczyć. Myślę, że na pewno kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt w różnych ujęciach. A tu proszę, okazuje się, że nadal można ten numer zagrać jeszcze inaczej. Formacja Przesilenie, album Kołowrót. No, jeśli tak brzmi debiut, to ja nie mam więcej pytań. W najbliższą niedzielę o godzinie 19:30 Przesilenie na żywo w poznańskim klubie Pod Minogą. Myślę, że to jest jedno z takich wydarzeń, których nie wypadałoby przegapić. A i zainteresujcie się tym krążkiem. Aż 12 tematów na tej płycie znajdziecie i naprawdę świetnie nagranych i bardzo ciekawych. Ja ewidentnie będę wracał do tej płyty w kolejnych tygodniach w Etnie, bo jest tego warta. Powiem szczerze, że w ostatnich tygodniach przyszło do mnie trochę nowych płyt. Nie było nas przez 3 miesiące, to tym bardziej mamy kilka gorących premier z tych ostatnich miesięcy. Okazuje się, że również w środku lata wychodziły znakomite albumy. No i pierwszy dowód na to właśnie teraz. Ja zagram tylko na razie pierwszy numer, takie intro, taki wstęp, ale myślę, że kojarzycie formację Mehehe. To jest taki projekt, duet Helena Matuszewska i Basia Songin, czyli Helena, która niedawno przecież objawiła się w swoim autorskim projekcie pod nazwą Sisznu. My o tym projekcie mówiliśmy swego czasu w Etnie, wtedy rozmawialiśmy z Heleną. No a Basia Songin to oczywiście od wielu lat artystka z formacji Sutari. Też myślę, że przedstawiać nie muszę, no bo to jest już ekstra klasa folkowa w naszym kraju i nie tylko, no bo Sutari świetnie sobie radzi również na tej globalnej scenie. No i tak się składa, że w ostatnich tygodniach ukazała się płyta Umbra w formacji Mehehe. Być może pamiętacie ich występ w sali wielkiej Centrum Kultury Zamek parę lat temu na Etnoporcie. To było naprawdę wyjątkowe wydarzenie, takie audiowizualne. Dziewczyny naprawdę potrafią podejść do tego, co robią, w sposób mega profesjonalny. Ta płyta też brzmi świetnie. Sprawdźmy, jak się zaczyna.

0: Autopromocja.
1: Ej, chyba się przypala.
2: Jeszcze nie.
1: A ten dym?
2: To kwestia interpretacji. O jedzeniu. Mądrze, głupio i bez zadęcia. Gadka z mleczkiem. W każdy wtorek o 8:30.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. Poniedziałki o godzinie 22 w Radiu Afera. Dobry wieczór. Trochę opóźnienie dzisiaj mamy ze względu na alarm pożarowy w budynku, którego nikt się nie spodziewał. Także uwierzcie, tutaj wraz z Alicją Miszczak i Szymonem Dopierałą, którzy, no tak się złożyło, że dzisiaj w dwójkę realizują tę audycję. Ubawiliśmy się po pachę, kiedy weszliśmy do naszego studia emisyjnego, kiedy już służby zaczęły wpuszczać nas do środka, a w środku leciał Daft Punk na całą epę. Zrobiło to nam cały wieczór, no ale niestety zabrało nam to trochę cennych minut, także no myślę, że muzyka jest jednak tutaj ważniejsza niż moje gadanie. Także spróbujemy posłuchać no wszystkiego, może w uciętych wersjach, nie powiem może wszystkich anegdotek i wszystkich informacji, które chciałem powiedzieć, więc przejdziemy od razu do słuchania mojego odkrycia z tego tygodnia.

Jest to stare, dobre brzmienie Detroit z roku 94. A odkryłem to, ponieważ całkiem niedawno Alan Oldham, który jest znany jako DJ T-1000, wziął ten kawałek, zremasterował za pomocą niemieckiego studia. Wybaczcie, ale nie pamiętam teraz, jak to studio się nazywa. Przygotuję się może do następnego wejścia i sprawdzę. Natomiast urzekł mnie tekst na Bandcampie, który zamieścił razem z tym wydaniem zremiksowanym. Nie przeczytam teraz całego, gdyż nie mamy czasu, ale odsyłam was. Utwór nazywa się... Ojej, zgubiłem tutaj. Jest to Plastic. Tytuł Plastic, który jest stworzony przez producenta Freck. No dobrze. A skoro jesteśmy przy Plastiku, to chciałbym też puścić pewną poznańską wytwórnię Plastic Records i ich produkcję, która jest zatytułowana widzicie, teraz wypadłem z rytmu. Za chwilę to odnajdę w odmętach moich notatek. Natomiast chłopaki z Plastic Records mają świetne wyczucie do dobrej muzyki, moim zdaniem. No i posłuchajmy teraz tego przykładu.

Można. To, co przed chwilą usłyszeliśmy, to była Fobia i utwór się nazywał, właściwie to był tytułowy utwór epki wydanej w naszym poznańskim Plastic Label i nazywa się Jazzy King. Wydany w tym roku w lipcu. Także całkiem świeża sprawa. Chciałem tutaj jeszcze wam opowiedzieć jedną anegdotkę, ale myślę, że zostawimy sobie ją na przyszły tydzień z racji problemów pożarowych tutaj w budynku, takiego małego rozgarniaszu. Sprawdziłem w międzyczasie też, jak się nazywa studio, które pomogło naprawić ten kawałek, który poleciał na początku. I to studio się nazywa Neptun Studio i jest zlokalizowane w Berlinie. Także im to zawdzięczamy ponowne wydanie w zremasterowanej wersji kawałka Freck o tytule Plastic. No, także teraz was zostawię już z miksem. Taki właściwie miałem plan, żeby połowę tej audycji zostawić tutaj na miks, który otworzy naszą, można powiedzieć, jesienno-zimową chandrę, chociaż to w cudzysłowie oczywiście, ponieważ sam miks jest dość kojący i zachęca do tego, żeby posiedzieć sobie pod kocem z herbatą i pokontemplować sam ze sobą. Oczywiście przy radiu nastawionym na 98,6 FM. No więc w tym miksie poleci trochę, no oczywiście Detroit, do którego połamy tutaj przez tę godzinę wielką miłością. Poleci Delano Smith, poleci Carl Craig, ale też trochę mniej znanych i z innych zakątków świata niż Detroit. Tak, na przykład Mr. G czy Forreston Stacy, Tom Ellis, Jeyun czy Tenz T. I niestety, no nie jestem pewien, czy ja wszystkie te nazwy przeczytałem poprawnie. Jest to ciężkie do zweryfikowania przy języku pisanym, którym się tutaj posługuję, żeby zdobywać różne ciekawe informacje na temat muzyki elektronicznej, house i techno zza Atlantyku. Także myślę, że już was zostawimy przy mikrofonie No Division, a audycję realizowali dzisiaj jednocześnie Szymon Dopierała i Alicja Miszczak. Także dziękujemy naszym tutaj realizatorom. No i cóż, życzę wam udanego wieczoru. Zostańcie z Radiem Afera, ponieważ będą jeszcze później audycje. I zapraszam do odsłuchania miksu.

Won't you love somebody? But why not start with you?

Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej.

0: Autopromocja. Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera. W każdy wtorek o 9.30.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.
3: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
5: Dobry wieczór, minęła godzina 23. 23.01 na zegarach jest dokładnie. Ja witam po krótkiej przerwie. Mamy dokładnie także 5 października, poniedziałek, w jesiennej ramówce. Witam się z wami serdecznie. Dobry wieczór.

Tymoteusz Powędzewski przy mikrofonie, witam się z wami i kłaniam nisko. To jest Dobranocka do północy, to ona będzie grać w eterze w Radiu Afera. Zaczęliśmy od WW, od singla, nowego, starego singla Bukiet Myśli, który zapowiada nadchodzące wydawnictwo 1986. No i teraz zagadka, i w którym roku został nagrany album 1986. Myślę, że nazwa swego rodzaju podpowiedź zawiera. Tak tylko trochę przypadkowo on się tutaj znalazł, bo nie ukrywam, chciałem od niego zacząć, przypomnieć nieco, wprowadzić się z powrotem w ten dobranockowy rytm pourlopowy, ale tak się złożyło całkiem przypadkowo, że w środę będzie spotkanie z panem Wojciechem Waglewskim, na które z tego miejsca już mogę spokojnie, serdecznie zaprosić, podczas którego tematy płyty zarówno tej, no już teraz starej, ale wciąż w pamięci świeżej, czyli Dźwięczności, jak i temat albumu 1986, oba zostaną poruszone na Chwaliszewie w Parawinyl. Tam będzie można posłuchać, co Wojciech Waglewski ma do powiedzenia na ten temat, a skromnie powiem, że to moja osoba będzie rozmawiać z panem Wojciechem. Taka przyjemność, taki zaszczyt mnie spotkał. I tu możemy płynnie przejść do tego, z tego co będzie, do tego co już było. Otóż miałem wczoraj niesamowitą przyjemność wybrać się na pewien koncert.

Przyjechał pan Pablo Paweł i ludziki przyjechali do dwóch progów zagrać koncert. Koncert świetny, koncert przepiękny. Jeden w ogóle z lepszych koncertów ludzików, na jakich ostatnio byłem. Mam wrażenie, że częściowo ta jakość była spowodowana, no, raz, że publicznością, która bardzo, bardzo dopasowywała. Dwa, fenomenalnym prowadzeniem koncertu przez Pawła Sołtysa. Naprawdę, tak z połowa przyjemności z samego grania to było słuchanie konferansjerki w wykonaniu Pablo. No i no oczywiście dyspozycja elementu muzycznego jak najbardziej była no topowa, absolutnie topowa. Tak jeszcze tylko przyszła mi na myśl taka myśl, że ta jakość też mogła wynikać trochę z tego, jak pozmieniali trochę repertuar chłopaki. Nie grali tylko ostatniego albumu, grali też no takie starocie, jak właśnie starocie w cudzysłowie, tylko takie starocie jak Marginal, jak przed chwilą wybrzmiał z niego Karwowski, ale nawet takie starsze jeszcze utwory, jak no ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz słyszałem Oddajcie Kina Moskwa zagrane na żywo. No teraz już pamiętam, bo słyszałem je wczoraj i wyszło przecudownie. Naprawdę bardzo niskie ukłony dla chłopaków. Świetnie, świetnie, świetnie się słuchało tego wszystkiego. No i jeszcze jeden taki utwór, który bardzo zapadł w pamięć po tym koncercie. Utwór o tematyce okołorolniczej, który jak

jak Pablo Paweł wspominał, z myślą napisane o tym, żeby był hitem, żeby trochę tak zagarnąć tego wiejskiego słuchacza. No, podobno wyszło średnio.

0: staraniach ostatnia chmara ratunku.
1: Owies od Pablo Pawo i Ludzików. Przecudownie naprawdę wybrzmiał wczoraj w dwóch progach na tym koncercie. Jeśli w waszej okolicy szykuje się koncert Pablo Pawo i Ludzików, to nie zastanawiajcie się zbyt długo. Tylko iść i słuchać. Taka moja sugestia, taka moja rada. To chwilkę odejdziemy od tego wspominania przeszłości i przejdziemy do albumu, do epki, która no całkiem niedawno ujrzała światło dzienne. 4 dni temu, 1 października ukazała się premierowa, debiutancka epka od zespołu Fusy.

Trochę takiej siekiery, trochę zespołu Dry Cleaning, ale tak jednym słowem, no to są po prostu fusy. To jest zespół fusy z epką zatytułowaną Pure, na której znajdują się cztery dokładnie utwory. Cztery utwory, dwa z nich po angielsku, dwa z nich po polsku. I jeden z nich, ten, który kryje się pod numerem 2 na płycie, to utwór Słowa. Przed chwilą właśnie zaprezentowałem, bo za nim to jeszcze Never Again, The Night i utwór Patrz Idą, który no już właśnie za chwileczkę wybrzmi. 15 minut, jak na epkę przystało, taka krótka pigułka tego, co fusy chcą nam zaprezentować, a jeśli bylibyście po tym jeszcze trochę głodni, no to cóż, zapraszam w piątki od jakiegoś czasu na Aferzastej. Całkiem dobrze się zagnieździli i jakoś nie myślą za szybko, żeby stamtąd schodzić. No i ewidentnie wy, drodzy słuchacze, ich tam podtrzymujecie na tej gałęzi, żeby przypadkiem nie spadli. I całkiem wysoko się trzymają, więc może to już niedługo, może już niedługo na przykład inny ich utwór zdetronizuje ten obecnie panujący. Może na przykład ten, który wieńczy epkę Pure.

Krótko i do celu, tak, grają Fusy na tej krótkiej epce Pio. Dwa utwory jeszcze do odkrycia przed wami. Bardzo serdecznie polecam waszej uwadze tych wykonawców do dalszego odsłuchu. I teraz nie ma dobrego przejścia, przynajmniej muzycznego, pomiędzy tymi dwoma zespołami. Z całym szacunkiem do Fusów, ale jeszcze, chociaż tego im jak najbardziej życzę, no takiej rozpoznawalności jak Led Zeppelin jeszcze nie mają. To jeszcze musi tutaj bardzo wyraźnie zabrzmieć, ale z drugiej strony ustawienie się w kolejce przed takimi szacownymi muzykami też na pewno nie boli. No tak się składam, że ten album tego dokładnie dnia się ukazał.

56 lat temu dokładnie ukazał się album, także wiele podpowiadający, tak samo jak 1983, zatytułowany Led Zeppelin 3. I tutaj też mogę zadać taką dosyć pogmatwaną zagadkę, który jest to album w dyskografii Led Zeppelin. Rozwiązanie można wysyłać gołębiem na adres oczywiście radiowy. Zachęcam jak najbardziej. No i Gallows Pole to jest jeden z tych utworów, które zagościł na tej płycie, która, jak się spojrzy jednym rzutem oka, no to nie obfituje w aż tak wiele klasyków, nazwijmy to, tak wiele utworów znanych. No, pierwszy oczywiście otwierający, Immigrant Song, to jest utwór bardzo rozpopularyzowany przez filmy Marvela, no, mam tu na myśli oczywiście Thor Ragnarok, ale no jest tu też jeden taki, który może nie jest jakoś wybitnie zapamiętywalny, taki wrzynający się w pamięć, ale jest to utwór piękny i jest to utwór, który został zagrany na Celebration Day.

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know.
2: Michael Kiwanuka. Po naprawdę długim czasie. Jeśli mnie nie myli pamięć i jeśli chodzi o solowe projekty, nie żadne fity, nic takiego, to przez ten czas nie opublikował od Small Changes, od 2024 roku nic takiego własnego solowego. W międzyczasie zmagał się z udarem i to jest powód tej długiej absencji. Ja pamiętam bardzo dobrze, że jedna z pierwszych płyt, jaką kupiłem, to była płyta Michaela Kiwanuki. Właśnie, to był album zatytułowany jego nazwiskiem z przecudownym utworem singlującym ten album, utworem Hero, który, tak tylko nadmienię, pojawił się niedawno tak naprawdę dzisiaj w Polsce, w finale świetnego, naprawdę świetnego serialu Lanterns, który bardzo polecam. No chociaż nie jest to audycja poświęcona filmom ani serialom, ale co jakiś czas myślę o takich rzeczach wspomnieć się mogę. No więc ten utwór właśnie teraz.

jak ten utwór pięknie koresponduje z całą wymową serialu Lanterns. Jeszcze raz bardzo polecam. Polecam też cofnąć się do tych poprzednich płyt Michaela Kiwanuki i przygotować się odpowiednio do tego, co nastąpi. I żeby to dobrze zrobić, to tak jeszcze piosenka kończąca ten album.

I to już powoli koniec dzisiejszej dobranocki. Jest to nieco dziwna sytuacja dla mnie, bo zwykle żegnam się, życzę dobrej nocy z tą świadomością, że po mnie to już nie za wiele tutaj na antenie, tutaj już tylko nocnik i tak do poranka. Ale dzisiaj jest nieco inaczej, bo za chwilkę Franek was będzie lulał trochę jeszcze bardziej do snu. Dokładniej zagra około 50881 piosenek o miłości, a przynajmniej część z tych piosenek. A cóż, każda z nich będzie na pewno warta uwagi. No to akurat wiemy na pewno. No cóż, w takim razie ja się żegnam i tylko z mojej strony życzę tym, którzy idą spać, dobrej nocy, a reszcie czekajcie, bo warto. Dobranoc.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
2: 1. 2.
3: We've all been blessed with wings of our own.
2: 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.

Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Franciszek Dębicki i zapraszam na audycję 50 881 piosenek o miłości. Jest już 6 minut po północy, więc już tutaj w tą nocną, miłosną audycję wchodzimy z pełnym rozpędem. Zaczęliśmy utworem Pablo, Paweł i Ludziki, Światła na statku. Ostatnio, tydzień temu, jak powiedziałem, audycję dokończyłem właśnie utworem od Pabla Pawa i Ludzików. To był utwór dancingowa, piosenka miłosna, a teraz Światła na statku. Tak, a to nie bez powodu, bowiem wczoraj w Poznaniu w dwóch progach był koncert, na który ja przyjemność miałem pójść. Dosyć liczną ekipę zabrałem ze sobą, bowiem była tam też moja mama, moja siostra, moja dziewczyna i mój przyjaciel. Była nas piątka, więc całkiem sporo i wszyscy się dobrze bawiliśmy, jak to w sumie na koncertach Pabla Pawa i Ludzików bywa. Ja mam trochę wrażenie, że to jest taki koncert połączony ze stand-upem, bowiem jak Paweł Sołtys robi, mówi między utworami i po prostu przemawia, to śmiać się można naprawdę dosyć głośno do rozpuku. Dużo żartów, dużo dobrych żartów, suchych żartów, ale na pewno zabawnych i inteligentnych, no i przegenialna muzyka między tymi żartami, albo te żarty po prostu między przegenialną muzyką. Tak, ale dzisiejsza audycja w klimacie Pabla Pawa nie zostanie. Będzie dosyć, nie będzie polsko po prostu dzisiaj. Przechodzimy za granicę i przechodzimy do utworu Into Dust od Mazzy Star. Posłuchajmy.

Mazi Star z utworem Into Dust. Jest to utwór z ich najpopularniejszego albumu So Tonight That I Might See, wydanego w 1993 roku. Utwór przepiękny, a my przy Mazi Star jeszcze zostaniemy, bo zaraz posłuchamy ich utworu z ich debiutu z albumu She Hangs Briefly. Tak, i też w takim w ogóle nastroju smutnym, nastrojowym ta audycja do końca, do pierwszej w nocy będzie. I co, zostańcie z nami, bo myślę, że warto, myślę, że można się zakochać i poobejmować swoich partnerkę, partnera i po prostu zasłuchać się w kojący głos wokalistki zespołu Mazi Star. Tak, a teraz, tak jak zapowiedziałem, utwór z ich pierwszego albumu, kawałek pod tytułem Be My Angel.

To był utwór Be My Angel od Maisie Star. Trochę śmiesznie, bo zaczyna się tak jak ich najbardziej popularny utwór, czyli Fade Into You. Więc potem wykorzystali trochę tę melodię i przerobili w piosenkę, którą chyba każdy z nas zna, w ich największy hit. A teraz, jeśli mówimy o największych przebojach danych zespołów, to zagramy taki. Zagramy utwór pod tytułem Angel. Przed chwilą graliśmy Be My Angel, teraz zagramy Angel, więc tak aniołowo dzisiaj. I będzie to oczywiście utwór zespołu Massive Attack. Tak troszkę głośniej, żeby nas rozbudzić o tej późnej porze. Posłuchajmy.

Angel od Massive Attack, tak? Trip-hopowo troszkę przeszliśmy, troszeczkę inny klimat, bardziej agresywnie, chociaż nie aż tak głośno, jak myślałem, że to rozbrzmi, zapowiadając ten utwór. Ale będzie jeszcze jeden albo dwa kawałki troszkę głośniejsze, żeby potem na końcu wyciszyć i pójść w taki bardziej już senny klimat pod koniec audycji. No bo co, też taka senna godzina, ta północ do pierwszej. Tak, no na razie słuchaliśmy utworów z lat 90. Oczywiście oprócz Pabla Pawa i Ludzików. A teraz cofniemy się dekadę wcześniej i posłuchamy utworu od zespołu Joy Division. Co jest w ogóle, jakby każdy zna tą historię, ale jest tak piękna, że po prostu, że Joy Division powstało z zespołu Warsaw, które powstało dlatego, że Bowie, będąc chwilę się przesiadając w Warszawie i mając odrobinę czasu, po prostu udał się na spacer po Warszawie i tak go zainspirowało to miasto, że umieścił kawałek Warsaw na swoim albumie. No i chłopaki z Joy Division, tak im się spodobało, że założyli zespół Warsaw, który się oczywiście potem przerodził w Joy Division i mnóstwo po prostu świetnej muzyki się z tego wszystkiego narodziło. A teraz po prostu posłuchajmy utworu od Joy Division, utworu z 1980 roku, Atmosphere.

Joy Division z kawałkiem Atmosphere. No, lata 80. pełną parą. Ja tutaj uwielbiam w tym kawałku te bębny. Mam nadzieję, że one do was przemawiają równie mocno jak do mnie. Tak, a teraz już w sumie bez jakichś takich zbędnych zapowiedzi przejdziemy z powrotem do lat 90. Do zespołu Skunk Anansie i kawałka Twisted. Every day hurts.

Hank Anansi, Twisted Everyday Hearts. To jest utwór, który przed chwilą wysłuchaliśmy i tak jak go zapowiadałem, to właśnie nazwa mi się z czymś skojarzyła i okazało się, że mam rację. Byłem skunk, to po prostu skunks, jak można się spodziewać. Natomiast Anansi to jest bóg. To jest bóg z mitologii afrykańskiej. Bóg pająk. Ja o nim usłyszałem po raz pierwszy w książce Neila Gaimana, Amerykańscy bogowie. Wiem też, że on potem napisał książkę Chłopacy Anansiego. Tej książki już nie czytałem, ale teraz dla was przeczytałem szybko na Wikipedii, że jest to postać mitologiczna z legend Afryki Zachodniej. Bóg wielki oszust. Na początku był w ogóle uważany za stwórcę świata oraz dawcę kultury. Pasuje. Dawca kultury i tutaj zespół, który po prostu śpiewa i gra genialną muzykę. Myślę, że fajna nazwa i jestem ciekawy, czy oni tak to wyobrażali sobie, skoro daje tego skunksa przed to, zamiast jakby tego boga pająka, to boga skunksa, czy o co tam chodzi, nie wiem. Muszę się dowiedzieć, doczytać. I może przy okazji, jak następnym razem będę puszczał utwór od tego zespołu, to z wami się tym podzielę. Tak, natomiast my z lat 90. nadal nie wychodzimy. Co więcej, nadal zostajemy w tym samym klimacie i jeszcze na potwierdzenie tego tutaj powiem, że zespół, który wcześniej usłyszeliśmy, nie chodzi mi o Skunk Anansi, tylko jeszcze wcześniej Massive Attack, i zespół, który teraz usłyszymy, ma wspólnego członka zespołu, a jest z nim Geoff Barrow. A więc tutaj ci, co znają słynnego klawiszowca, Orla, się dzisiaj zaplątają troszeczkę, Geoffa Barrowa, mogą się domyślić, że zaraz usłyszymy utwór od zespołu Portishead. Bowiem to właśnie i w nim, i w zespole Massive Attack ten człowiek gra. Tak, a my teraz usłyszymy również Beth Gibson na wokalu w przepięknej piosence Glory Box. Posłuchajmy.

Laurie Bonk, Sporty's Hand, Give Me a Reason to Love You. Tak tutaj śpiewają w tym kawałku. Bardzo, bardzo ładny, bardzo też smutny utwór. I dzisiaj w sumie dużo było takich smutnych. Przy okazji poprzedniego utworu nie wspomniałem o tym, że on jest tragicznie wręcz smutny. Ale chyba w takim klimacie zostaniemy do końca. No na pewno nadal będzie mocno trip-hopowo. I nadal będą lata 90. Już do końca będą lata 90. Czyli wychodzi na to, że one zdominowały dzisiejszą audycję i tylko dwa utwory były spoza tej dekady. Tak, a teraz posłuchamy kawałek od Morcziby. Już puszczałem ten zespół podczas audycji 50881 piosenek o miłości. Wtedy puszczałem kawałek Desi z albumu Big Calm, z ich drugiego albumu, a teraz usłyszymy kawałek z ich debiutu Who Can You Trust. Tak się nazywa ten album, wydany w 96 roku 8 kwietnia. A my posłuchamy kawałek Trigger Hippie.

0: 1. 2. 3. I tak dalej. 50881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.
1: Nocnik na 98.6.